To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Choć jesień dopiero się zaczyna, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła bowiem rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty i zrobić coś, co daje poczucie sensu i jednocześnie pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.
0: Krakowianie z pasją.
6: Konrad Kruczkowski, Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka jest po to, żeby w środku zimy była wiosna, zwłaszcza dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli dla osób, które cierpią z powodu biedy i niedostatku, ale żeby to mogło się wydarzyć, czyli żeby wydarzyła się Szlachetna Paczka, to dzisiaj potrzebujemy wolontariuszy, wciąż ich szukamy, wciąż potrzebujemy blisko 2,5 tysiąca wolontariuszy w całej Polsce.
7: A w naszym regionie?
6: W Małopolsce około 200 wolontariuszy, w samym Krakowie wciąż potrzebnych jest 100 wolontariuszy. To jest bardzo ważne, dlatego że jeden wolontariusz to średnio 3 rodziny, które w grudniu mogą otrzymać pomoc i wielka szansa na to, żeby zmienić czyjeś życie.
7: Czyli szybko przeliczając, blisko 600 rodzin potrzebuje pomocy.
6: Tak, to jest oczywiście pewne uproszczenie, bo są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzin więcej, są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzin mniej, a są wolontariusze, którzy zajmują się w parce innymi rzeczami, bo to jest taki pojemny projekt i każdy znajdzie taką aktywność, która będzie jemu odpowiadać.
7: No właśnie, to skoro o tym mówimy, to jaki jest zakres obowiązków? W czym mogą wybierać wolontariusze?
6: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz Szlachetnej Paczki to jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem i budowanie takiego przekonania w tych, którzy czują się niewidzialni tak naprawdę, często są niewidzialni przez system, że ktoś ich zauważył, ale wiem, że gościni audycji, która jest z nami, będzie mogła tu się podzielić takimi historiami z pierwszej linii.

0: i co na tym spotkaniu się dzieje. No a później, kiedy wolontariusz już pozna rodzinę, pozna jej potrzeby, no to w połowie listopada następuje wielkie otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki i wtedy każdy może zostać darczyńcą i taką pomoc przygotować. Pomoc do rodziny trafi w połowie grudnia, w weekend cudów. Natomiast ta pomoc do rodziny nie trafi, jeśli wolontariuszy nie będzie, dlatego bardzo zachęcamy.
1: Ale weekend cudów to, można powiedzieć, jest taki prezent dla wolontariusza, prawda? To jest zwieńczenie wszelkich działań, to jest zobaczenie tego uśmiechu na twarzach osób potrzebujących. No ale jednak samo odwiedzenie tych rodzin to jest olbrzymi bagaż emocjonalny.
0: To prawda, bo mierzenie się z biedą to jest bagaż emocjonalny z jednej strony, bo jest druga strona tego medalu, czyli takie przekonanie, że nie jesteśmy wobec tej trudnej rzeczywistości, bo często to są ludzie, których odwiedzamy, którzy muszą dokonywać takich dramatycznych wyborów, czy dzisiaj kupić leki, czy jedzenie, czy zapłacić rachunek za prąd, czy iść do lekarza. I no więc wolontariusze mierzą się z tymi dramatami, ale z drugiej strony to jest taki wolontariat, który pokazuje, że nie musimy być wobec tej rzeczywistości tak całkiem bezradni i całkiem bezsilni. No i daje takie poczucie wielkiej sprawczości. To jest jednak wielki przywilej, że mogę komuś przywrócić nadzieję i zbudować w nim takie przekonanie, że nie jestem sam. No przypomina mi się taka historia sprzed 2 lat, gdzie była pani Aniela, seniorka z Krakowa, która w Szlachetnej Paczce otrzymała 2 nowe sukienki i chustę, taką apaszkę. I można by się zastanawiać, czy to jest na pewno coś, co powinno być pomocą charytatywną. Sukienki i chusta. Ale pani Aniela zaczęła wychodzić z domu. Po bardzo długim okresie przerwy zaczęła wychodzić z domu, zaczęła wychodzić do kościoła. Bardzo chciała co niedzielę wyjść do kościoła, ale wstydziła się źle wyglądać po prostu. I myślę, bardzo ludzka rzecz. I Szlachetna Paczka też jest po to, żeby przywracać godność. No i to właśnie wolontariusz Szlachetnej Paczki w rozmowie usłyszał, trochę wprost, trochę między wersami, że obok oczywiście tej pomocy takiej podstawowej, żywności, to będzie ten prezent, który zmieni życie pani Anieli na dobre i dopisze dobre zakończenie do tej historii.
1: W końcu to jest weekend cudów, to są święta, więc to też jest czas prezentów.
0: Szlachetna Paczka jest prezentem. Zawsze dbamy o to, darczyńcy dbają o to, a wolontariusze tego pilnują, bo wolontariusz oprócz tego, że jest przy rodzinie, jest też takim dobrym duchem przy darczyńcy. Prowadzi darczyńcę przez ten proces, podpowiada, odpowie na wszystkie pytania typu jaki numer buta, jaki kolor, jest pod telefonem. Bo tak, paczka to prezent. My bardzo chcemy, żeby dobroczynność nie była jałmużną, takim zbytkiem łaski, tylko żeby ten drugi człowiek czuł, że jest ważny i obdarowany.
1: Ale dzisiaj te potrzeby, tak przynajmniej odnoszę wrażenie, są coraz większe, że jednak to już nie jest tak jak kiedyś, że rodzina może pomóc drugiej rodzinie, tylko na daną paczkę składa się no, kilka osób, czasami dział w firmie.
0: To prawda, 1/3 paczek w ogóle powstaje w instytucjach, w szkołach, w firmach. Średnio 1 paczkę przygotowuje około 30 osób, więc dużo. Natomiast znów, no, te 30 osób się nie zbierze, te 30 osób nie będzie mogło wybrać rodziny, której historię zmienią, jeśli nie wolontariusz, który teraz powinien wejść na szlachetnapaczka.pl i się zgłosić do wolontariatu, żeby móc tą machinę dobra uruchamiać. Bo tak, paczka to jest i prezent, i wielka machina dobra, ale to wolontariusze ją uruchamiają.
1: Czyli raz jeszcze podsumujmy. Wolontariusz weryfikuje, prawda, te rodziny i ich potrzeby, ale w jaki sposób państwo mają dostęp do osób potrzebujących? Skąd państwo wiedzą, że gdzieś tam jest osoba, która naprawdę potrzebuje tej pomocnej dłoni?
0: Bardzo często od samych wolontariuszy, jak ktoś pyta, gdzie w Polsce jest bieda, to prawdziwa odpowiedź brzmi 2 ulice dalej. Ale wiemy też o osobach, które potrzebują pomocy i których nasi wolontariusze mogą odwiedzić od lokalnego środowiska, od MOPS-u, od dzielnicowego, który odwiedza rodziny, od nauczyciela, który no, zna historię swoich uczniów i ich kontekst, bo wie, że na przykład ktoś od 5 lat nie jedzie na szkolną wycieczkę. I może ten rok to będzie ten pierwszy, w którym na tą szkolną wycieczkę ktoś pojedzie. To jest ksiądz, który zna swoją parafię i może taką rodzinę do Szlachetnej Paczki zgłosić.
1: czyli wiele różnych źródeł.
0: Wiele różnych źródeł, bo paczka działa bardzo lokalnie, to jest 700 miejsc w całym kraju, około 700 miejsc w całym kraju. Co roku staramy się, żeby też paczka była w tych miejscach, w których nie była wcześniej. Tam też potrzebujemy wolontariuszy. No ale to wciąż, to są jednak też duże miasta. Bieda też tu jest. No właśnie, dwie ulice dalej. I tu też potrzebujemy wolontariuszy, bardzo w Krakowie.
1: Właśnie a propos biedy, to Państwo rokrocznie przygotowują raport na temat biedy w kraju. W ubiegłym roku Państwo braliście nawet takie miasto fikcyjne Biedańsk, do którego właśnie nawiązaliście, jak ta bieda prezentuje się.
0: Biedańsk nie zniknął. No, wciąż mówimy, że to jest największe miasto w Polsce i ono jest największe, bo wciąż bieda ta skrajna, taka, która zagraża życiu, zagraża zdrowiu, to 2 miliony osób w całym Polsce. No, Warszawa ma 1 900 000 mieszkańców, więc to jest miasto, które jest większe niż stolica. Na pewno większe niż Kraków. I chyba najbardziej taką tragiczną sytuacją jest to, że wciąż, a w tym roku już wiemy, że ta liczba wzrosła, to, że ta skrajna bieda, taka zagrażająca zdrowiu, dotyka też dzieci najmłodszych i seniorów, czyli te osoby najstarsze. To są takie dwie grupy, które, no jeśli my im nie pomożemy, to im nie pomoże. Dzieci same nie zmienią swojej sytuacji. Seniorzy, którzy już nie są w stanie podejmować pracy zarobkowej, mierzą się z różnymi trudnymi sytuacjami, też bez naszej pomocy tej sytuacji na pewno nie zmienią. Wolontariusz może. No, wolontariusz to jest ta osoba, która jest między potrzebującym, a między darczyńcą i może te dwie strony połączyć.
1: Ciężko sobie to wyobrazić, zwłaszcza, że według socjologów żyjemy w pewnej bańce, prawda? Więc ciężko nam jest wyjść z tej strefy komfortu i dowiedzieć się, że ktoś tuż obok, no naprawdę ma dylematy, co włożyć do garnka, czy kupić, czy zapłacić za rachunki.
0: Bieda nigdy nie była tak niewidzialna i przezroczysta jak teraz. Dlatego, że ciągle żyjemy w takim stereotypie, że biedy widać. A prawda jest taka, że my ludzie, którzy żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie, mijamy w kolejce w sklepie albo w kolejce do biletomatu i to są ludzie, którzy mają dokładnie taką samą koszulę jak ja. Różnica polega na tym, że albo mają taką samą zawartość koszyka jak ja. Tylko różnica polega na tym, że oni w domu mają jedną taką koszulę, a ja mam trzy, a ich zakupy są na miesiąc, a moje są na 3 dni. Ale tak na pierwszy rzut oka tych różnic nie widać. Pamiętam takie zdziwienie, z którym się mierzyliśmy, a czasami się wciąż mierzymy, jak to możliwe, że ktoś jest biedny, a ma telefon komórkowy albo komputer. Ale no, na litość, dzisiaj to są takie urządzenia, które, bez których nie da się funkcjonować. No, telefon jest dzisiaj naprawdę jedną z takich podstawowych potrzeb do tego, żeby móc zadzwonić do lekarza, zadzwonić do urzędu, skorzystać z pomocy, skontaktować się z bliskimi, a bardzo często zrobić zakupy, zwłaszcza jak nie można wychodzić z domu.
1: To teraz spójrzmy od drugiej strony. Co wolontariat w Szlachetnej Paczce daje samym wolontariuszom?
0: Tylu ilu wolontariuszy, tyle jest odpowiedzi na to pytanie. Z tymi wolontariuszami, z którym ja rozmawiam, to najczęściej słyszę, że daje dwie rzeczy. Trzy. Po pierwsze, daje takie przekonanie, że jednak ja mam w życiu trochę szczęścia. I to często jest tak, że ludzie przychodzą do wolontariatu, no i trochę narzekają. Na pracę, na studia, na brak czasu, na to, że chcieliby dłuższe wakacje albo lepsze wakacje, a potem mierzą się z tymi sytuacjami, w których znaleźli się podopieczni Szlachetnej Paczki i nagle przy sobie uświadamiamy, że może nie jest tak źle. I nie chodzi o to, żeby nie polepszać i nie dbać o swoją sytuację, ale o właściwe proporcje. Więc myślę, że Szlachetna Paczka bardzo szybko tak resetuje proporcje. Trudniej się narzeka po tym, jak się jest w wolontariacie. To jedna rzecz i docenia się to, co ma się wokół siebie. Druga rzecz to ten wolontariat daje bardzo dużo kompetencji. Znaczy to jest z jednej strony zarządzanie dużym projektem, budowanie relacji, takich kompetencji interpersonalnych. Ludzie, którzy przez ten wolontariat przychodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce i wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie. I trzecia rzecz to są relacje, bo żaden wolontariusz nie pracuje sam, to jest rejon, rodzina odwiedza się zawsze w parach i to są takie relacje i często przyjaźnie, które zostają z nami na lata.
1: A słyszałam nawet, że i miłości.
0: Tak, to się zdarza. Mamy kilka małżeństw. Mamy też takie związki senioralne. Ja akurat lubię tą historię, bo ona jest jeszcze z czasów pandemii, gdzie jeden z naszych wolontariuszy w ramach innego naszego projektu właśnie covidowego odwiedzał seniorkę, starszą panią, która była samotna. No i tak od spotkania do spotkania, od kawy do kawy. Dzisiaj są parą i oboje angażują się w wolontariat w Szlachetnej Parce.
1: Zdaję sobie sprawę, że dla Państwa pracujących bezpośrednio przy tym projekcie od lat czasami pewnie te emocje się wyłączają, ale na pewno są takie historie, które właśnie zostają, tak jak chociażby ta od wolontariatu, które zostają z Państwem na lata. Czy jest taka historia w Szlachetnej Paczce, która właśnie, którą dalej Pan opowiada innym?
0: Tych emocji nie da się wyłączyć, bo zawsze mamy do czynienia z żywym, prawdziwym człowiekiem, który znalazł się w jakiejś tragicznej sytuacji, a zwykle ci ludzie są bardzo dzielni, oni sobie próbują radzić, po prostu potrzebują czasami naprawdę pomocy przez chwilę, żeby stanąć na własnych nogach. Ale taka rzecz, która jakoś chodzi za mną od kilku lat, to historia chłopca, którego tata zginął i oni dość szybko znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, a był jedynym żywicielem rodziny. Musieli sprzedać mieszkanie, znaleźli się w mieszkaniu socjalnym, trudna sytuacja. No i wolontariusze zobaczyli, że ten chłopiec, kiedy jest zimno, a mieli nieszczelne mieszkanie, no to raz, że śpi w ubraniu, a dwa, że przykrywa się dodatkowo kurtką po tacie. No więc na liście potrzeb znalazła się ciepła kołdra, ciepła piżama i to wszystko dostał. I kiedy to dostał, to nagle się okazało, że on... No nie tylko, że nie okazuje wdzięczności, bo my w ogóle tego nie oczekujemy, ludzie bardzo różnie reagują na pomoc, ale był wystraszony, tak nie chciał przyjąć tego konkretnego prezentu. No i po chwili rozmowy okazało się, że on się wystraszył, że jeśli dostanie tą kołdrę, to będzie musiał oddać kurtkę taty, a kurtka taty jeszcze tatą pachniała i on się bardzo nie chciał z nią rozstawać. No i to pokazuje, z czym my się mierzymy, że to nie jest tylko pomoc materialna, to jest też pokazanie temu drugiemu człowiekowi, nawet takiemu małemu człowiekowi, że nawet w takiej trudnej sytuacji po prostu nie jest sam. I druga historia, która za mną chodzi, to też chłopiec, 12-latek, który dostał pierwszy raz nowe zimowe buty. Zawsze miał jakieś buty już schodzone, trochę zniszczone po starszym rodzeństwie. No i jak dostał te buty w Weekend Cudów rok temu, to uznał, że on rozumie, że to są buty na zewnątrz, ale dzisiaj to on chce w nich spać, więc spędził pierwszą noc w Weekend Cudów w sobotę na niedzielę w zimowych butach.
2: Ja teraz na chwilę znikam, ale wracam po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu rekrutacji do tegorocznej odsłony Szlachetnej Paczki. Swoim doświadczeniem dzieli się z nami pani Aneta, nauczycielka, która udziela się w strukturach Stowarzyszenia Wiosna już od 3 lat.
1: Czyli reasumując, jaki jest zakres obowiązków wolontariusza i do kiedy można się zgłosić?
0: No, zgłosić można się do końca września. Im szybciej, tym lepiej. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ważne, żeby i tak wszedł na szlachetnapaczka.pl, wypełnił formularz, dlatego że pierwszy krok to jest rozmowa z rekruterem. A rozmowa z rekruterem to jest też to miejsce, gdzie można zadać wszystkie pytania, podzielić się wątpliwościami, sprawdzić na takim pierwszym etapie, czy to na pewno jest wolontariat dla mnie. Więc najważniejsze to się zgłosić. Jak ktoś tą rekrutację przejdzie i stwierdzi, że chcecie, to wtedy jeszcze są wdrożenia i wdrożenia to jest też taki moment, gdzie my wyposażamy wolontariuszy w wiedzę, już w relacje, poznają innych wolontariuszy i wiedzą, że mogą liczyć na siebie nawzajem. No i wtedy rzeczywiście wolontariusze zaczynają odwiedzać rodziny, to są zwykle 2 spotkania, czasami więcej, powstaje lista potrzeb, otwarcie bazy rodzin, wtedy wszyscy czekamy na to, żeby znaleźli się darczyńcy, na to pracujemy, a potem Weekend Cudów, czyli magazyny i dostarczanie paczek do potrzebujących.
4: Aneta Łas-Jurkowska, w Paczce 3 rok.
1: Jak to się zaczęło? Co panią przekonało, żeby zostać wolontariuszką?
4: To się zaczęło bardzo prosto. Przekonała mnie moja koleżanka, która w Paczce jest od chyba samego początku. Ja tak podpatrywałam. Podpatrywałam, że z dziećmi się da, że da się pogodzić z pracą, że da się pogodzić właśnie z dziećmi, że da się pogodzić z edukacją domową. I pomyślałam sobie, to ja też spróbuję. To jest ten moment, kiedy ja też chcę spróbować. No i zgłosiłam się. I tak to się właśnie zaczęło. Po koleżeńsku, po prostu.
1: Czyli momencik, muszę sobie to wszystko wyobrazić. Czyli pani jest mamą, a dodatkowo jeszcze pani swoje pociechy uczy w domu.
4: Nie ja, koleżanka uczy w domu. i to mnie właśnie zainspirowało, że jeśli ona może, to ja też mogę, ja uczę, ale w szkole, bo jestem nauczycielką, więc staram się przekładać te wartości też nie swoim, ale szkolnym dzieciom właśnie.
1: Szapoba, chylę czoła, ale czy u Państwa w szkole też była organizowana szlachetna paczka?
4: W poprzedniej szkole, w której pracowałam, tak, za moją inicjatywą została zorganizowana pomoc dla wybranej rodziny. Była to właśnie seniorka, starsza pani, szkoła, rodzice, uczniowie, wszyscy się bardzo zaangażowali w ten projekt, więc tak, dobra robota i dobro przenosi się dalej.
1: I teraz zakres Pani działań jest jeszcze większy, bo to nie jest przygotowanie paczki tutaj z klasą, tylko jednak Pani jest wolontariuszką i odwiedza rodziny, tutaj bierze udział w działaniach fundacji.
4: Dokładnie tak. Ja jestem wolontariuszką, jestem liderką rejonu, więc też działam ze swoimi wolontariuszami.
1: To jak wspomina Pani tą pierwszą rozmowę, tą właśnie z rekruterem?
4: Ja wspominam bardzo dobrze. Właśnie zostałam zaopiekowana jako nowy wolontariusz zgłaszający się. Wszystko zostało mi opowiedziane jakby od A do Z. Na każde swoje pytanie dostałam odpowiedź. Na każdym etapie tej rozmowy, tak jak mówiłam, czułam się bardzo zaopiekowana, bo dopytywano mnie, czy jest okej, czy ja wszystko rozumiem, czy chciałabym o coś dopytać, czy coś jest dla mnie niejasne, czy w jakiś sposób jeszcze mogą mi pomóc. Więc naprawdę rekruterzy to są też ludzie, którzy wspaniałą robotę robią, zachęcając i właśnie dbając bardzo o tego człowieka, który się do wolontariatu zgłasza.
1: Czyli ta pierwsza edycja jaka dla Pani była?
4: To był roller coaster emocji, totalny. Od płaczu do złości, od złości do euforii. No, tego się nie da opisać słowami, naprawdę. Bo to są tak różne emocje, bo tak różne rodziny się odwiedza, tak różne sytuacje dotykają te rodziny, że no ciężko to opowiedzieć jednym słowem. Ja wsiąknęłam w to po prostu bardzo, bo co mnie uderzyło w tej pierwszej edycji, to było to, że właśnie ludzie są niewidzialni i my naprawdę, często jest tak, że idąc do takiej rodziny, my jesteśmy pierwszymi osobami, które od lat w ogóle zauważyły tę rodzinę. I to jest coś niesamowitego, jak po prostu danie człowiekowi tylko drugiego czasu i wysłuchanie jego historii potrafi już coś w tej osobie zmienić. To, że ona potem dostanie paczkę i tak dalej, to jest jedna strona medalu, ale samo to, że ta osoba miała dla kogo otworzyć ciastka, miała z kim się napić herbaty, to jest niesamowite. I to naprawdę tak buduje relacje, że warto tego spróbować.
1: Ale rozumiem, że to są te Pani wspomnienia z przygotowywania paczki dla seniorki.
4: To są wspomnienia z przygotowywania paczki, to są też wspomnienia z odwiedzania rodzin, tego jak w pierwszym roku zostałam wolontariuszką i tego jak zaczęłam odwiedzać rodziny. To jest ten moment właśnie, kiedy ja poczułam, że tak, że choć to trudny emocjonalnie wolontariat, to jednak warty każdej minuty poświęconej na to.
1: A czy spotkała się Pani z sytuacją, że po prostu ktoś nie chciał rozmawiać o swojej trudnej sytuacji materialnej?
4: Tak, to też są dosyć częste sytuacje, bo ludzie się po prostu zwyczajnie wstydzą. Ten wstyd jest taką barierą, gdzie ludzie nie chcą mówić. Czasami jest to też na przykład przemoc, która doprowadza do ciężkiej sytuacji. No, wtedy rzeczywiście jest bardzo ciężko, żeby ktoś o tym opowiadał, no bo jednak ludzie nie chcą się uzewnętrzniać, że ktoś z rodziny czy ktoś bliski okazał się no jednak nie do końca dobrym człowiekiem, tak? Więc my to też rozumiemy jako wolontariusze. Też trzeba takiego wyważenia, jak się jest z taką rodziną. Oczywiście, że my musimy poznać tę historię i co do niej doprowadziło, bo to jest ważne w kontekście tego, żeby darczyńcy potencjalnemu tę rodzinę przedstawić, ale to nigdy nie jest taka wścibskość, to nigdy nie jest drążenie czy zadawanie trudnych pytań, bo ja to zawsze powtarzam, że postaw się w sytuacji tej drugiej osoby. Jak ty chciałbyś, czy chciałabyś, żeby ciebie zapytano o takie rzeczy. Czasami są pewne sprawy, które po prostu zostają przemilczane, ale one między wersami wybrzmiewają. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak należy gdzieś tam z tymi rodzinami rozmawiać.
1: Ale to jednak też wymaga takiej dyplomacji i takich wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, jak właśnie delikatnie poruszać te ciężkie tematy.
4: Tak, no jest to trudne. Tego też uczymy się na wdrożeniach, więc to też jest kolejny właśnie etap, gdzie możemy zweryfikować swoje chęci i to, czy ten wolontariat jest rzeczą dla nas. Staramy się to, przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, jako liderka rejonu też na spotkaniach z moimi wolontariuszami po prostu rozmawiamy o tym, jak rozmawiać, w jaki sposób, kiedy odpuścić, kiedy jednak gdzieś tam spróbować dopytać, no bo nie chodzi o to, żeby zrazić do siebie rodzinę, tylko chodzi o to, żeby tej rodzinie pomóc. Więc ja poruszam te tematy z moimi wolontariuszami, omawiamy sobie to razem. Zresztą to jest też tak, jak Konrad wspomniał, chodzimy zawsze parami do rodziny. Więc jeżeli jest tak, że ktoś prowadzi rozmowę i w jakimś momencie wydaje mu się, że jest trudno, nie wie co dalej, jak poprowadzić dalej tę rozmowę, no to zawsze może wkroczyć drugi wolontariusz, pomóc. My jesteśmy razem, jesteśmy teamem, zespołem, pomagamy sobie. To nie jest tak, że idą dwie osoby, jedna niezależnie od drugiej, tylko idzie zespół i działamy jako zespół, więc pomagamy sobie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga.
1: No i to też jest dobre przydzielenie obowiązków każdemu wolontariuszowi, bo faktycznie są osoby, które nie będą czuły się komfortowo prowadząc taką rozmowę.
4: Dokładnie tak. Są takie osoby, które lepiej będą się czuły na przykład w rozmowach z seniorami. Są takie osoby, które będą się lepiej czuły w rozmowach tam, gdzie jest rodzina wielodzietna, na przykład gdzie są dzieci. Więc to też trzeba wybadać. To też nie jest tak, że każdy wolontariusz musi jechać do jakiegoś określonego rodzaju rodziny, tak? Czy do seniora właśnie, czy do rodziny z dziećmi, czy gdzieś tam do singla. Po prostu szyjemy na miarę. Tak samo jak szlachetna paczka jest pomocą szytą na miarę, tak samo szyjemy sobie ten wolontariat tak naprawdę. Bo tu jest tyle rzeczy do wyboru, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Ale czy dla pani, nauczycielki z zawodu, co się pani nauczyła przez ten czas, przez te 3 lata?
4: Nie oceniać, słuchać tego, że szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielisz. To jest taki truizm, który ludzie powtarzają, ale to jest prawda. To naprawdę bardzo widać. I takiego dzielenia się też tym doświadczeniem z innymi, bo myślę sobie, jako nauczycielka, jako mama, że kto da lepszy przykład niż ja, która sama to robię. No, wszyscy uczymy się poprzez naśladowanie, więc pokazuję, że można znaleźć czas wtedy, kiedy się po prostu chce ten czas znaleźć, bo wolontariusz nie musi jeździć do rodzin 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wolontariusz może poświęcić na to, nie wiem, jedną sobotę na przykład. Może na to poświęcić jedną niedzielę, może poświęcić 2 wieczory w tygodniu. Robi to wtedy, kiedy ma czas, bo każdy robi 100% siebie. Każdy daje swoje 100%. I to nie ma znaczenia, czy to będzie 1 dzień w tygodniu, czy 7 dni w tygodniu, bo ludzie są różni, mają różne zasoby i korzystajmy z tych zasobów tak, jak mamy, tak jak możemy i tak, jak chcemy.
1: A czy ma pani taką historię właśnie z tych odwiedzanych rodzin, która dalej gdzieś tam w pani rezonuje?
4: Tak, no tych historii nie da się wyłączyć. Te rodziny się pamięta, bo jednak jak jesteśmy na rozmowach z tymi rodzinami, potem jedziemy z tą paczką, rozpakowujemy razem, no to są takie emocje, które zostają w człowieku na długo. Ja pamiętam jedną taką rodzinę, gdzie tak naprawdę zgłoszona została babcia. Babcia z różnych względów jednak nie została w końcu w tej paczce, ale po rozmowie z rodziną okazało się, że to jest rodzina paczkowa, taka, której naprawdę warto by było pomóc. I jak zaproponowaliśmy im to, że oni są rodziną paczkową, że my chcemy wam pomóc, to najpierw był szok, niedowierzanie, ale nie, im nigdy nikt nie pomógł, to w ogóle nie ma sensu. Że gdzie tam oni, no jakoś sobie radzą, inni mają gorzej. O, to jest po prostu ulubione zdanie większości rodzin w paczce, inni mają gorzej. I ja rozumiem, że inni mają gorzej, ale wy jesteście tu i teraz i też warto by wam było pomóc. No i zgodzili się, ostatecznie się zgodzili, zostali włączeni do paczki. No ich radość na tę paczkę podczas weekendu Cudu Noc było coś niesamowitego. Oni nie prosili dla siebie, naprawdę, oni prosili dla babci, a koniec końców no to było coś niesamowitego, jak widać było, że uwierzyli z powrotem w to, że oni też mogą coś od kogoś dostać, że ktoś może ich zauważyć i że dla nich też może to słońce na nowo zaświecić. Wspaniała to była historia. Była też historia takiego pana, który właśnie trzymał ciastka na specjalną okazję. I jak pojechałyśmy do niego z koleżanką, to on wyciągnął te ciastka. On się prawie popłakał nad tymi ciastkami, że on w końcu może te ciastka z kimś zjeść, no bo on sam, no to po co będzie otwierał. Więc zjadłyśmy te ciastka z nim, rozmawiałyśmy z nim i pan tak, no ale no ja nie wiem co, no ja mam, no kołdra stara, ale mam, no poduszka stara, ale mam, no przecież nic się nie dzieje. Lodówka, a no jest zima, to ja sobie wystawiam na parapet, jakoś tam daję radę. Udało nam się stworzyć te potrzeby, które, znaczy spisać te potrzeby, które pan jednak wyraził gdzieś tam bardzo, bardzo powoli, bardzo tak nieśmiało, ale wyraził. No i przy kategorii specjalnych upominków pan nie bardzo umiał powiedzieć, co by chciał dostać. No bo już w ogóle to, że myśmy tam były, to jest najlepszy prezent, że ktoś go tam zauważył. Więc wpisałyśmy niespodziankę. No i darczyńca zakupił panu zegarek. Pan się popłakał nad tym zegarkiem. Jak otworzył ten zegarek, to powiedział: wiecie co, panie, ten darczyńca to się zachował jak mój przyjaciel, bo przyjaciel to wie, czego komuś brakuje, a ja nawet nie wiedziałem, że mi tak bardzo brakowało zegarka na rękę. To jest po prostu historia taka w zasadzie z drobiazgu, ale robi, no ja się zawsze wzruszam, jak o tym mówię, bo to jest niesamowita historia, jak zegarek na rękę potrafi po prostu wzbudzić emocje w człowieku takie, których on od dawna nie miał. I osoby, której nigdy w życiu nie widział na oczy, bo przecież nie widział darczyńcy, dziękował i uznał go za swojego przyjaciela. No niesamowita historia.
2: Więcej na stronie Szlachetnej Paczki, a tym tematem zajęła się Ola Wasilewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Magazyn To jest tydzień, Kuba Kusy, zapraszam. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek 21 września nie udało się uruchomić nowej linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. To przez usterkę oprogramowania w tunelu. Pomimo to trasa uzyskała jednak pozwolenie na użytkowanie.
5: Tym żyje Kraków.
6: Nowa linia tramwajowa KST4 do Mistrzejowic, zgodnie z zapowiedziami wykonawcy z ubiegłego tygodnia, miała ruszyć w poniedziałek 21 września. Krzysztof Wojdowski, zarząd dróg miasta Krakowa. Tak jednak się nie stało, a przyczyną tego, no przede wszystkim były względy bezpieczeństwa i wynikające z nich kłopoty z kalibracją systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu linii tramwajowej KST4. I cały czas trwają prace, tak przynajmniej zapewnia nas wykonawca, nad rozwiązaniem tego właśnie problemu, tej właśnie usterki, no, która niemniej jednak jest tutaj kluczowa, gdy idzie o uruchomienie nowej linii tramwajowej KST4. Natomiast z dobrych informacji, jakie mamy, to aktualnie został nam przedstawiony jeden z dwóch takich kluczowych dokumentów, które to dokumenty pozwalają na to, żeby uruchomić linię tramwajową. To jest dokument z PINB-u, czyli Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego. W piątek taki dokument został wydany, mówiący o tym, że jest pozwolenie na użytkowanie właśnie tej linii. Natomiast no, drugi dokument jeszcze tutaj tutaj czekamy na niego ze strony inżyniera kontraktu, czyli takiego organu, który jest pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, no w tym wypadku pomiędzy firmą Gulermak i miastem. No i tutaj tu rzeczywiście czekamy, dopóki ta usterka związana z sygnalizacją świetlną w tunelu nie zostanie usunięta, no po to, żeby właśnie tą linię tramwajową móc uruchomić. Oczywiście no, zostanie jeszcze sporo takich drobnych rzeczy do naprawienia, drobnych usterek, jednakże te pozostałe usterki to są kwestie głównie natury estetycznej, więc one nie wpływają absolutnie na bezpieczeństwo funkcjonowania linii tramwajowej.
2: Na razie nikt, ani wykonawca, ani urzędnicy nie są w stanie powiedzieć, kiedy na nowych torach pojawią się tramwaje. Nieoficjalnie mówi się o połowie października.
3: Zmieniamy temat.
2: A teraz dobra wiadomość, bo po mniej więcej 60 latach przybliża się, i to znacznie, perspektywa budowy linii tramwajowej na Azory. Miasto otrzyma na ten cel prawie 173 miliony złotych unijnej dotacji. Azory to w cudzysłowie stacja pośrednia, bo docelowo linia poprowadzi nieco dalej.
3: Czekamy na to od lat.
7: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. W tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów. Faktycznie, odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, same plany pojawiły się około 60 lat temu, natomiast no, nieszczęśliwie się zdarzyło, że kilka lat temu straciło miasto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest tak naprawdę elementem podstawowym do starania się o środki zewnętrzne. Stąd to wszystko się nam o te ostatnie kilka lat przesunęło.
2: Ale pieniądze już są. Dlaczego linia poprowadzi z Krowodrzy Górki na Azory, a nie na przykład z innych lokalizacji? Bo tutaj wariantów było kilka, no ostatecznie pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik powiedział: nie, drodzy państwo, nie będzie linii z Cichego Kącika, nie będzie linii przez Głowackiego, żadne takie fanaberie, będziemy te linie prowadzić właśnie z Krowodrzy Górki. Dlaczego ta trasa licząca prawie 2,5 kilometra, to tak dodam jeszcze.
7: Z perspektywy mieszkańców Azorów to oczywiście jest najkrótsza możliwa trasa do spięcia z istniejącą linią tramwajową, która nie tak dawno była modernizowana. Mówimy tutaj o pętli Krowodrza-Górka, realizowanej w ramach dużej inwestycji budowy nowej linii ponad 5-kilometrowej na Górkę Narodową. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy naszego systemu transportu szynowego, transportu tramwajowego, to jest to kolejny etap rozbudowy linii szybkiego tramwaju, tym razem w kierunku zachodnim. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to znowu etap większego odcinka, a mianowicie w kierunku osiedla Bronowice. Ta całość oczywiście była w tych dokumentach dotychczasowych, które obowiązywały w mieście, i również jeśli chodzi o te dokumenty, które miasto teraz przygotowuje, ona również jest brana pod uwagę z perspektywy między innymi dużych osiedli mieszkaniowych, które ta linia tramwajowa może obsługiwać.
2: Czyli ona się na Azorach nie skończy. Docelowo tym tramwajem pojedziemy jakby nowym śladem, czy zupełnie nowym śladem do Bronowic, ale też do tych Bronowic nie Wyspiańskiego albo Rydla, tylko gdzieś pewnie bliżej centrów handlowych.
7: Tak, dokładnie potwierdzam, to jest w rejon tak naprawdę centrum handlowego Bronowice i właściwie hipermarketu OBI. Natomiast no, wracając trochę do tej decyzji, to o czym pan mówił, o decyzji pełniącego funkcję pana prezydenta Stanisława Krecika, no to oczywiście takie było założenie, że my tą linię tramwajową z osiedla Azory poprowadzimy wzdłuż ulicy Weissa, dalej Głowackiego, Piastowska, aż do Cichego Kącika. To też byłby taki element nie tylko podnoszący, czy właściwie skracający czas przejazdu, ale również podnoszący komfort z perspektywy jakichkolwiek awarii. Więc pewnie będziemy to dalej analizować. Na tą chwilę w planach miasta jest odcinek od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych, Głowackiego, Piastowska i do tego skrzyżowania tak naprawdę tą linię analizujemy. Ten dalszy odcinek oczywiście wymaga tutaj uzgodnień zarówno z konserwatorem, z perspektywy tutaj pewnych budynków, które mamy w ewidencji zabytków, w ostatecznej decyzji, jak tą część Krakowa chcielibyśmy zmienić po ewentualnym wprowadzeniu tej linii tramwajowej, jeśli oczywiście tak taka decyzja będzie.
8: Powiedzmy w takim razie, ja wiem, że w radiu bardzo trudno obrazowo, ale jakoś staniemy, myślę, na wysokości zadania i opowiedzmy o tym, jak ta linia będzie przebiegała, bo sporo zmian w tej części dzielnicy czwartej zaszło, odkąd powstała linia tramwajowa na Górkę Narodową. Tam jest dość ciasno i mi na przykład bardzo trudno wyobrazić sobie, którędy pojedzie ten tramwaj, bo z jednej strony mamy bardzo blisko bloki, z drugiej strony mamy ruchliwą ulicę, gdzieś tam jeszcze park krowoderski nam się wciska. Jak to wszystko będzie wyglądało?
7: Jeśli chodzi o przebieg, linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane. Będzie również dobudowa windy, tak aby tą kładkę, którą mamy dzisiaj, która właściwie jest właśnie dla osób pieszych, żeby ją też otworzyć dla osób o ograniczonych możliwości poruszania się.
8: I tak jak dyrektor powiedział, to nie tylko budowa samej linii tramwajowej, ale też zmiana układów drogowych, powstaną też drogi dla rowerów, bardzo potrzebne w tym rejonie, więc też dopniemy się do istniejącej infrastruktury i parking Park and Ride.
7: Tak, ten parking Park and Ride powstanie w łącznicy pomiędzy ulicą Konrada a ulicą Weissa. Będzie to parking kubaturowy, wielokondygnacyjny na około 200 miejsc postojowych. Na poziomie zero oczywiście będą też dodatkowe miejsca dla rowerzystów, tak aby też tam można było swój rower pozostawić i przesiąść się odpowiednio albo na autobus, albo na tramwaj, w zależności od tego, jaką podróż wybierzemy.
8: Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 174 miliony. Cała inwestycja ma kosztować 250 milionów, czyli ćwierć miliarda. Linia długa na 2,5 kilometra. Drogo to wychodzi.
7: Faktycznie, jeżeli popatrzymy na przebieg, popatrzymy na szacunkowe koszty, bo zwróćmy uwagę, że to są nasze szacunki w oparciu o kosztorysy inwestorskie, którymi miasto dysponuje, to wychodzi ta proporcja około 100 milionów za kilometr. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że w ramach tej inwestycji my nie budujemy wyłącznie torowiska. My przebudowujemy te wszystkie skrzyżowania, które mamy po drodze. Musimy w wielu miejscach przebudować również infrastrukturę podziemną. W wielu miejscach dobudowujemy drogi rowerowe, poszerzamy dodatkowe pasy, które umożliwią sprawny przejazd nie tylko komunikacji zbiorowej, ale również kierowców indywidualnych, którzy w tym obszarze poruszają się. Oczywiście to nie jest celem zwiększania atrakcyjności dla transportu indywidualnego, niemniej jednak w wielu miejscach będziemy istotnie ingerować w te skrzyżowania, które są. Oczywiście w ramach tej kwoty powstanie również parking Park and Ride. To też jest znaczna kwota z całej tej puli. Natomiast oczywiście ostateczne kwoty będziemy znali po rozstrzygnięciu przetargu, a właściwie jeszcze wcześniej po otwarciu ofert. Zaznaczam, że po stronie miasta wkład własny mamy już zabezpieczony. W obecnych dokumentach finansowych, zarówno w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie ma zabezpieczone finansowanie, więc tu w tym zakresie nie ma przeszkód do tego, aby te prace dalej prowadzić. No i zresztą nasz plan jest taki, aby w tym czwartym kwartale zamówienie na realizację robót budowlanych ogłosić.
8: Skoro mamy zabezpieczone pieniądze i w wieloletniej prognozie finansowej, i w budżecie miasta, skoro mamy zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, to kiedy ta inwestycja może wystartować? Oczywiście to jest duża inwestycja, droga inwestycja. Nie od razu będziemy mogli cieszyć się tym tramwajem, ale jaka jest taka realna perspektywa na to, by ten tramwaj tam pojechał?
7: Tak jak wspomniałem, teraz w czwartym kwartale robimy wszystko, aby ogłosić to zamówienie. To będzie tak naprawdę ogłoszenie zamówienia w oparciu o dokumentację, którą miasto już tutaj przygotowało. Będziemy, zakładam, że też dysponować decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ na tą chwilę już nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić dokumenty i również dalej procedować to postępowanie. Nasz plan jest taki, aby w pierwszym kwartale otworzyć oferty w tym przetargu, i w drugim kwartale wybrać w miarę możliwości i podpisać umowę. Oczywiście dzisiaj mamy świadomość tego, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, które miasto ogłasza. Przetarg, który ostatnio prowadziliśmy, 12 chętnych. Z uwagi na to, że właściwie dwa razy byliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to postępowanie się przedłużyło. No i dzisiaj to jest 10 miesiąc, jak właściwie mówimy o czasie od tak naprawdę ogłoszenia do momentu, kiedy właściwie możemy to, czy moglibyśmy to, tą umowę podpisać. No, czekamy jeszcze na, w tym drugim postępowaniu oczywiście mówię, czekamy na rozstrzygnięcie stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargowego, więc zakładam, że pewnie tutaj możemy mieć podobny scenariusz, dlatego wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, to zakładam, że te 2 lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te 2 kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła.
8: A co z pociągnięciem tej nitki już dalej do Bronowic? Tutaj mamy też zapięte wszystko na ostatni guzik, czy jeszcze nie?
7: Na tą chwilę jeszcze nie. To czym dysponujemy na tą chwilę, to jest decyzja środowiskowa. Próbujemy zabezpieczyć środki finansowe w nowych dokumentach finansowych. Mówię tutaj o nowej wieloletniej prognozie tak naprawdę, bo zadanie, które pojawi się jako kontynuacja linii tramwajowej z pętli Azory w kierunku Bronowic, będzie wymagała na pewno aktualizacji koncepcji tej, która kilka lat temu została opracowana, aktualizacji wszystkich warunków, uzgodnień. W ślad za tym przyjmujemy, że pewnie 2028 rok to byłby czas, kiedy moglibyśmy te dokumenty pozyskać. No i oczywiście w zależności od decyzji albo opracować program funkcjonalno-użytkowy i realizować ją w formule zaprojektuj i zbuduj, lub też przygotować, podobnie jak w przypadku tutaj tej linii z Krowodrzy Górki na Azory, dokumentację projektową i w następstwie ogłaszać tylko realizację robót budowlanych.
8: I jeszcze raz, na sam koniec musimy podkreślić to, że na Azorach nie powstanie tradycyjna pętla, nie będzie tam zawrotki, tylko tak jak w przypadku różnych inwestycji, tramwaj wjeżdża, jest takie żeberko, jak to państwo fachowo mówią, i zmienia kierunek.
7: Tak, to żeberko jest właśnie takim, nazwijmy, naszym potoczną nazwą dla toru odstawczego, który umożliwi zatrzymanie tramwaju, wysadzenie pasażerów. W tym czasie ma też motorniczy możliwość jakby przejścia na drugą stronę tego tramwaju.
8: Ja chyba za długo z wami inżynierami przebywam, albo rozmawiam za często.
7: Tak, ale myślę, że to akurat sformułowanie jest bardzo dobre, trafne i myślę, że dla większości osób jasne i zrozumiałe. No, wiele razy przy różnych inwestycjach kończyliśmy takim żeberkiem.
2: A więcej informacji na temat tej wyczekiwanej od, przypomnę, 60 lat inwestycji znajdziecie na stronach Urzędu Miasta. Teraz krótka przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Koncerty, festiwale i spektakle to tylko drobny wycinek wydarzeń, jakie w tym sezonie artystycznym będą odbywały się na scenie NCK.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
9: To rzeczywiście coś, czym się możemy bardzo mocno chwalić, z czego jesteśmy znani. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Scena Nowochódzkiego Centrum Kultury jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Małopolsce, bo tutaj wiemy, że mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Nowej Huty, to dla nich jest taka, można powiedzieć, scena domowa, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości do nas bardzo chętnie przyjeżdżają, bo repertuar jest różnorodny, bo się dzieje bardzo dużo i w obszarze koncertów, i w obszarze teatru, i balet, i musicale, i kabaret na najwyższej próby, kabaret, stand-upy tak modne ostatnio. To wszystko będzie także jesienią w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pozwolę sobie kilka chociaż nazwisk wymienić tego, co będzie się u nas działo, więc gościć będziemy choćby Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorz Turnał zagra u nas, Leszek Możdżer w grudniu, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski i z udziałem Tomasza Karolaka, kwartet pod smutną okoliczność śmierci Jana Frycza, ale to zagramy z Tomaszem Karolakiem. Joanna Szczepkowska i jej spektakl Separatka. Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki, kochani, uwielbiani w Krakowie artyści. Katarzyna Groniec, Katarzyna Moś. ci wszyscy wspaniali artyści będą koncertować, grać, pokazywać spektakle w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK. Oczywiście najwięcej informacji to są media społecznościowe. Zawsze polecam tutaj polubić profile NCK-u i sceny NCK, bo tam nas wtedy nic nie ominie. Oczywiście strona internetowa i te nasze bardzo charakterystyczne plakaty, takie kostki i trójkąty, gdzie mamy to nazwisko, mamy zdjęcie i możemy sobie tutaj też w łatwy sposób coś wybrać. Ja chciałbym o jednym cyklu powiedzieć, tak bardziej szczegółowo, a może o dwóch. Jeden cykl to jest Jazz w Nowej Hucie. Niesamowita historia za sprawą wsparcia, bo tutaj to wsparcie finansowe rzeczywiście jest bardzo ważne. Poprawki pani radnej Magdaleny Mazurkiewicz, przewodniczącej Komisji Kultury, która na ten jazz w Krakowie, w Nowej Hucie zawsze zwraca uwagę i dzięki tej poprawce, dzięki tym środkom możemy pewną pulę koncertów jazzowych, które tak jak powiedziałem wymagają wsparcia, zrealizować. Więc do tej pory kilku znakomitych artystów już wystąpiło w Nowochódzkim Centrum Kultury. Choćby pamiętamy jubileusz Big Bandu Małopolska, niezwykły koncert. Ale przed nami także kilka znakomitych koncertów, choćby Krystyna Prońko, Lora Szafran zaśpiewa piosenki naszej krakowskiej, wspaniałej Ewy Demarczyk.
8: Wojtek Mazolewski widzę.
9: Wojtek Mazolewski będzie Szymon Mika, także dużo koncertów jazzowych właśnie za sprawą cyklu Jazz Nowej Huci, a jak do tego dodamy jeszcze Noc Jazzu w lipcu, która się odbywa przed NCK-iem, absolutnie magiczna, wtedy Anna Maria Jopek wystąpiła. Jak dodamy do tego zaduszki jazzowe, które także w tym roku zagoszczą w Nowochódzkim Centrum Kultury, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten jazz jest obecny, jest grany w NCK-u i będzie grany, mam nadzieję. I drugi cykl, o którym chciałem powiedzieć, to scena piosenki autorskiej Basia Stępniak-Wilk, która tutaj zaprasza wielu znakomitych artystów i najpiękniejsze piosenki. Pierwszy cykl odbywa się w sali kameralnej, takiej przestrzeni dla 100 osób publiczności, tam gdzie mamy artystę bardzo blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki i gdzie jest niesamowicie dobra akustyka. Tutaj trzeba podkreślić rzeczywiście, że te walory akustyczne sali kameralnej, sali numer 203, tak jak to w Nowochódzkim Centrum Kultury mówimy, są genialne, ale też duża scena i tam cykl najpiękniejsze. Krzysztofa Klęczona będzie śpiewał w październiku zespół Piramidy i Piotr Kajetan Matczuk. Właśnie piosenki Ewy Demarczyk będą w grudniu, a w listopadzie, jak dobrze pamiętam, będą piosenki Magdy Umer, wykonywane przez znakomitą, najmniejszą scenę świata. To jest taki zespół z Tarnowa, tam na rynku tarnowskim mają swoją siedzibę, ale także podróżują na szczęście po Polsce i na szczęście coraz częściej są w Krakowie. U nas śpiewali kiedyś kolędy, absolutnie wyjątkowe, a teraz zaśpiewają piosenki Magdy Umer, także niedawno zmarłej, wspaniałej artystki, więc przypomnimy to wszystko i to wszystko w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK.
8: Na scenie NCK oferta dla dorosłych, ale jest też oferta dla dzieci. Używając haseł teatr, muzyka, kolej żelazna, Święty Mikołaj i wielkie emocje.
9: Rzeczywiście, aż nawet wydaliśmy specjalną broszurę związaną ze sceną dla dzieci. Do tej pory tego jeszcze nie było, więc to też jest jakiś znak czasu, że tych spektakli, a także koncertów przybywa, bo choćby wspomnę tutaj o koncercie Czereśnie wśród zwierząt, bardzo popularny zespół, który dla dzieciaków występuje. Cukierku Ty Łobuzie w październiku, Którędy do Yellowstone, spektakl, który nie tak dawno był na Festiwalu Teatrów dla Dzieci, po raz kolejny zagości w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teatr Figurki i ich spektakl Szepty, spektakl Co w trawie piszczy, to rzeczywiście także oferta dla dzieci. A Teatr Figurki czuje się u nas bardzo dobrze i występuje regularnie.
8: Musical też się świetnie czuje w NCK-u i Aladdin wraca.
9: Aladdin wraca, Aladdin to był wielki hit, Krakowska Akademia Musicalu, Tadeusz Płatek, wyjątkowy artysta, reżyser, który co roku zaskakuje nas kolejną edycją znakomitych musicali. Przypomnę, że już od kilku lat na stałe, regularnie występuje w Nowochódzkim Centrum Kultury, zawsze w czerwcu, kiedy jest prezentacja tego, nad czym pracują w danym roku, i później listopad i grudzień to są powroty, i teraz także tak będzie, 24-25 listopada właśnie Aladdin na scenie NCK. Wystawa makiet kolejowych to także jest w tej ofercie dla dzieci i młodzieży, chociaż tu zastanawiam się, czy tu poprawnie żeśmy umieścili tą wystawę makiet kolejowych, czy to nie jest przypadkiem wystawa dla dorosłych, dla ojców, którzy pod pozorem wyjścia z dziećmi idą po prostu na wystawę makiet kolejowych i sami oglądają, fotografują, kupują.
8: Owszem.
9: Owszem, zgadzamy się, widzę z tym. Także ta wystawa już w listopadzie, pod koniec. No i oczywiście spektakle mikołajowe. To będzie coś, co no, wybitnie już jest skierowane dla dzieciaków. Zapraszamy. Z reguły Mikołaj wręcza prezenty w Nowochódzkim Centrum Kultury tak kilku tysiącom dzieciaków, także myślę, że to jedna z takich baz, można powiedzieć, mikołajowych, gdzie Mikołaj czuje się świetnie, gdzie zawsze jest dobra atmosfera, gdzie zawsze jest świetny spektakl, a na koniec no, właśnie wręczanie prezentów, sanie, które wjeżdżają, które już Mikołaj tak tajemnicy powiem tylko między mną a państwem, że te sanie są tam zaparkowane na stałe. Czyli Laponii, odrobina Laponii jest tutaj w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie spektakle w sali teatralnej, na scenie NCK, także dla dzieci.
2: Zmieniamy temat, ale zostajemy w NCK, który 3 października stanie się prawdziwą sceną zbrodni. Przyznaję, to nieco tandetne wprowadzenie mające przykuć waszą uwagę, no i wpisujące się w nurt kryminału klasy C odnosi się do startującego tego dnia krakowskiego festiwalu kryminału Crime 2026. Przez cały weekend na uczestników czekają spotkania autorskie, debaty i warsztaty.
3: Kryminalny Kraków.
10: Kryminał niepodzielnie od wielu, wielu lat rządzi i jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Bartosz Soczówka, Fundacja Cienie Kultury. No i chcieliśmy, żeby Kraków miał swój festiwal, który zmierzy się z tym fenomenem. Tegoroczny Crime to 2 dni spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów z absolutną czołówką polskich kryminalistów.
8: Ja muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było przełamać się i zacząć czytanie kryminałów, ale sięgnąłem po chyba Sławka Gortycha. Sławek, nie pomyliłem imienia, seria schroniskowa, Karkonosze są mi bardzo bliskie i uznałem, że jednak jest to literatura, którą od czasu do czasu można sobie podarować. Jak to jest z tym kryminałem? To dobrze, że ludzie czytają kryminały? No nie jest to często literatura jakichś wysokich lotów, produkowana często masowo, fabrycznie. Tutaj nie będę nazwisk wymieniał, bo ktoś mógłby mi proces wytoczyć i bym się pewnie nie wypłacił nigdy, ale chyba nie jest tak źle z tym ludzkim czytaniem po prostu. No lepiej, żeby ludzie czytali kryminały niż nie czytali wcale.
10: Myślę, że jak w każdym gatunku literackim są mocniejsze i są słabsze pozycje. Natomiast to, na co zwrócę uwagę, to fakt, że polski kryminał bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego 10-lecia i dzisiaj to jest za każdym razem literatura, która mówi coś o nas samych, opowiada o człowieku. I tak jak sami twórcy często podkreślają, ta zbrodnia jest tak naprawdę dla nich tylko pretekstem, żeby opowiedzieć jakąś ważną społeczność historię. Więc dzisiaj ten kryminał naprawdę jest nośnikiem refleksji, przemyśleń i jest takim, powiedziałbym, lustrem, w którym my czytelnicy czasami boimy się przeglądać.
8: To powiedzmy w takim razie, nie pokrótce, możemy trochę rozwinąć te nasze myśli, co nas czeka, 3 października, co nas czeka 4 października, bo tu patrzę, w radiu niestety nie widać. Radio ma masę zalet, ale to jest chyba ta wada, że nie zawsze widać, więc nasza w tym rola, żeby opowiadać o tym, co będzie się działo. To są i spotkania autorskie, i dyskusje, i debaty, i sięgamy też po tematy ważne, jak na przykład sztuczna inteligencja w świecie wydawniczym. To rozstrzał i rozrzut tematów jest gargantuiczny.
10: Tak, powiedziałbym z takiego lotu ptaka. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą i w sobotę, i w niedzielę ci najpoczytniejsi, najpopularniejsi najpopularniejsi. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską i czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, z zakresu tworzenia dialogów, warsztaty z self-publishingu, z prawa autorskiego, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony. Więc mam takie poczucie, że program naprawdę jest bardzo bogaty i każdy w nim znajdzie coś dla siebie.
8: No i też patrzę, coś dla miłośników bania się, chyba mogę tak powiedzieć, horror wraca na salony, czy groza odbierze kryminałowi koronę. To jest tak, że nie jestem namiętnym czytelnikiem kryminałów, że horror gdzieś jest częścią kryminału, czy raczej należy to traktować jako zupełnie odrębny gatunek i gdzieś, nie wiem, Kinga nie zestawiamy, nie wiem, z Mrozem albo Nesbo.
10: Tak, horror i literatura grozy funkcjonuje faktycznie jako samodzielny gatunek literacki, natomiast nie jest jakimś odkryciem, jeżeli powiem, że te gatunki bardzo mocno się przenikają. Podobnie jest z thrillerem. W ogóle mamy do czynienia coraz częściej z takimi hybrydami, że pojawiają się powieści nazywane thrillerami kryminalnymi. Natomiast ten nasz panel został zainspirowany tym, że nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce rocznie ukazuje się ponad 700 polskich kryminałów, co oznacza, że każdego dnia, niedzielę i święta, świętujemy dwie premiery. To jest naprawdę olbrzymi ocean i ktoś jakiś czas temu postawił taką tezę, że być może zmęczymy się troszeczkę tym kryminałem i właśnie wtedy groza wróci do łask. No i chcemy zapytać naszych ekspertów, czy to jest taka zbyt śmiała teza, czy może coś jest na rzeczy.
8: A jak wypada nasz rynek? Powiedziałeś dwie premiery w zestawieniu no chyba z tym najbardziej rozpoznawalnym rynkiem, czyli rynkiem skandynawskim. Ja tak sobie myślę nieraz, nie dwa, patrząc na półki w księgarniach, które uginają się właśnie od skandynawskiego kryminału, że tam to chyba się kiepsko jednak mieszka, bo tych nazwisk jest cała masa. Jak my wypadamy na tle naszych sąsiadów przez Bałtyk?
10: Radzimy sobie naprawdę coraz lepiej i to, co cieszy, to to, że pojawia się taka solidarność i taki, powiedziałbym, patriotyzm, że Polacy coraz częściej cenią i sięgają po swoich rodzimych autorów. Jeżeli chodzi o kryminały takie zagraniczne, no to tutaj faktycznie cały czas mocno trzymają się nazwiska. Coben, King, Patterson i wielu, wielu innych, natomiast faktycznie nasz polski kryminał jest coraz bardziej ceniony, jest naprawdę literaturą na wysokim poziomie właśnie ze względu na to, że za każdym razem oprócz tej klasycznej zbrodni, tego złego, dobrego policjanta, niesie jednak jakieś przesłanie i za to nasi autorzy są cenieni nie tylko w kraju, ale także na świecie.
2: A ja dopowiem jeszcze, że ostatnio wielką popularnością cieszą się powieści, których fabuła osadzona jest w czasach PRL-u.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5. Dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
3: To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: O reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: 1 października Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią niemal każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
12: Nie możesz tego przegapić.
13: 9 raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Foto i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, po pierwsze wtedy wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Foto, nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane, być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Foto i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
14: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które no, NCK snuje na temat tych fotografii.
13: NCK snuje opowieści i samo WordPress Foto snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia historii, zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymuje.

0: na pewien czas. Ale do WordPress Photo chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa siłą fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Photo będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu, to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. Kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic, to Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem i tam no też tragiczne historie wokół tym związane, również laureat WordPress Photo. A w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku, warto w tą przestrzeń zaglądnąć, tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. Się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej, na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
1: A odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by koniecznie zabrać ze sobą słuchawki i telefon. Po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia mogą być drastyczne i wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na tę wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winny być pod opieką dorosłych.
2: Zmieniamy temat.
1: Temat zmieniamy, ale lokalizacja ta sama, czyli Nowa Huta, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne takie dwa podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
2: Wędrówki po Krakowie.
3: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, były odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki, a także rośliny cebulowe, wiosenne. Szczególną troską objęty zostanie też istniejący dojrzały drzewostan. W sąsiedztwie starych włoskich topoli zastosowana zostanie specjalna punktowa nadwieszana konstrukcja alejek, która pozwoli na ochronę systemów korzeniowych tych drzew, które już tam rosną. Przebudową objęte też są istniejące ciągi piesze. Nawierzchnia zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko. Odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe, do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane, a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace no, nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, no, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
1: Więcej na stronie ZZM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za nami krótka przerwa, a przed nami kolejny ważny temat. Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody rzemieślników i specjalnie stworzona strona internetowa. To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja uchwały o najmie gminnych lokali użytkowych. Dzięki nim procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców. Posłuchajcie.
2: Nasi reporterzy informują.
4: Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie.
5: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. Się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi i ku właśnie trosce o takie no, niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
4: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
5: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
4: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to to, aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
5: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
4: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji. Zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, w ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebą i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy też do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
5: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
4: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
5: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
4: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
5: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą, 270 dni nawet.
4: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora, i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
5: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
4: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane. I dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
5: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni, i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym, i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność, dobrze rozumie ta celowość przetargów?
4: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy, bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach, albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakieś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
5: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę, to ponawigujemy nieco po tej witrynie. To wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
4: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
5: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
4: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal. Na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
5: Ma dyrektor rozmach.
4: No i możemy, i dajemy szukaj, wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe. dwóch pierwszych przetargach, a więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
5: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie? Czy testujemy dopiero to narzędzie?
4: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
5: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami.
4: Tak.
5: To też dobra rzecz.
4: Trzeba się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
1: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła Fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Ten temat zdominuje naszą dzisiejszą audycję, na którą zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy.
6: Powietrze w Krakowie.
7: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
1: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
7: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie, ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formułuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
5: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, bo tu różnica jest kolosalna.
7: Tak, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli na przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
5: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
7: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
5: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
7: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy, to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają. zwiększał wielokrotnie. I w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
5: Czyli mówimy o mniej więcej milionie ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
7: No według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób. Ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
5: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów, starych diesli niespełniających norm jakości powietrza, czy norm euro. I właśnie, wchodzi nam strefa czystego transportu, strefa obowiązuje, ale przed wyborami mieliśmy festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje albo w radykalny sposób ograniczy strefę czystego transportu. Mnie, jako rodzicowi świeżo upieczonemu, otwiera się nóż w kieszeni, bo nie tylko ja, ale moje małe dziecko oddycha złym powietrzem i ktoś wpada na chory pomysł zlikwidowania strefy czystego transportu. Mnie się to w głowie nie mieści. A to nie jest tak, że te normy będziemy wdrażać w 2030 roku. One już powinny obowiązywać od 1 stycznia.
7: Dokładnie, te normy muszą być osiągnięte 1 stycznia, ale tak naprawdę z punktu widzenia ochrony zdrowia to nam powinno zależeć na tym, żeby one jak najszybciej zostały osiągnięte, nawet przed tą datą, bo tu mówimy cały czas o zdrowiu, o życiu ludzi i tak jak wspomniałeś o swoim dziecku, no to dzieci są najbardziej narażone właśnie na szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te komunikacyjne. I tak jak powiedziałeś też, że dwutlenek azotu, ten, którym oddychamy na ulicach krakowskich miast, pochodzi niemal wyłącznie z emisji z tych starszych samochodów. Ta substancja też jest emitowana przez przemysł, ale ona nie trafia tutaj na nasze krakowskie ulice prawie w ogóle. No i tak, to co widzimy, porównując raport GIOŚ-u z granicami strefy czystego transportu, to że ten obszar przekroczeń wskazany w raporcie GIOŚ-u, no pokrywa się w dużej mierze z granicami obecnej strefy czystego transportu. Jakiekolwiek pomysły związane z jej radykalnym zmniejszaniem, no to jest po prostu głupota, zwłaszcza, że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba by było tą strefę przywracać znowu, co najmniej do tych granic, które obowiązują obecnie, a być może nawet rozszerzyć.
8: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
5: GIOŚ opublikował na wniosek Fundacji Frank Bold dane dotyczące przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu. Jeżeli mówimy o normach, to już mówimy o normach, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Z waszej strony, jako polskiego, krakowskiego alarmu smogowego, ten raport co oznacza?
8: To jest taka dodatkowa ocena GIOŚ-u, która uwzględnia już normy, które zaczną obowiązywać od 2030 roku. Czyli tak naprawdę dosyć niedługo, bo tak naprawdę za 3 lata z 4 miesiącami, tak? Obecna norma to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ją spełniamy na granicy w Krakowie, tylko na jednej stacji tak naprawdę, która to poważnie rejestruje, czyli na alejach. Natomiast gdyby patrzeć na te nowe normy, które wynoszą 20 mikrogramów na metr sześcienny, no to jesteśmy wysoko ponad nimi.
5: No i właśnie, no i powinniśmy zacząć się martwić, zacząć myśleć o rozwiązaniach, które spowodowałyby, że poziom tych zanieczyszczeń spadnie, a tymczasem przed wyborami mieliśmy Tak jak rozmawiałem już z przedstawicielem Fundacji Frank Bold, festiwal populizmów i prześcigania się na to, kto bardziej ograniczy strefę czystego transportu, bo strefa w swoim założeniu ma doprowadzić do tego, byśmy oddychali w końcu dobrym czy dobrej jakości powietrzem, a tu nie. Okazuje się, że strefy można używać jako politycznego obucha do okładania siebie nawzajem po głowach.
8: Tak jest. No już strefa czystego transportu dawno przestała być tematem merytorycznym i stał się, bo od dawna jest tak naprawdę tematem politycznym. Całe meritum dotyczące strefy czystego transportu już dawno zniknęło, nigdzie się nie pojawia i tak naprawdę wszystkie argumenty, które mówią o tym, po co ona jest, po co jest wprowadzana, jak to ma wyglądać i do czego służy, nie istnieją w dyskursie publicznym. Interesuje wszystkich zawodników startujących, że tak powiem, w zawodach o to, jak dobrze rozegrać te kwestie, tylko i wyłącznie ograniczenie wolności, ograniczenie, rzekome ograniczenie wolności oczywiście i wielkość oraz ucisk ludu. Na tym to nie polega. Dobrze wiemy, że strefy czystego transportu za granicą wdrażane od lat w wielu miejscach, ponad kilkuset miejscach w Europie, miastach, działają, spełniają swoje zadanie, istnieją i wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców miasta.
5: No i mało tego, bo w kwietniu GIOŚ upublicznia dane te regularne z uwzględnieniem aktualnych norm. Rozmawialiśmy w kwietniu na temat tego raportu i doszliśmy do wniosku, że już sama dyskusja o wprowadzeniu strefy czystego transportu pozytywnie wpłynęła na subtelne, bo subtelne, minimalne, bo minimalne, ale jednak obniżenie poziomu tych zanieczyszczeń.
8: Tak, z całą pewnością. No, samo mówienie o tym oraz mimo, że strefa w Krakowie tak naprawdę jeszcze w pełni nie działa, ponieważ w dalszym ciągu można wjeżdżać do 2029 roku można wjeżdżać za opłatą, to na pewno część ludzi, którzy przyjeżdżały tutaj samochodami, z tego zrezygnowała i porusza się komunikacją publiczną. Mimo, że sieć parkingów Park and Ride i nasza komunikacja publiczna w ostatnim czasie nie jest jakoś wyjątkowo dobrze oceniana przez mieszkańców i polityków również, to jednak na pewno coś się zmieniło. Ale też o to chodzi, tak? Miasto to gęsta struktura, gęsta siatka i przemieszczanie się samochodem trochę mija się z celem w wielu miejscach.
9: Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw klimatu i jakości powietrza.
5: Panie pełnomocniku, Fundacja Frank Bold dotarła do danych GIOŚ-u na temat zanieczyszczeniami tlenkami azotu. Okazuje się, że te informacje nie są pocieszające. 80% ponad mieszkanek i mieszkańców oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczonym w ujęciu norm, które zaczną dopiero obowiązywać za mniej więcej 3,5 roku, ale jest to jednak pewien poważny sygnał alarmowy. Może nie syrena, ale gdzieś tam czerwona lampka, że powinniśmy chyba się trochę na poważniej zająć dostosowaniem miasta do tych norm, które wejdą w życie w 2030 roku. Pan jako pełnomocnik do spraw jakości powietrza, jak patrzy na te dane, czy z niepokojem, czy ze spokojem, no i co dalej ze strefą czystego transportu, bo to wydaje się być tematem, który chyba najbardziej podgrzewa emocje, często w zupełnym oderwaniu od merytoryki.
9: Tak, rzeczywiście ta ocena jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie napawa optymizmem, ale warto wspomnieć, że te nowe normy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, one zmieniają trochę krajobraz nie tylko Krakowa, miasta wojewódzkiego, ale krajobraz całej Polski, bo będą one zmniejszone rzeczywiście o połowę. I to dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, jak i dwutlenku azotu. Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się, jak reagować na te zmiany, bo w Krakowie, jak Państwo doskonale wiecie, zlikwidowaliśmy niską emisję. Mamy jeszcze emisję w dużej części napływową. Mamy oczywiście emisję z transportu. Tutaj główne zadanie to jest strefa czystego transportu. I wydaje mi się, że z perspektywy tej oceny jakości powietrza, ta strefa, granice tej strefy no, są właściwie wyznaczone. Jeżeli mówimy o tym, że ponad 62% mieszkańców Krakowa jest narażony na ekspozycję NO2.
5: Już teraz.
9: Już teraz. W przypadku tych nowych norm na pewno to się może nie poprawić, bo mamy tylko tak naprawdę około 3-4 lat, więc to nie jest taki długi okres czasu. Widzimy teraz, że to jest okres przejściowy. Osoby, które wjeżdżają do Krakowa spoza miasta mogą wjechać tymi starszymi autami po dokonaniu zapłaty, więc jakby ja tutaj nie oczekuję jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jakość powietrza w zakresie tej emisji transportowej, dopiero w momencie, kiedy faktycznie faktycznie ten wjazd będzie niemożliwy. No więc wydaje mi się, że na pewno warto to utrzymać, zastanowić się ewentualnie nad takimi rozwiązaniami, które spowodują, że faktycznie będzie możliwy dojazd do Park and Ride'ów. Co się będzie działo dalej, zobaczymy. No mamy wybory, będzie nowy prezydent, wtedy będzie mógł ewentualnie wykonywać jakieś zmiany w tym zakresie, natomiast ostateczna decyzja oczywiście należy do Rady Miasta Krakowa.
5: To powiedzmy jeszcze wprost, żeby wybrzmiało to, nie da się niezależnie od politycznej woli, bezkarnie majstrować przy strefie czystego transportu, bo mamy przepisy lokalne, czyli uchwałę w sprawie STT, mamy uchwałę samorządu województwa małopolskiego, mamy przepisy krajowe, plus mamy jeszcze przepisy unijne, które nas też obowiązują, więc nie da się po prostu grubą kreską oddzielić i wyjść na mównicę przy Placu Wszystkich Świętych i powiedzieć nie, od dzisiaj strefa nie będzie obowiązywała, albo będzie obowiązywała, nie wiem, wokół plant.
8: To jest na tyle ważna uchwała, że i regulowana przez ustawę Sejmu również, że jakakolwiek zmiana, która ma być w niej dokonana, musi być dokonana też w procesie konsultacji społecznych. Natomiast no, niektórzy tam rzucają hasła, że będą robili referendum konsultacyjne. Nie wiem, czy taka forma jest w ogóle przez prawo przewidziana. Wszystkie zmiany, które są robione w mieście dotyczące strefy czystego transportu, muszą przejść przez konsultacje społeczne, szerokie. Muszą też znaleźć jakieś odzwierciedlenie w tym, jak będą głosowali politycy. Muszą być do tego politycy przekonani, którzy oczywiście jakby zostali wybrani przez mieszkańców miasta, a z tego, co widzimy po badaniach też opinii publicznej, no to widzimy, że jakby zrozumienie dla SCT wśród mieszkańców jak najbardziej jest. To jest grubo ponad 50% ludzi, którzy rozumieją, że taka strefa w mieście powinna funkcjonować.
1: Do tego tematu wracamy po przerwie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Wracamy do tematu raportu GIOŚ, z którego wynika, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha powietrzem mocno zanieczyszczonym tlenkami azotu. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie. Pełnomocnik prezydenta do spraw klimatu i jakości powietrza Paweł Ścigalski, Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego i Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold, która do tegoż raportu dotarła.
5: Ja rozmawiałem z Miłoszem z Fundacji Frank Bold i z Filipem z krakowskiego alarmu smogowego. Obaj panowie stwierdzili, że nie można bezkarnie, bez żadnych prawnych konsekwencji gmerać przy SCT. Nie może tak się stać.
9: Strefa czystego transportu jest determinowana przepisami, regulacjami ustawowymi. Tutaj jak najbardziej pełna zgoda co do takiego postawienia sprawy. Zmiany mogą oczywiście być wprowadzane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez miejskich radnych, natomiast na pewno nie może być zlikwidowana. Likwidacja strefy może nastąpić wyłącznie po okresie 3 lat, jeśli faktycznie te normy jakości powietrza nie są przekraczane w danej strefie i wtedy faktycznie może rada danej gminy podjąć decyzję o tym, żeby tą strefę zlikwidować.
5: Ale to i tak wcześniej konsultując z mieszkankami i mieszkańcami.
9: Tak, dlatego no w tej chwili jedyne możliwości, jakie są, no to jest ewentualnie korekta granic lub jakieś inne kwestie związane chociażby z normami emisji. Natomiast patrząc przez pryzmat tej oceny jakości powietrza, którą otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu, no wynika jasno, musimy utrzymać te granice, jeżeli chcemy faktycznie zadbać o zdrowie krakowian.
5: Wcześniejszy raport GIOŚ-u, kwietniowy, dotyczący stężeń tlenków azotu, pokazał, że już sama dyskusja o strefie czystego transportu wpłynęła pozytywnie na jakość powietrza, tak przynajmniej twierdzą aktywistki i aktywiści krakowskiego alarmu smogowego. Mieszkańcy zaczęli powoli wymieniać gdzieś tam te samochody na spełniające normy, które wynikają z uchwały o SCT, więc ta zmiana już powoli nam zaszła. Nie dochodzi do tak radykalnych przekroczeń. Jest to oczywiście jeszcze na granicy, ale nie jest źle. Dlaczego? Skąd bierze się nie tylko u nas, ale i w Warszawie, i na Śląsku to poczucie, że strefa czystego transportu jest jakimś złem wcielonym i ograniczaniem naszych swobód obywatelskich? Ja tego nie rozumiem, bo dane medyczne są jasne. Prowadzone przez kilkanaście ośrodków. Tlenki azotu szkodzą najbardziej osobom starszym i naszym dzieciom. Dlaczego?
7: Znaczy, no, ja mam wrażenie, że jest to po prostu taki temat, który przez pewne środowiska został mocno nagłośniony i wykorzystany no, różnych sporach politycznych, tak? Przede wszystkim te środowiska takie bardziej skrajnie prawicowe wzięły sobie na sztandary te, moim zdaniem, fałszywie pojmowaną wolność dla nich ten samochód i możliwość poruszania się jakimkolwiek samochodem, gdziekolwiek mają na to ochotę, jest jakimś takim symbolem tej nieograniczonej wolności i każda próba ograniczenia ruchu samochodowego to jest zamach na tę ich osobistą wolność. No i to się sprzedaje przede wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych i chyba to jest główny powód i mam wrażenie, że niestety bardzo wielu polityków różnych opcji, nie tylko tych prawicowych, uwierzyła w to, że jest jakiś masowy sprzeciw obywatelski dotyczący stref czystego transportu, gdzie no, dane na przykład z badań opinii publicznej pokazują, że wcale to nie jest takie oczywiste i bardzo wielu Krakowian popiera strefę czystego transportu, co najwyżej oczekują pewnych zmian. To jest też zrozumiałe, sama strefa nie jest idealna i też przede wszystkim nie była wprowadzona w sposób optymalny. Zabrakło informacji, zabrakło, myślę, edukacji i wiadomo, że ona wymaga jakichś zmian. Natomiast tak, no, myślę, że to jest taki efekt tego, że wielu polityków różnych opcji, od prawa do lewa, z jakiegoś powodu uwierzyła, że sprzeciw wobec strefy czystego transportu to jest jedyna akceptowalna społecznie postawa. Dobrze by było, gdyby dotarło do nich, że jest inaczej.
5: Podkreślić też trzeba, że te normy wejdą w życie 1 stycznia 2030 roku, więc to nie jest tak, że my dopiero w 2030 roku powinniśmy się zabrać za to, by dostosować się do tych norm. Nie, my powinniśmy już teraz być gotowi na to.
8: Te obecne normy to jest jakby specjalnie taki okres przejściowy, który mieliśmy wiele lat, żeby się do niego dostosować, po to, żeby potem wprowadzić już te właściwe, tak? W Unii Europejskiej na razie nie mówi się o tym, żeby osiągać normy takie, jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, uznawane za tolerowalne, jako już w miarę akceptowalne z punktu widzenia zdrowia, tylko 20. No do 20 to nam jeszcze daleko. Jesteśmy na granicy ledwo obecnie norm.
5: Można chyba powiedzieć, że prawnicy Franka Bolda obronili strefę czystego transportu, czy bronili strefy czystego transportu przed sądami administracyjnymi. Co zamierzacie zrobić z tą wiedzą, z tym raportem GIOŚ-u? No i czy będziecie też tak stanowczo bronić SCT, no, w przypadku zakusów na jej ograniczenie przez kolejnego prezydenta albo prezydentkę?
7: Tak, to mogę zdecydowanie zadeklarować, że będziemy bronić strefy czystego transportu. Uważam, że jest potrzebna, jest konieczna w Krakowie i jest narzędziem służącym do ochrony życia, zdrowia mieszkanek, mieszkańców miasta. Faktycznie posługiwaliśmy się już tymi danymi z GIOŚ-u w sprawie dotyczącej obecnej SCT. Powoływaliśmy się na nie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, pokazując, że granice tej SCT nie są określone w sposób dowolny i nie są oderwane od danych na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie. Pokazywaliśmy, że te granice SCT mniej więcej pokrywają się z obszarem przekroczeń tych właśnie nowych norm jakości powietrza. Tu trzeba zauważyć jedną rzecz. Ta strefa czystego transportu w Krakowie, ona swój pełen efekt ekologiczny osiągnie dopiero gdzieś w roku 2029, kiedy skończą się opłaty za wjazd do strefy, bo o tym trzeba pamiętać, że te opłaty są pobierane tylko w okresie przejściowym wynoszącym 3 lata. Czyli w tym roku 2029, czyli właściwie w przededniu wejścia w życie tych nowych norm, ona dopiero osiągnie swój docelowy efekt i dlatego o tej strefie należy myśleć właśnie pod kątem nie osiągnięcia obecnie obowiązujących norm, ale już tych, które zaczną obowiązywać za 3,5 roku i na tej podstawie należy ją oceniać. Sprawa obecnej SCT trafiła po licznych skargach kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na pewno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na rozprawie również będziemy się powoływali na te dane i będziemy wykazywali, że po prostu ta strefa, jej granice są adekwatne do skali problemu.
5: Powiedzmy jeszcze tak podsumowując, jaki wpływ na nasze zdrowie, na nasze organizmy mają tlenki azotu. Tu dwie grupy szczególnie narażone, czyli najmłodsi mieszkańcy, najmłodsze mieszkanki plus seniorki i seniorzy.
8: Choroby serca, choroby płuc, uczulenia, łzawienie z oczu. Mój ulubiony przykład to jest to, co jest najważniejsze, czyli nasza młoda generacja. Tlenki azotu upośledzają funkcje kognitywne i ich wyższe stężenia powodują, że dzieci mają gorsze wyniki w nauce.
5: Czyli po prostu głupiejemy.
8: Można tak powiedzieć. To są zresztą badania wykonane przez Uniwersytet Jagielloński w projekcie Neurosmog.
5: Pan jest jedną z osób, która doprowadziła do tego, że oddychamy powietrzem nie w tak wielkim stopniu zanieczyszczonym pyłami. Oczywiście ten napływ złego powietrza z gmin ościennych cały czas jest. Ale Kraków pozbył się niskiej emisji. Walczymy z emisją transportową. Szczerze, bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Czy powinniśmy zaostrzyć jako Kraków strefę czystego transportu, żeby dostosować się do tych norm? Czy powinniśmy podjąć jednak radykalne kroki w walce o lepsze powietrze? Bo to nie jest wymysł, to nie jest w cudzysłowie oczywiście, jak to część prawicowych komentatorów używa sformułowania, lewacka ideologia. Nie, to są twarde dane naukowe. Tlenki azotu wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie i życie. Dzieci mają problemy z nauką, z astmą, do tego dochodzą choroby płuc, serca, alergie itd. itd. To jest cała litania pewnych szkodliwych działań i efektów oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem. Pytanie, czy tak jak w przypadku kopciuchów powinniśmy radykalnie po prostu rąbnąć siekierą i zakazać wjazdu na przykład całkowicie w pewne obszary miasta tych samochodów niespełniających norm, czy nie? Czy wystarczy to, co mamy i będziemy niestety gdzieś tam cały czas kłaniać się lobby samochodowemu i ulegać gdzieś?
9: Przede wszystkim trzeba sobie jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Po pierwsze, czemu ma służyć strefa? Jeżeli ma służyć temu, żebyśmy zadbali o zdrowie mieszkańców, no to ona musi mieć jakiś określony obszar. Każdy obszar, który będzie mały, niewielki, na jakimś odcinku, no niestety nie będzie przynosił takich efektów. Więc większa strefa, lepsze działanie, większe efekty. To jest chyba jasne. Jeżeli mówimy o normach, no to tutaj też nie otwieramy drzwi otwartych na oścież. Badania międzynarodowe pokazują jasno, tutaj kluczem są samochody napędzane silnikiem diesla i tutaj rzeczywiście ta norma Euro 6 wydaje się być właściwa. Jeśli chodzi o benzynę, to też w przypadku Krakowa mówimy o pojazdach ponad 20-letnich, więc to nie jest jakieś obciążenie w mojej ocenie dla mieszkańców, zwłaszcza, że sami mieszkańcy Krakowa są z tego wyłączeni. Strefa jest dużym kompromisem, widać, że wzbudza ogromne kontrowersje.
5: Ona została wykastrowana, panie pełnomocniku, ona została wykastrowana, bo pierwotne założenia były dużo ostrzejsze.
9: Tak, rzeczywiście były dużo ostrzejsze, natomiast ja zostawiłbym decyzję o tym, jak ona ma wyglądać nowym władzom, bo myślę, że ta decyzja na pewno będzie podejmowana.
5: Ale nie cofamy się.
9: W mojej ocenie nie powinniśmy się cofać, jeśli chodzi o sam kształt strefy, dlatego że badania jakości powietrza jasno pokazują, że ona powinna pozostać przynajmniej w takim kształcie jak obecnie.
1: Raport znajdziecie na stronie fundacji, a my zmieniamy temat i kierujemy się na Wawel. Tam od czwartku przez cały weekend czwarta odsłona festiwalu Wawel jest wasz.
6: Muzea w Krakowie.
10: Zaczynamy czwartek wystawą Lary i Penaty, bezpieczeństwo w architekturze. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do spraw edukacji i komunikacji. To wystawa, która była prezentowana w pawilonie polskim w czasie Biennale Architektury w Wenecji, a wystawa powstała przy współudziale z Zachętą.
5: No i właśnie to bezpieczeństwo przez cały festiwal będzie nam się przewijało, gdzie się także zahaczymy odrobinę o takie myślenie magiczne.
10: Trochę tak, bo czymże innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie przestrzeni, którą lubimy, której ufamy i która lekko albo nawet bardzo oddziela nas od tego niebezpiecznego świata. Niebezpiecznym światem oczywiście może być wszystko. Mogą być ludzie obok, mogą być nasze przekonania, nasze lęki. Teraz jak się tego pozbyć? Tu właśnie o tym mówi tegoroczna edycja festiwalu Wawel jest wasz. Możemy schronić się w literaturze, możemy schronić się w wierszu, możemy schronić się w teatrze, możemy schronić się w starych ludowych wierzeniach, w amuletach. My to robimy, robili nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć, jak czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach, wiszą amulety. to nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego, obronnego przedmiotu.
5: No i światło daje nam też poczucie bezpieczeństwa i tych świateł na Wawelu nie zabraknie. No mieliśmy latarnie morskie, gdzieś tam zawsze noc skrywała tajemnice, mrok skrywał tajemnice, strachy, lęki. No właśnie, światło było takim wybawieniem od strachów.
10: Dokładnie. A my je będziemy, tą ciemność postaramy się rozproszyć. Postaramy się ją rozproszyć w ogrodach królewskich, ogrody światłem malowane. Każdego dnia, czwartek, piątek, sobota i niedziela od godziny 19 do 23 wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, znowu magicznej, znowu bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam też zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie.
1: A więcej na stronie Zamku Królewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj!

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
3: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Bunkier Sztuki rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają nas spotkania z polskim designem, ale też z egzotyką, bo z tropikami i kakaem.
11: Muzea w Krakowie.
12: Delfina Jałowik, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.
10: Jaka będzie jesień w Bunkrze Sztuki?
12: Intensywna, energetyczna, kolorowa, bogaty program wydarzeń i wystaw. 3 nowe prezentacje. Wystawa indywidualna Kingi Nowak, Żarmi Tropików, kuratorowana przez Anię Batko. Niesamowita wystawa, jeśli chodzi o instytucję, która prezentuje sztuki wizualne, czyli wystawa zatytułowana Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. 16 sylwetek projektantów i projektantek, ich przedmioty użytkowe, dyskusja i rozmowy o procesie. I trzecia wystawa, która powstaje we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Ewedel. Wystawa Mirelli von Chrupek zatytułowana Romans o szokola.
10: Ale jeszcze działania Państwa wykraczają poza sam budynek Bunkra Sztuki, więc może powiedzmy kilka słów o współpracy zagranicznej, o działaniach międzynarodowych.
12: Zdecydowanie skupiamy się na tym, żeby Bunkier Sztuki to nie był tylko i wyłącznie adres przy Placu Szczepańskim 3A, tylko taka instytucja, która faktycznie skupia promocję polskich artystów i artystek. Najbliższa wystawa, pierwsza prezentacja kolekcji Bunkra Sztuki za granicą w Reykjavik Art Museum, wystawa zatytułowana Nieszczelne ciała, wspólne światy. To wybór najlepszych prac z naszej kolekcji. To jest dyskusja o temacie ciała i człowieku w relacji z kulturą i naturą. Ale my poza bunkier będziemy jeszcze dalej wychodzić, bo pod koniec października otworzymy naszą zewnętrzną wieczorną w galerię przy pałacu przy ulicy Piłsudskiego 4 i zainaugurujemy przyszłoroczny sezon rezydencji artystycznych właśnie w tym miejscu.
13: Aleksandra Koperda, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Przede wszystkim wybrałyśmy kilkunastu projektantów polskich, współcześnie tworzących, którzy pokazują na wystawie swoje projekty, ale jednocześnie z projektami pokazują swoje przedmioty osobiste, czyli każdemu projektantowi towarzyszy taka para przedmiotów, jego projekt zaprojektowany, na przykład krzesło i przedmiot osobisty, na przykład ważna dla tej osoby rzecz, pamiątka rodzinna, przedmiot, z którą ta osoba ma duży związek, czuje sentyment, różnego rodzaju przedmioty, jak na przykład książki, figurki, ołówek z czasu studiów, czy drewniana figura psa wykonana przez ludowego twórcę.
14: Agata Kiedrowicz, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Zobaczymy parę przedmiotów projektantów i projektantek zaproszonych do wystawy. Przedmiot wybrany z bogatego portfolio twórczego oraz przedmiot osobisty, który pełni ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu bądź stanowi taki sentymentalny talizman czy obiekt, który nas wręcz przenosi w czasie.

0: przestrzeni. I poprzez te pary przedmiotów, wzbogacone także taką materialną biografią procesu, każdy z twórców pokazuje te szkice, notatki, próbki materiałów, czyli jakieś elementy procesu twórczego, i one za każdym razem są bardzo różne. I poprzez te zestawy wybrzmiewają historie o życiu, zanurzeniu w świecie materii, inspiracjach, o historiach także rodzinnych, o tym, w jaki sposób każdy z twórców, twórczyń kształtuje i kształtował swoją wrażliwość. Na przykład bardzo ciekawy zestaw prezentuje Mati Sipiora. Jest to przedmiot osobisty, to zabawka Pucci, pierwsza zabawka robotyczna na rynku, piesek, który, jak sam mówi projektant, zdeterminował nieco jego estetykę, taką oscylującą w okolicach sci-fi, nieco, i tu cytuję, dziwną. I w zestawie z ikonicznym już fotelem Poodle, który powstał z kolei jako twórcza interpretacja, czy wręcz eksperyment na bazie odpadu, mianowicie elementu fontanny, pałki wodnej, którą z kolei wykonał tata projektanta na zamówienie. Ona stoi do dziś w centrum Gryfina i ta fontanna przedstawia Suma w szuwarach. Mati po prostu zainspirował się odpadem właśnie, który znalazł w przestrzeni zakładu metalowego, w którym na co dzień pracuje, i zaczął eksperymentować, i z tych eksperymentów stworzył już, jak powiedziałam, ten właśnie ikoniczny fotel. Więc możemy zobaczyć i przekonać się o tym, że tworzenie ikon designu, to co możemy podziwiać właśnie na czy w przestrzeni medialnej, wymaga czułości, wymaga uważności, wymaga eksperymentu, wymaga zanurzenia rąk w brudnej materii.
1: Ale też odbieram tę wystawę jako taką sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa.
0: Z pewnością jest bardzo dużo, a wręcz one nawet dominują, przedmiotów, które wiążą się z emocjonalnymi, sentymentalnymi historiami. Są na przykład pamiątką po przodkach i tak jest w przypadku gry Nasz Studio. Mamy nici, które stworzyła własnoręcznie prababcia projektantki, oraz dłuta, którymi posługiwał się ojciec Dawida Grynasza, i one na co dzień stoją w pracowni i są takim jakby strzegą procesu twórczego. Mamy psa Asa, bo on ma też swoje imię, stworzonego przez artystę ludowego Józefa Felczyńskiego, który stoi, strzeże, pilnuje pieca ceramicznego w pracowni pani Jurek, studia pani Jurek. Mamy na przykład płytę winylową u Adama Skotarczaka, której słuchali jego rodzice i którą on też dzisiaj słucha. Muzyka jest też bardzo ważnym elementem procesu twórczego i to wybrzmiewa też na przykład u Piotra Kuchcińskiego. On pokazuje gitarę, którą nam przekazał w zaufaniu, bo musiał ją przecież przekazać na kilka miesięcy, która na co dzień wprowadza taki rytm, ukojenie i wyzwala wenę twórczą. Więc zapraszamy do zanurzenia się w tę historię, poczytania i współodczuwania.
2: Mirella von Chrupek, artystka wizualna.
1: Jesień oczywiście kojarzy się z ciepłymi, długimi wieczorami w domu oraz oczywiście z ciepłymi napojami, ale także z czekoladą. I tutaj Państwo odpowiadają na to podczas właśnie wystawy, która właśnie ma zaczerpniętą nazwę z języka francuskiego.
2: Tak, to jest Romans au chocolat. Jest to wystawa, powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
1: Wygląda łudząco podobnie. W pierwszej z dioram zobaczymy scenę z lasu i nie brakuje oczywiście tych jesiennych akcentów, czyli na przykład ludzików wyglądających no jak z kasztanów.
2: Tak, a tak de facto to są, to mamy tutaj scenkę rodzajową właśnie Trochę właśnie z takich dokumentalnych programów Davida Attenborough, czyli możemy oglądać co w trawie piszczy, co w mchu piszczy, i bohaterami tej akurat dioramy są mrówki, gąsienice, biedronki, które robią jesienne zapasy.
1: Łącznie zobaczymy 5 różnych światów.
2: Tak, 5 światów, każda diorama opowiada inną historię i mamy scenkę leśną, morską, kosmiczną, mamy też scenę glamour oraz bardzo taką scenkę odwołującą się do literatury.
1: Która dla Pani jest z tych scenek najbliższa?
2: Trudno mi powiedzieć, która jest najbliższa, bo wszystkie są świetliste, przyjemne. Potraktowałam je z humorem i mam nadzieję, że też tak ludzie oglądając te prace będą mieli takie same odczucia.
1: To jest taki świat marzycielski, bo rozumiem, że adresatem też dzięki temu są dzieci.
2: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że pojęcie piękna, baśni jest to tak szerokie pojęcie, że nie jest ono tylko zarezerwowane dla młodego widza, ale też dla dorosłych, więc myślę, że tutaj widząc reakcję osób odwiedzających, myślę, że tutaj nie ma żadnej granicy wieku.
1: Nie wiem, czy mogę tak nieśmiało się zapytać, ale co było inspiracją? Bo kiedy ja słyszę w kulturze hasło czekolada, to moje pierwsze skojarzenie to jest Charlie i fabryka czekolady.
2: No to też jest całkiem ciekawe uniwersum, prawda, w którym dużo się dzieje, ale tutaj zostałam zaproszona do współpracy, do stworzenia 5 dioram, 5 mini światów. No i właśnie 5 różnych mini światów, no i tego mamy tutaj reprezentację.
1: Czyli efektem jest wystawa, która można powiedzieć, no wręcz pachnie.
2: Mam nadzieję, że pachnie i że oglądając te dioramy napłynie ludziom również odwiedzającym Ślinka i że w te właśnie zimowe albo jesienne jeszcze wieczory no skuszą się na jakąś kawałek czekolady.
3: Myślę, że z punktu widzenia programowego na pewno różnorodność jest dla nas niesamowicie ważna. No, pokazujemy Kingę Nowak, która z założenia jest malarką, ale na wystawie możecie Państwo zobaczyć poza malarstwem także jej rzeźby, obiekty i tkaninę, monumentalną tkaninę. Jakbym miała powiedzieć, co łączy te wszystkie 3 prezentacje, to na pewno byłaby ta niesamowita energia wynikająca z kolorów i z kompozycji, które będziecie mogli tam Państwo zobaczyć. Natomiast tematycznie to są całkiem różne opowieści.
4: Marta Chlanda, kierowniczka działu powszechniania Galerii Bunkier Sztuki. Staramy się, żeby do każdej wystawy pojawiały się nowe zabawki sensoryczne, nowe materiały edukacyjne, które są właśnie inspirowane wystawami, które obecnie mamy w Bunkrze. I tak właśnie tej jesieni w Bunkrze Sztuki, dzięki współpracy z naszymi partnerami, dzieci, ale myślę, że dorośli też znajdą wielką frajdę z korzystaniu z nowych zabawek sensorycznych, różnych zagadek, zadań. Mamy taką rzeźbę, nazywa się Znajdywanka, i zadaniem odwiedzających jest znaleźć różne przedmioty na wystawie, wpisać je w specjalną kartę, a potem sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Przygotowaliśmy też dużo nowych zabawek sensorycznych z pracownikami UKEN-u, Instytutu Designu. I to są różne zabawki, które pobudzają wyobraźnię, pobudzają sensorycznie, pozwalają nie tylko zobaczyć, ale poczuć pewne rzeczy.
1: Mi się bardzo podoba nazwa Stacja Kreacja.
4: No to takie miejsce, z jednej strony stacja, czyli takie miejsce odpoczynku, zatrzymania się, bo my sobie zdajemy sprawę, że zwiedzanie wystaw, zwłaszcza z małymi dziećmi, jest trudne. A myślę nawet, że osoby dorosłe, kiedy, nie wiem, mają do zwiedzenia 3 duże wystawy, potrzebują czasami usiąść i po prostu odpocząć. Więc stacja, bo można tutaj usiąść i odpocząć, poczytać. A kreacja, bo to jest miejsce, gdzie u nas się odbywają warsztaty twórcze, kreatywne. I to są takie warsztaty, my słyszymy od rodziców, którzy przychodzą, że im się to bardzo podoba, ponieważ to są warsztaty prowadzone równolegle dla dzieci i dla dorosłych. Czyli przychodzi rodzina razem, ale potem dzieci spędzają czas z edukatorką w swojej grupie, a dorośli spędzają czas z edukatorką w swojej grupie. Pracujemy metodami warsztatowymi, tworzymy własne dzieła. Wszystkie te prace są inspirowane pracami z kolekcji Bunkra Sztuki, które specjalnie na te warsztaty przywozimy z naszych magazynów. Więc nie dość, że twórczość, to jeszcze możliwość zobaczenia dzieła jeden na jeden na takim mini specjalnym pokazie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest cykl warsztatów związanych z wystawą o polskim designie. I to są też warsztaty dla starszych, dla młodzieży, dla dorosłych i to są warsztaty graficzne.
5: A w planach między innymi hafty, litografia i projektowanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: A teraz mam propozycję nie tylko dla najmłodszych. Dzika Banda. Pod takim tytułem kryje się najnowsze przedstawienie w Teatrze Groteska, którego realizacji domagali się sami widzowie. Spektakl jest inspirowany twórczością Rachel Bright, popularnej brytyjskiej pisarki i ilustratorki książek dla dzieci. U nas jest znana głównie z opowieści o emocjach i zwierzętach.
7: Krakowska premiera.
8: Do lasu wprowadza się nowe zwierzę. Zamieszka na polanie. Biegnę tam. Biegnę!
9: Biegnę pierwszy! Wygram! Wygram! Wygram!
10: Hej!
9: A z kim on wygra?
10: Z kimś się ściga.
9: A z kim on się ściga?
10: Nie wiem.
11: Hej! A czemu on coś wie?
10: A my nie.
9: O! Ja bym te wieści przekazała lepiej.
10: A ja najlepiej w całym kraju.
12: Paweł Kuźma, aktor, lalkarz, a w tym spektaklu również reżyser.
13: O czym to jest spektakl?
12: O czym jest spektakl? Spektakl jest o grupie przyjaciół, która tak naprawdę boi się nieznanego, ale wspólnie przezwycięża strach, żeby to nieznane poznać. I jak się zwykle okazuje, strach ma wielkie oczy tylko. Więc... tak, o tym jest ten spektakl, o grupie przyjaciół, o tym, że przyjaciele są najważniejsi, bo to dzięki nim oni tak naprawdę nas budują i to dzięki wspólnym jakimś naszym cechom możemy przezwyciężać nasze słabości, ale też możemy więcej poznawać, więcej doznawać, to oni nas rozwijają.
13: Proces produkcji nie był łatwy, bo pierwotnie plany były inne, a skończyło się jeszcze inaczej.
12: Tak, tak, tak. No, miała być inna autorka. Na szczęście, tak powiem, na szczęście, Malina Przysługa, zdolna nasza polska autorka, napisała tekst, który, myślę, jest fajną warstwą do tego, żeby zbudować świat dla dzieciaków taki, w którym one też się odnajdą i z którego będą sobie czerpały coś dla siebie. Generalnie stawiamy na dobrą zabawę i na to, żeby to nie był spektakl przeintelektualizowany dla trzylatków, tylko właśnie, żeby to był taki spektakl, w którym oni dostają różne bodźce i różne emocje, od strachu, przez radość, przez po prostu wygłupy wręcz naszych bohaterów scenicznych. I myślę, że to jest chyba ta najważniejsza warstwa, bo często robiąc spektakle zapominamy o tym, że to są dzieci, które tak naprawdę będą miały czas na naukę jeszcze tego wszystkiego, a tu mają zobaczyć kawał historii i takim moim personalnym marzeniem jest to, żeby po spektaklu padły słowa: mamo, tato, chcę jeszcze raz.
13: Bo przypomnijmy, spektakl jest luźno inspirowany twórczością Rachel Bright.
12: Dokładnie tak. Z racji tego, że nie mogliśmy użyć tamtego tekstu, to Malina Przysługa inspirowała się gdzieś tą twórczością, co też było wyznacznikiem jakby, żeby powstały teksty na bazie czy zbliżone do twórczości Rachel Bright.
13: Ale wszystko wzięło się stąd, że Państwo Teatr Groteska zapytał najmłodszych, jaką powieść chcieliby zobaczyć właśnie na scenie Państwa Teatru.
12: Tak, i padła właśnie wcześniej wymieniona autorka. Natomiast myślę, że dostaną to, co chcieli, z małym bonusem, ponieważ jest więcej postaci i ta historia jest, myślę, bliżej nas, bo jest pisana stricte pod to, żeby ją wystawić na deskach teatru.
14: No tamto!
15: No, ale co?
14: No, to, że ktoś nowy wprowadza się do lasu. O!
15: W takim razie... ja go najlepiej przywitam!
14: Wiadomo, że ja! Żabko, idziesz ze mną?
16: No bo ja właśnie miałam jeść.
15: Daj się prosić.
14: Chodź!
16: No dobrze, czemu nie?
1: Jak wyglądał sam proces już przygotowania państwa? Jak wyglądały próby? Jak przede wszystkim tak zbudować tutaj spektakl, tak go stworzyć, żeby zatrzymać właśnie tych najmłodszych odbiorców? Bo przypomnijmy, spektakl jest adresowany do dzieci od 3 roku życia, czyli naprawdę maluszków.
12: Tak, na szczęście, mówię na szczęście, wielkie szczęście, mam córkę 2-letnią i syna 4-letniego, więc wiem, w jakich klimatach mógłbym się obracać. Myślę, że to było najważniejszym walorem tego wszystkiego, że wiedziałem, co tak naprawdę chciałby mój syn zobaczyć na scenie, i tak też chciałem i myślę, udało mi się poprowadzić próby, żeby z segmentami to robić, prawda? Od tych najmniejszych scen, dwójkowych, trójkowych, po te kobyły wielkie, gdzie są wszyscy, gdzie trzeba już ich ustawić. No stąd też dużo kolorów, dużo muzyki, dużo sytuacji gagowych, albo jak to mówią, gagowych, i co? No, wiś to wioło.
1: Czyli zaczyna się historia w jakim momencie?
12: Historia zaczyna się tak naprawdę od końca. To znaczy zostajemy już sytuację, gdzie jest ciemno i gdzie padają pierwsze słowa, czyli ale ciemno, prawda? Tak ciemno. Spokojnie, też się jeszcze do niedawna bałam ciemności, więc to jest taki już znak, że hej, nie bójcie się. My was przeprowadzimy przez tę opowieść, jak my przezwyciężyliśmy strach, a wy sobie to weźcie i idźcie z tym do domu i też przezwyciężajcie strach. Tak jak powiedziałem, dużo pomagają przy tym przyjaciele. Co będziemy chcieli pokazać?
1: A jakich bohaterów zobaczymy?
12: Zobaczmy żabkę, ropuchę, lisa, lisiczkę, którzy są dynamicznym rodzeństwem, można powiedzieć, srokę, jelenia, ślimaka. No i takim największym wyzwaniem był jeleń, ponieważ konstrukcyjnie było dla nas wielkie wyzwanie, ponieważ musi jakoś chodzić w tył i w przód, a mało tego, jest rozmiarów no, jelenia, więc umieścić go na tej scenie i jakoś go zakomponować. Na szczęście jeleń jest tak przebojowy, że mam nadzieję, szczerą nadzieję, że każdy będzie czekał tylko, aż wejdzie ponownie na scenę.
1: Jeleń wejdzie cały na biało i dodatkowo ten kostium, jaki nosi, przypomina kostiumy Elvisa Presleya.
12: Tak, nie bez powodu, ponieważ on też wykonuje swoje songi. Tutaj jeleń. I no cóż mogę o nim powiedzieć, prócz tego, że zachwyca.

0: Michał Wereda, jestem realizatorem dźwięków Teatrze Animacji w Poznaniu na co dzień, a komponowanie muzyki to jest takie moje hobby, ale też dziś już tak kilka spektakli zrobiłem.
1: No właśnie, bo tutaj w tym spektaklu bardzo ważna jest muzyka. Jakie piosenki usłyszymy i w jakim klimacie są one utrzymane?
0: Każda postać ma swoją piosenkę, może oprócz Wilczka. Jest też piosenka finałowa. Każda piosenka jest inna, trochę w innym stylu. Miały być disneyowskie, ale raczej były robione pod każdą postać. Na przykład lisy mają zupełnie inną piosenkę. Mają piosenkę taką rapową, jakby, która troszeczkę wybija się w stosunku do piosenki Żabki, którą pani dzisiaj na przykład słyszała. I każda piosenka jest zrobiona pod charakter postaci.
1: To tym bardziej proszę zdradzić, co zaśpiewa nam jeleń, bo jeleń wygląda jak gwiazdor.
0: Tak, Elvis Presley, może troszeczkę będzie bardziej nowocześniej, ale ja chyba nie będę zdradzał. Trzeba posłuchać, zobaczyć.
1: Czyli ile utworów usłyszymy przez tą niespełna godzinę spektaklu?
0: Utworów jest, piosenek jest 7, 8 i gdzieś tam są jakieś łączniki. Postać nowego, czyli ten tajemnicza postać, też ma swoją piosenkę. No i potem jest piosenka finałowa, która jest takim łącznikiem wszystkich postaci.
1: Czyli opuścimy mury Teatru Groteska naładowani pozytywną energią.
0: Zdecydowanie.

0: Paweł Mróz i w spektaklu Dzika Banda gram po prostu jelenia.
1: Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, jaki to jest bohater?
0: To jest bohater, powiedzmy, wzorowany na znanej na pewno wszystkim postaci z dawnego show biznesu, na postaci Elvisa Presleya. To znaczy tak wizualnie jest wzorowany na nim, natomiast jest to taki klasyczny próżniak, zadufany w sobie, tak właśnie próżniak.
1: To teraz, jak pan tak powiedział, to mi się skojarzyło z Johnem Bravo.
0: Troszkę tak, aczkolwiek zdecydowanie wolę porównanie do Elvisa Presleya.
1: Ale ta postać, jeleń, jest najbardziej taki widowiskowy. Jest po pierwsze duży, po drugie ten kostium robi ogromne wrażenie. Jak panu się pracowało właśnie przy takiej postaci?
0: Tak, przede wszystkim to jakby to jest i lalka, i kostium w jednym, czyli to jest taka wielka forma, no niemalże takich, niemalże jeden do jeden wielkości jelenia. No pracuje się w ogóle z formą lalkową, pracuje się tak dość specyficznie, ponieważ najpierw trzeba tak jakby no przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda ta lalka, ta forma z zewnątrz i potem się pod nią podpasowywać, a jako że no to ewidentnie wygląda, jakby przypomina no właśnie Elvisa Presleya przykładowo, także no ja też staram się gdzieś tam w jakiś sposób nawiązywać do tego i staram się no działać tak, żeby to jakkolwiek się wpasować w tę postać. No.
1: Przyznam szczerze, że dla mnie coś jest niesamowitego w teatrze lalkowym, bo nagle jak Państwa obserwowałam, to te miny, jakie Państwo tutaj, Wasze twarze wyrażały, to nagle te lalki również, one ożywały, te same miny miały.
0: Tak, dokładnie tak. Inaczej się nie da. Choć są dwie szkoły, jeżeli tak mogę na chwilę taką dygresyjkę zrobić, a propos animacji lalek. Ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby całą taką swoją ekspresję i nawet te miny, które my robimy, przekładać na formę lalkową. To jest jedna, powiedzmy, szkoła, a druga jest taka, że o której ja wiem, może się mylę, także ktoś mnie może skarci za to, a druga jest taka, że no, człowiek wydaje się, że jest no, niezmieniony na twarzy, natomiast wszystkie emocje mają zmieścić się tylko i wyłącznie w lalce, w formie.
2: Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
1: Tu warto podkreślić, że tym spektaklem pan rozpoczyna drugą kadencję w Teatrze Groteska. Jakie państwo mają plany na najbliższe miesiące?
2: Ten sezon poświęcamy głównie widzowi dziecięcemu, starszemu i młodszemu. Zaczynamy Dziką Bandą. W grudniu będziemy mieli premierę Kurs Grubej Rury na podstawie serii książek Justyny Bednarek. To propozycja dla dzieci nieco starszych. Później znowu dzieci młodsze, czyli Karmelek Marty Głuśniowskiej, a na finał druga część naszego hitu sprzed półtora roku, czyli Miś Tymoteusz. Tym razem Tymoteusz wśród ptaków.
1: A jeśli chodzi o scenę dla dorosłych?
2: Scena dla dorosłych pojawi się dopiero w przyszłym sezonie. Otworzymy sezon 27-28 realizacją Macbetha w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, a później po jakimś czasie Ferdydurkę Gombrowicza w reżyserii Wojtka Brawera.
1: A po więcej informacji odsyłam do mediów społecznościowych Teatru Groteska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Choć jesień dopiero się zaczyna, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła bowiem rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty i zrobić coś, co daje poczucie sensu i jednocześnie pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.
5: Krakowianie z pasją.
6: Konrad Kruczkowski, Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka jest po to, żeby w środku zimy była wiosna, zwłaszcza dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli dla osób, które cierpią z powodu biedy i niedostatku, ale żeby to mogło się wydarzyć, czyli żeby wydarzyła się Szlachetna Paczka, to dzisiaj potrzebujemy wolontariuszy. Wciąż ich szukamy, wciąż potrzebujemy no, blisko 2,5 tysiąca wolontariuszy w całej Polsce.
1: A w naszym regionie?
6: W Małopolsce około 200 wolontariuszy, w samym Krakowie wciąż potrzebnych jest 100 wolontariuszy. To jest bardzo ważne, dlatego że jeden wolontariusz to średnio 3 rodziny, które w grudniu mogą otrzymać pomoc i wielka szansa na to, żeby zmienić czyjeś życie.
1: Czyli szybko przeliczając, blisko 600 rodzin potrzebuje pomocy.
6: Tak, to jest oczywiście pewne uproszczenie, bo są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzin więcej, są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzin mniej, a są wolontariusze, którzy zajmują się w partii innymi rzeczami, bo to jest taki pojemny projekt i każdy znajdzie taką aktywność, która będzie jemu odpowiadać.
1: No właśnie, to skoro o tym mówimy, to jaki jest zakres obowiązków? W czym mogą wybierać wolontariusze?
6: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz Szlachetnej Paczki. To jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem i budowanie takiego przekonania w tych, którzy czują się niewidzialni tak naprawdę. Często są niewidzialni przez system, że ktoś ich zauważył, ale wiem, że gościni audycji, która jest z nami, będzie mogła tu się podzielić takimi historiami z pierwszej linii i co na takim spotkaniu się dzieje. No a później, kiedy wolontariusz już pozna rodzinę, pozna jej potrzeby, no to w połowie listopada następuje wielkie otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki i wtedy każdy może zostać darczyńcą i taką pomoc przygotować. Pomoc do rodziny trafi w połowie grudnia, w weekend cudów. Natomiast ta pomoc do rodziny nie trafi, jeśli wolontariuszy nie będzie, dlatego bardzo zachęcamy.
1: Ale weekend cudów to, można powiedzieć, jest taki prezent dla wolontariusza, prawda? To jest zwieńczenie wszelkich działań, to jest zobaczenie tego uśmiechu na twarzach osób potrzebujących. No ale jednak samo odwiedzanie tych rodzin to jest olbrzymi bagaż emocjonalny.
6: To prawda, bo mierzenie się z biedą to jest bagaż emocjonalny z jednej strony, bo jest druga strona tego medalu, czyli takie przekonanie, że nie jesteśmy wobec tej trudnej rzeczywistości, bo często to są ludzie, których odwiedzamy, którzy muszą dokonywać takich dramatycznych wyborów. Czy dzisiaj kupić leki, czy jedzenie, czy zapłacić rachunek za prąd, czy iść do lekarza. I no więc wolontariusze mierzą się z tymi dramatami. Ale z drugiej strony to jest taki wolontariat, który pokazuje, że nie musimy być wobec tej rzeczywistości tak całkiem bezradni i całkiem bezsilni. No i daje takie poczucie wielkiej sprawczości. To jest jednak wielki przywilej, że mogę komuś przywrócić nadzieję i zbudować z nim takie przekonanie, że nie jestem sam. No przypomina mi się taka historia sprzed 2 lat, gdzie była pani Aniela, seniorka z Krakowa, która w Szlachetnej Paczce otrzymała 2 nowe sukienki i chustę, taką apaszkę. I można by się zastanawiać, czy to jest na pewno coś, co powinno być pomocą charytatywną. Sukienki i chusta. Ale pani Aniela zaczęła wychodzić z domu. Po bardzo długim okresie przerwy zaczęła wychodzić z domu, zaczęła wychodzić do kościoła. Bardzo chciała co niedzielę wyjść do kościoła, ale wstydziła się źle wyglądać po prostu. I myślę, bardzo ludzka rzecz. I Szlachetna Paczka też jest po to, żeby przywracać godność. No i to właśnie wolontariusz Szlachetnej Paczki w rozmowie usłyszał trochę wprost, trochę między wersami, że obok oczywiście tej pomocy takiej podstawowej, żywności, to będzie ten prezent, który zmieni życie pani Anieli na dobre i dopisze dobre zakończenie do tej historii.
1: W końcu to jest weekend cudów, to są święta, więc to też jest czas prezentów.
6: Szlachetna Paczka jest prezentem. Zawsze dbamy o to, darczyńcy dbają o to, a wolontariusze tego pilnują, bo wolontariusz oprócz tego, że jest przy rodzinie, jest też takim dobrym duchem przy darczyńcy. Prowadzi darczyńcę przez ten proces, podpowiada, odpowie na wszystkie pytania typu jaki numer buta, jaki kolor, jest pod telefonem. Bo tak, paczka to prezent. My bardzo chcemy, żeby dobroczynność nie była jałmużną, takim zbytkiem łaski, tylko żeby ten drugi człowiek czuł, że jest ważny i obdarowany.
1: Ale dzisiaj te potrzeby, tak przynajmniej odnoszę wrażenie, są coraz większe, że jednak to już nie jest tak jak kiedyś, że rodzina może pomóc drugiej rodzinie, tylko na daną paczkę składa się kilka osób, czasami dział w firmie.
6: To prawda, 1/3 paczek w ogóle powstaje w instytucjach, w szkołach, w firmach. Średnio 1 paczkę przygotowuje około 30 osób, więc dużo. Natomiast znów, te 30 osób się nie zbierze, te 30 osób nie będzie mogło wybrać rodziny, której historię zmienią, jeśli nie wolontariusz, który teraz powinien wejść na szlachetnapaczka.pl i się zgłosić do wolontariatu, żeby móc tą machinę dobra uruchamiać. Bo tak, paczka to jest i prezent, i wielka machina dobra, ale to wolontariusze ją uruchamiają.
1: Czyli raz jeszcze podsumujmy. Wolontariusz weryfikuje, prawda, te rodziny i ich potrzeby, ale w jaki sposób państwo mają dostęp do osób potrzebujących? Skąd państwo wiedzą, że gdzieś tam jest osoba, która naprawdę potrzebuje tej pomocnej dłoni?
6: Bardzo często od samych wolontariuszy. Jak ktoś pyta, gdzie w Polsce jest bieda, to prawdziwa odpowiedź brzmi dwie ulice dalej. Ale wiemy też o osobach, które potrzebują pomocy i których nasi wolontariusze mogą odwiedzić. Od lokalnego środowiska, od MOPS-u, od dzielnicowego, który odwiedza rodziny, od nauczyciela, który zna historię swoich uczniów i ich kontekst, bo wie, że na przykład ktoś od 5 lat nie jedzie na szkolną wycieczkę. I może ten rok to będzie ten pierwszy, w którym na tą szkolną wycieczkę ktoś pojedzie. To jest ksiądz, który zna swoją parafię i może taką rodzinę do Szlachetnej Paczki zgłosić.
1: Czyli wiele różnych źródeł.
6: Wiele różnych źródeł, bo paczka działa bardzo lokalnie. To jest 700 miejsc w całym kraju. Około 700 miejsc w całym kraju. Co roku staramy się, żeby też paczka była w tych miejscach, w których nie była wcześniej. Tam też potrzebujemy wolontariuszy. No ale to wciąż. To są jednak też duże miasta. Bieda też tu jest. No właśnie, dwie ulice dalej. I tu też potrzebujemy wolontariuszy. Bardzo w Krakowie.
1: Właśnie, a propos biedy, to państwo rokrocznie przygotowują raport na temat biedy w kraju. W ubiegłym roku państwo braliście nawet takie miasto fikcyjne Biedańsk, do którego właśnie nawiązaliście, jak ta bieda prezentuje się.
6: Biedańsk nie zniknął. No, wciąż mówimy, że to jest największe miasto w Polsce i ono jest największe, bo wciąż bieda, ta skrajna, taka, która zagraża życiu, zagraża zdrowiu, to 2 miliony osób w całym Polsce. No, Warszawa ma 1 900 000 mieszkańców. Więc to jest miasto, które jest większe niż stolica, na pewno większe niż Kraków. I chyba najbardziej taką tragiczną sytuacją jest to, że wciąż, a w tym roku już wiemy, że ta liczba wzrosła, to, że ta skrajna bieda, taka zagrażająca zdrowiu, dotyka też dzieci najmłodszych i seniorów, czyli te osoby najstarsze. To są takie dwie grupy, które, no jeśli my im nie pomożemy, to nikt im nie pomoże. Dzieci same nie zmienią swojej sytuacji. Seniorzy, którzy już nie są w stanie podejmować pracy zarobkowej, mierzą się z różnymi trudnymi sytuacjami, też bez naszej pomocy tej sytuacji na pewno nie zmienią. Wolontariusz może. No, wolontariusz to jest ta osoba, która jest między potrzebującym, a między darczyńcą i może te dwie strony połączyć.
1: Ciężko sobie to wyobrazić, zwłaszcza, że według socjologów żyjemy w pewnej bańce, prawda? Więc ciężko nam jest wyjść z tej strefy komfortu i dowiedzieć się, że ktoś tuż obok, no naprawdę ma dylematy, co włożyć do garnka, czy kupić, czy zapłacić za rachunki.
6: Bieda nigdy nie była tak niewidzialna i przezroczysta jak teraz. Dlatego, że ciągle żyjemy w takim stereotypie, że biedy widać. A prawda jest taka, że my ludzie, którzy żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie, mijamy w kolejce w sklepie albo w kolejce do biltomatu i to są ludzie, którzy mają dokładnie taką samą koszulę jak ja. Różnica polega na tym, że albo mają taką samą zawartość koszyka jak ja. Tylko różnica polega na tym, że oni w domu mają jedną taką koszulę, a ja mam trzy, a ich zakupy są na miesiąc, a moje są na 3 dni. Ale tak na pierwszy rzut oka tych różnic nie widać. Pamiętam takie zdziwienie, z którym się mierzyliśmy, a czasami się wciąż mierzymy, jak to możliwe, że ktoś jest biedny, a ma telefon komórkowy albo komputer. Ale no, na litość, dzisiaj to są takie urządzenia, które bez których nie da się funkcjonować. No, telefon jest dzisiaj naprawdę jedną z takich podstawowych potrzeb do tego, żeby móc zadzwonić do lekarza, zadzwonić do urzędu, skorzystać z pomocy, skontaktować się z bliskimi, a bardzo często zrobić zakupy, zwłaszcza jak nie można wychodzić z domu.
1: To teraz spójrzmy od drugiej strony. Co wolontariat w Szlachetnej Paczce daje samym wolontariuszom?
6: Tylu ilu wolontariuszy, tyle jest odpowiedzi na to pytanie. Z tymi wolontariuszami, z którym ja rozmawiam, to najczęściej słyszę, że daje dwie rzeczy. Trzy. Po pierwsze, daje takie przekonanie, że jednak ja mam w życiu trochę szczęścia. I to często jest tak, że ludzie przychodzą do wolontariatu, no i trochę narzekają. Na pracę, na studia, na brak czasu, na to, że chcieliby dłuższe wakacje albo lepsze wakacje, a potem mierzą się z tymi sytuacjami, w których znaleźli się podopieczni Szlachetnej Paczki i nagle przy sobie uświadamiamy, że może nie jest tak źle. I nie chodzi o to, żeby nie polepszać i nie dbać o swoją sytuację, ale o właściwe proporcje. Więc myślę, że szlachetna paczka bardzo szybko tak resetuje proporcje. Trudniej się narzeka po tym, jak się jest w wolontariacie. To jedna rzecz i docenia się to, co ma się wokół siebie. Druga rzecz to ten wolontariat daje bardzo dużo kompetencji. Znaczy to jest z jednej strony zarządzanie dużym projektem, budowanie relacji, takich kompetencji interpersonalnych. Ludzie, którzy przez ten wolontariat przychodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w szlachetnej paczce i wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie. I trzecia rzecz to są relacje, bo żaden wolontariusz nie pracuje sam, to jest rejon, rodzina odwiedza się zawsze w parach i to są takie relacje i często przyjaźnie, które zostają z nami na lata.
1: A słyszałam nawet, że i miłości.
6: Tak, to się zdarza. Mamy kilka małżeństw. Mamy też takie związki senioralne. Ja akurat lubię tą historię, bo ona jest jeszcze z czasów pandemii, gdzie jeden z naszych wolontariuszy w ramach innego naszego projektu, właśnie covidowego, odwiedzał seniorkę, starszą panią, która była samotna. No i tak od spotkania do spotkania, od kawy do kawy. Dzisiaj są parą i oboje angażują się w wolontariat w szlachetnej paczce.
1: Zdaję sobie sprawę, że dla Państwa pracujących bezpośrednio przy tym projekcie od lat czasami pewnie te emocje się wyłączają, ale na pewno są takie historie, które właśnie zostają, tak jak chociażby ta od wolontariatu, które zostają z Państwem na lata. Czy jest taka historia w szlachetnej paczce, która właśnie, którą dalej Pan opowiada innym?
6: Tych emocji nie da się wyłączyć, bo zawsze mamy do czynienia z żywym, prawdziwym człowiekiem, który znalazł się w jakiejś tragicznej sytuacji, a zwykle ci ludzie są bardzo dzielni, oni sobie próbują radzić, po prostu potrzebują czasami naprawdę pomocy przez chwilę, żeby stanąć na własnych nogach. Ale taka rzecz, która jakoś chodzi za mną od kilku lat, to historia chłopca, którego tata zginął i oni dość szybko znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, był jedynym żywicielem rodziny. Musieli sprzedać mieszkanie, znaleźli się w mieszkaniu socjalnym, trudna sytuacja. No i wolontariusze zobaczyli, że ten chłopiec, kiedy jest zimno, a mieli nieszczelne mieszkanie, no to raz, że śpi w ubraniu, a dwa, że przykrywa się dodatkowo kurtką pod tacie. No więc znaliście potrzeb, znalazła się ciepła kołdra, ciepła piżama i to wszystko dostał. Kiedy to dostał, to nagle się okazało, że on no nie tylko, że nie okazuje wdzięczności, bo my w ogóle tego nie oczekujemy, ludzie bardzo różnie reagują na pomoc, ale był wystraszony. Tak nie chciał przyjąć tego konkretnego prezentu. No i po chwili rozmowy okazało się, że on się wystraszył, że jeśli dostanie tą kołdrę, to będzie musiał oddać kurtkę taty. A kurtka taty jeszcze tatą pachniała i on się bardzo nie chciał z nią rozstawać. No i to pokazuje, z czym my się mierzymy, że to nie jest tylko pomoc materialna. To jest też pokazanie temu drugiemu człowiekowi, nawet takiemu małemu człowiekowi, że nawet w takiej trudnej sytuacji po prostu nie jest sam. I druga historia, która za mną chodzi, to też chłopiec, 12-latek, który dostał pierwszy raz nowe zimowe buty. Zawsze miał jakieś buty już schodzone, trochę zniszczone po starszym rodzeństwie. No i jak dostał te buty w Weekend Cudów rok temu, to uznał, że on rozumie, że to są buty na zewnątrz, ale dzisiaj to on chce w nich spać, więc spędził pierwszą noc w Weekend Cudów z soboty na niedzielę w zimowych butach.
4: Ja teraz na chwilę znikam, ale wracam po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu rekrutacji do tegorocznej odsłony Szlachetnej Paczki. Swoim doświadczeniem dzieli się z nami pani Aneta, nauczycielka, która udziela się w strukturach Stowarzyszenia Wiosna już od 3 lat.
1: Czyli reasumując, jaki jest zakres obowiązków wolontariusza i do kiedy można się zgłosić?
6: Zgłosić można się do końca września. Im szybciej, tym lepiej. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ważne, żeby i tak wszedł na szlachetnapaczka.pl, wypełnił formularz, dlatego że pierwszy krok to jest rozmowa z rekruterem. A rozmowa z rekruterem to jest też to miejsce, gdzie można zadać wszystkie pytania, podzielić się wątpliwościami, sprawdzić na takim pierwszym etapie, czy to na pewno jest wolontariat dla mnie. Więc najważniejsze to się zgłosić. Jak ktoś tą rekrutację przejdzie i stwierdzi, że chcecie, to wtedy jeszcze są wdrożenia i wdrożenia to jest też taki moment, gdzie my wyposażamy wolontariuszy w wiedzę, już w relacje, poznają innych wolontariuszy i wiedzą, że mogą liczyć na siebie nawzajem. No i wtedy rzeczywiście wolontariusze zaczynają odwiedzać rodziny, to są zwykle 2 spotkania, czasami więcej, powstaje lista potrzeb, otwarcie bazy rodzin, wtedy wszyscy czekamy na to, żeby znaleźli się darczyńcy, na to pracujemy, a potem Weekend Cudów, czyli magazyny i dostarczanie paczek do potrzebujących.
7: Aneta Łas-Jurkowska w paczce 3. rok.
1: Jak to się zaczęło? Co panią przekonało, żeby zostać wolontariuszką?
7: To się zaczęło bardzo prosto. Przekonała mnie moja koleżanka, która w paczce jest od chyba samego początku. Ja tak podpatrywałam. Że z dziećmi się da, że da się pogodzić z pracą, że da się pogodzić właśnie z dziećmi, że da się pogodzić z edukacją domową. I pomyślałam sobie, to ja też spróbuję. To jest ten moment, kiedy ja też chcę spróbować. No i zgłosiłam się. I tak to się właśnie zaczęło. Po koleżeńsku, po prostu.
1: Czyli momencik, muszę sobie to wszystko wyobrazić. Czyli pani jest mamą, a dodatkowo jeszcze pani swoje pociechy uczy w domu.
7: Nie ja, koleżanka uczy w domu. I to mnie właśnie zainspirowało, że jeśli ona może, to ja też mogę. Ja uczę, ale w szkole, bo jestem nauczycielką, więc staram się przekładać te wartości też nie swoim, ale szkolnym dzieciom właśnie.
1: Szapoba, chylę czoła, ale czy u Państwa w szkole też była organizowana szlachetna paczka?
7: W poprzedniej szkole, w której pracowałam, tak, za moją inicjatywą została zorganizowana pomoc dla wybranej rodziny. Była to właśnie seniorka, starsza pani, szkoła, rodzice, uczniowie, wszyscy się bardzo zaangażowali w ten projekt, więc tak, dobra robota i dobro przenosi się dalej.
1: Czyli teraz zakres pani działań jest jeszcze większy, bo to nie jest przygotowanie paczki tutaj z klasą, tylko jednak pani jest wolontariuszką i odwiedza rodziny, tutaj bierze udział w działaniach fundacji.
7: Dokładnie tak, ja jestem wolontariuszką, jestem liderką rejonu, więc też działam ze swoimi wolontariuszami.
1: To jak wspomina pani tą pierwszą rozmowę, tą właśnie z rekruterem?
7: Ja wspominam bardzo dobrze, właśnie zostałam zaopiekowana jako nowy wolontariusz zgłaszający się. Wszystko zostało mi opowiedziane jakby od A do Z. Na każde swoje pytanie dostałam odpowiedź. Na każdym etapie tej rozmowy, tak jak mówiłam, czułam się bardzo zaopiekowana, bo dopytywano mnie, czy jest okej, czy ja wszystko rozumiem, czy chciałabym o coś dopytać, czy coś jest dla mnie niejasne, czy w jakiś sposób jeszcze mogą mi pomóc, więc naprawdę rekruterzy to są też ludzie, którzy wspaniałą robotę robią, zachęcając i właśnie dbając bardzo o tego człowieka, który się do wolontariatu zgłasza.
1: Czyli ta pierwsza edycja jaka dla pani była?
7: To był roller coaster emocji, totalny. Od płaczu do złości, od złości do euforii. No, tego się nie da opisać słowami, naprawdę, bo to są tak różne emocje, bo tak różne rodziny się odwiedza, tak różne sytuacje dotykają te rodziny, że no ciężko to opowiedzieć jednym słowem. Ja wsiąknęłam w to po prostu bardzo, bo co mnie uderzyło w tej pierwszej edycji, to było to, że właśnie ludzie są niewidzialni i my naprawdę, często jest tak, że idąc do takiej rodziny, my jesteśmy pierwszymi osobami, które od lat w ogóle zauważyły tę rodzinę. I to jest coś niesamowitego, jak po prostu danie człowiekowi tylko drugiego czasu i wysłuchanie jego historii potrafi już coś w tej osobie zmienić. To, że ona potem dostanie paczkę i tak dalej, to jest jedna strona medalu, ale samo to, że ta osoba miała dla kogo otworzyć ciastka, miała z kim się napić herbaty, to jest niesamowite. I to naprawdę tak buduje relacje, że warto tego spróbować.
1: Ale rozumiem, że to są te pani wspomnienia z przygotowywania paczki dla seniorki.
7: To są wspomnienia z przygotowywania paczki, to są też wspomnienia z odwiedzania rodzin, tego jak w pierwszym roku zostałam wolontariuszką i tego jak zaczęłam odwiedzać rodziny. To jest ten moment właśnie, kiedy ja poczułam, że tak, że choć to trudny emocjonalnie wolontariat, to jednak warty każdej minuty poświęconej na to.
1: A czy spotkała się pani z sytuacją, że po prostu ktoś nie chciał rozmawiać o swojej trudnej sytuacji materialnej?
7: Tak, to też są dosyć częste sytuacje, bo ludzie się po prostu zwyczajnie wstydzą. Ten wstyd jest taką barierą, gdzie ludzie nie chcą mówić. Czasami jest to też na przykład przemoc, która doprowadza do ciężkiej sytuacji, no wtedy rzeczywiście jest bardzo ciężko, żeby ktoś o tym opowiadał, no bo jednak ludzie nie chcą się uzewnętrzniać, że ktoś z rodziny czy ktoś bliski okazał się no jednak nie do końca dobrym człowiekiem, tak? Więc my to też rozumiemy jako wolontariusze. Też trzeba takiego wyważenia, jak się jest z taką rodziną. Oczywiście, że my musimy poznać tę historię i co do niej doprowadziło, bo to jest ważne w kontekście tego, żeby darczyńcy potencjalnemu tę rodzinę przedstawić, ale to nigdy nie jest taka wścibskość, to nigdy nie jest drążenie czy zadawanie trudnych pytań, bo ja to zawsze powtarzam, że postaw się w sytuacji tej drugiej osoby. Jak ty chciałbyś, czy chciałabyś, żeby ciebie zapytano o takie rzeczy. Czasami są pewne sprawy, które po prostu zostają przemilczane, ale one między wersami wybrzmiewają. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak należy gdzieś tam z tymi rodzinami rozmawiać.
1: Ale to jednak też wymaga takiej dyplomacji i takich wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, jak właśnie delikatnie poruszać te ciężkie tematy.
7: Tak, no jest to trudne. Tego też uczymy się na wdrożeniach, więc to też jest kolejny właśnie etap, gdzie możemy zweryfikować swoje chęci i to, czy ten wolontariat jest rzeczą dla nas. Staramy się to, przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, jako liderka rejonu też na spotkaniach z moimi wolontariuszami po prostu rozmawiamy o tym, jak rozmawiać, w jaki sposób, kiedy odpuścić, kiedy jednak gdzieś tam spróbować dopytać, no bo nie chodzi o to, żeby zrazić do siebie rodzinę, tylko chodzi o to, żeby tej rodzinie pomóc. Więc ja poruszam te tematy z moimi wolontariuszami, omawiamy sobie to razem. Zresztą to jest też tak, jak Konrad wspomniał, chodzimy zawsze parami do rodziny. Więc jeżeli jest tak, że ktoś prowadzi rozmowę i w jakimś momencie wydaje mu się, że jest trudno, nie wie co dalej, jak poprowadzić dalej tę rozmowę, no to zawsze może wkroczyć drugi wolontariusz, pomóc. My jesteśmy razem, jesteśmy teamem, zespołem, pomagamy sobie. To nie jest tak, że idą dwie osoby, jedna niezależnie od drugiej, tylko idzie zespół i działamy jako zespół, więc pomagamy sobie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga.
1: No i to też jest dobre przydzielenie obowiązków każdemu wolontariuszowi, bo faktycznie są osoby, które nie będą czuły się komfortowo prowadząc taką rozmowę.
7: Dokładnie tak. Są takie osoby, które lepiej będą się czuły na przykład w rozmowach z seniorami. Są takie osoby, które będą się lepiej czuły w rozmowach tam, gdzie jest rodzina wielodzietna, na przykład gdzie są dzieci. Więc to też trzeba wybadać. To też nie jest tak, że każdy wolontariusz musi jechać do jakiegoś określonego rodzaju rodziny, tak? Czy do seniora właśnie, czy do rodziny z dziećmi, czy gdzieś tam do singla. Po prostu szyjemy na miarę. Tak samo jak Szlachetna Paczka jest pomocą szytą na miarę, tak samo szyjemy sobie ten wolontariat tak naprawdę. Bo tu jest tyle rzeczy do wyboru, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Ale czy dla pani, nauczycielki z zawodu, co się pani nauczyła przez ten czas, przez te 3 lata?
7: Nie oceniać, słuchać tego, że szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielisz. To jest taki truizm, który ludzie powtarzają, ale to jest prawda. To naprawdę bardzo widać. I takiego dzielenia się też tym doświadczeniem z innymi, bo myślę sobie, jako nauczycielka, jako mama, że kto da lepszy przykład niż ja, która sama to robię. No, wszyscy uczymy się poprzez naśladowanie, więc pokazuję, że można znaleźć czas wtedy, kiedy się po prostu chce ten czas znaleźć, bo wolontariusz nie musi jeździć do rodzin 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wolontariusz może poświęcić na to, nie wiem, jedną sobotę na przykład. Może na to poświęcić jedną niedzielę, może poświęcić 2 wieczory w tygodniu. Robi to wtedy, kiedy ma czas, bo każdy robi 100% siebie. Każdy daje swoje 100%. I to nie ma znaczenia, czy to będzie 1 dzień w tygodniu, czy 7 dni w tygodniu, bo ludzie są różni, mają różne zasoby i korzystajmy z tych zasobów tak, jak mamy, tak jak możemy i tak, jak chcemy.
1: A czy ma pani taką historię właśnie z tych odwiedzanych rodzin, która dalej gdzieś tam w pani rezonuje?
7: Tak, no tych historii nie da się wyłączyć. Te rodziny się pamięta, bo jednak jak jesteśmy na rozmowach z tymi rodzinami, potem jedziemy z tą paczką, rozpakowujemy razem, no to są takie emocje, które zostają w człowieku na długo. Ja pamiętam jedną taką rodzinę, gdzie tak naprawdę zgłoszona została babcia. Babcia z różnych względów jednak nie została w końcu w tej paczce, ale po rozmowie z rodziną okazało się, że to jest rodzina paczkowa, taka, której naprawdę warto by było pomóc. I jak zaproponowaliśmy im to, że oni są rodziną paczkową, że my chcemy wam pomóc, to najpierw był szok, niedowierzanie, ale nie, im nigdy nikt nie pomógł, to w ogóle nie ma sensu. Że gdzie tam oni, no jakoś sobie radzą, inni mają gorzej. O, to jest po prostu ulubione zdanie większości rodzin w paczce. Inni mają gorzej. I ja rozumiem, że inni mają gorzej, ale wy jesteście tu i teraz i też warto by wam było pomóc. No i zgodzili się, ostatecznie się zgodzili, zostali włączeni do paczki. No ich radość na tę paczkę podczas weekendu Cudów Noc było coś niesamowitego. Oni nie prosili dla siebie, naprawdę, oni prosili dla babci, a koniec końców no to było coś niesamowitego, jak widać było, że uwierzyli z powrotem w to, że oni też mogą coś od kogoś dostać, że ktoś może ich zauważyć i że dla nich też może to słońce na nowo zaświecić. Wspaniała to była historia. Była też historia takiego pana, który właśnie trzymał ciastka na specjalną okazję. I jak pojechałyśmy do niego z koleżanką, to on wyciągnął te ciastka. On się prawie popłakał nad tymi ciastkami, że on w końcu może te ciastka z kimś zjeść, no bo on sam, no to po co będzie otwierał. Więc zjadłyśmy te ciastka z nim, rozmawiałyśmy z nim i pan tak, no ale no ja nie wiem co, no ja mam, no kołdra stara, ale mam, no poduszka stara, ale mam, no przecież nic jej się nie dzieje. Lodówka, a no jest zima, to ja sobie wystawiam na parapet i jakoś tam daję radę. Udało nam się stworzyć te potrzeby, które, znaczy spisać te potrzeby, które pan jednak wyraził gdzieś tam bardzo, bardzo powoli, bardzo tak nieśmiało, ale wyraził. No i przy kategorii specjalnych upominków pan nie bardzo umiał powiedzieć, co by chciał dostać. No bo już w ogóle to, że myśmy tam były, to jest najlepszy prezent, że ktoś go tam zauważył. Więc wpisałyśmy niespodziankę. No i darczyńca zakupił panu zegarek. Pan się popłakał nad tym zegarkiem. Jak otworzył ten zegarek, to powiedział, wiecie co, panie, ten darczyńca to się zachował jak mój przyjaciel, bo przyjaciel to wie, czego komuś brakuje, a ja nawet nie wiedziałem, że mi tak bardzo brakowało zegarka na rękę. To jest po prostu historia taka w zasadzie z drobiazgu, ale robi, no ja się zawsze wzruszam, jak o tym mówię, bo to jest niesamowita historia, jak zegarek na rękę potrafi po prostu wzbudzić emocje w człowieku, takie, których on od dawna nie miał. I osoby, której nigdy w życiu nie widział na oczy, bo przecież nie widział darczyńcy, dziękował i uznał go za swojego przyjaciela. No niesamowita historia.
4: Więcej na stronie Szlachetnej Paczki, a tym tematem zajęła się Ola Wasilewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn To jest tydzień, Kuba Kusy, zapraszam. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek 21 września nie udało się uruchomić nowej linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. To przez usterkę oprogramowania w tunelu. Pomimo to trasa uzyskała jednak pozwolenie na użytkowanie.
2: Tym żyje Kraków.
3: Nowa linia tramwajowa KST4 do Mistrzejowic, zgodnie z zapowiedziami wykonawcy z ubiegłego tygodnia, miała ruszyć w poniedziałek 21 września. Krzysztof Wojdowski, zarząd dróg miasta Krakowa. Tak jednak się nie stało, a przyczyną tego, no przede wszystkim były względy bezpieczeństwa i wynikające z nich kłopoty z kalibracją systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu linii tramwajowej KST4. I cały czas trwają prace, tak przynajmniej zapewnia nas wykonawca, nad rozwiązaniem tego właśnie problemu, tej właśnie usterki, no, która niemniej jednak jest tutaj kluczowa, gdy idzie o uruchomienie nowej linii tramwajowej KST4. Natomiast z dobrych informacji, jakie mamy, to aktualnie został nam przedstawiony jeden z dwóch takich kluczowych dokumentów, które to dokumenty pozwalają na to, żeby uruchomić linię tramwajową. To jest dokument z PINB-u, czyli Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego. W piątek taki dokument został wydany, mówiący o tym, że jest pozwolenie na użytkowanie właśnie tej linii. Natomiast no, drugi dokument jeszcze tutaj czekamy na niego ze strony inżyniera kontraktu, czyli takiego organu, który jest pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, no w tym wypadku pomiędzy firmą Gulermaki i miastem. No i tutaj tu rzeczywiście czekamy, dopóki ta usterka związana z sygnalizacją świetlną w tunelu nie zostanie usunięta, no po to, żeby właśnie tą linię tramwajową móc uruchomić. Oczywiście no, zostanie jeszcze sporo takich drobnych rzeczy do naprawienia, drobnych usterek, jednakże te pozostałe usterki to są kwestie głównie natury estetycznej, więc one nie wpływają absolutnie na bezpieczeństwo funkcjonowania linii tramwajowej.
1: Na razie nikt, ani wykonawca, ani urzędnicy nie są w stanie powiedzieć, kiedy na nowych torach pojawią się tramwaje. Nieoficjalnie mówi się o połowie października.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz dobra wiadomość, bo po mniej więcej 60 latach przybliża się, i to znacznie, perspektywa budowy linii tramwajowej na Azory. Miasto otrzyma na ten cel prawie 173 miliony złotych unijnej dotacji. Azory to w cudzysłowie stacja pośrednia, bo docelowo linia poprowadzi nieco dalej.
2: Czekamy na to od lat.
4: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów. Faktycznie, odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, same plany pojawiły się około 60 lat temu, natomiast no, nieszczęśliwie się zdarzyło, że kilka lat temu straciło miasto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest tak naprawdę elementem podstawowym do starania się o środki zewnętrzne. Stąd to wszystko się nam o te ostatnie kilka lat przesunęło.
1: Ale pieniądze już są. Dlaczego linia poprowadzi z Krowodrzy Górki na Azory, a nie na przykład z innych lokalizacji, bo tutaj wariantów było kilka, no ostatecznie pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik powiedział: nie, drodzy państwo, nie będzie linii z Cichego Kącika, nie będzie linii przez Głowac.

0: Kaczyńskiego. Żadne takie fanaberie, będziemy tę linię prowadzić właśnie z Krowotrzy Górki. Dlaczego ta trasa licząca prawie 2,5 kilometra? To tak dodam jeszcze.
1: Z perspektywy mieszkańców Azorów to oczywiście jest najkrótsza możliwa trasa do spięcia z istniejącą linią tramwajową, która nie tak dawno była modernizowana. Mówimy tutaj o pętli Krowotrza Górka, realizowanej w ramach dużej inwestycji budowy nowej linii ponad 5-kilometrowej na Górkę Narodową. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy naszego systemu transportu szynowego, transportu tramwajowego, to jest to kolejny etap rozbudowy linii szybkiego tramwaju, tym razem w kierunku zachodnim. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to znowu etap większego odcinka, a mianowicie w kierunku osiedla Bronowice. Ta całość oczywiście była w tych dokumentach dotychczasowych, które obowiązywały w mieście i również, jeśli chodzi o te dokumenty, które miasto teraz przygotowuje, ona również jest brana pod uwagę z perspektywy między innymi dużych osiedli mieszkaniowych, która ta linia tramwajowa może obsługiwać.
0: Czyli ona się na Azorach nie skończy. Docelowo tym tramwajem pojedziemy jakby nowym śladem, czy zupełnie nowym śladem do Bronowic, ale też do tych Bronowic nie Wyspiańskiego albo Rydla, tylko gdzieś pewnie bliżej centrów handlowych.
1: Tak, dokładnie potwierdzam, to jest w rejon tak naprawdę centrum handlowego Bronowice i właściwie hipermarketu OBI. Natomiast no, wracając trochę do tej decyzji, to o czym pan mówił, o decyzji pełniącego funkcję pana prezydenta Stanisława Krecika, no to oczywiście takie było założenie, że my tą linię tramwajową z osiedla Azory poprowadzimy wzdłuż ulicy Weissa, dalej Głowackiego, Piastowska, aż do Cichego Kącika. To też byłby taki element nie tylko podnoszący, czy właściwie skracający czas przejazdu, ale również podnoszący komfort z perspektywy jakichkolwiek awarii. Więc pewnie będziemy to dalej analizować. Na tą chwilę w planach miasta jest odcinek od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych, Głowackiego, Piastowska i do tego skrzyżowania tak naprawdę tą linię analizujemy. Ten dalszy odcinek oczywiście wymaga tutaj uzgodnień zarówno z konserwatorem, z perspektywy tutaj pewnych budynków, które mamy w ewidencji zabytków, ostatecznej decyzji, jak tą część Krakowa chcielibyśmy zmienić po ewentualnym wprowadzeniu tej linii tramwajowej, jeśli oczywiście taka decyzja będzie.
0: Powiedzmy w takim razie, ja wiem, że w radiu bardzo trudno obrazowo, ale jakoś staniemy, myślę, na wysokości zadania i opowiedzmy o tym, jak ta linia będzie przebiegała, bo sporo zmian w tej części dzielnicy czwartej zaszło, odkąd powstała linia tramwajowa na Górkę Narodową. Tam jest dość ciasno i mi na przykład bardzo trudno wyobrazić sobie, którędy pojedzie ten tramwaj, bo z jednej strony mamy bardzo blisko bloki, z drugiej strony mamy ruchliwą ulicę, gdzieś tam jeszcze park krowoderski nam się wciska. Jak to wszystko będzie wyglądało?
1: Jeśli chodzi o przebieg, linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane. Będzie również dobudowa windy, tak aby tą kładkę, którą mamy dzisiaj, to właściwie jest właściwie dla osób pieszych, żeby ją też otworzyć dla osób o ograniczonych możliwości poruszania się.
0: I tak jak dyrektor powiedział, to nie tylko budowa samej linii tramwajowej, ale też zmiana układów drogowych, powstaną też drogi dla rowerów, bardzo potrzebne w tym rejonie, więc też dopniemy się do istniejącej infrastruktury i parking Park and Ride.
1: Tak, ten parking Park and Ride powstanie w łącznicy pomiędzy ulicą Konrada a ulicą Weissa. Będzie to parking kubaturowy, wielokondygnacyjny, na około 200 miejsc postojowych. Na poziomie zero oczywiście będą też dodatkowe miejsca dla rowerzystów, tak aby też tam można było swój rower pozostawić i przesiąść się odpowiednio albo na autobus, albo na tramwaj, w zależności od tego, jaką podróż wybierzemy.
0: Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 174 miliony. Cała inwestycja ma kosztować 250 milionów, czyli ćwierć miliarda. Linia długa na 2,5 kilometra. Drogo to wychodzi.
1: Faktycznie, jeżeli popatrzymy na przebieg, popatrzymy na szacunkowe koszty, bo zwróćmy uwagę, że to są nasze szacunki w oparciu o kosztorysy inwestorskie, którymi miasto dysponuje, to wychodzi ta proporcja około 100 milionów za kilometr. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że w ramach tej inwestycji my nie budujemy wyłącznie torowiska. My przebudowujemy te wszystkie skrzyżowania, które mamy po drodze. Musimy w wielu miejscach przebudować również infrastrukturę podziemną. W wielu miejscach dobudowujemy drogi rowerowe, poszerzamy dodatkowe pasy, które umożliwią sprawny przejazd nie tylko komunikacji zbiorowej, ale również kierowców indywidualnych, którzy w tym obszarze poruszają się. Oczywiście to nie jest celem zwiększania zwiększanie atrakcyjności dla transportu indywidualnego. Niemniej jednak w wielu miejscach no, będziemy istotnie ingerować w te skrzyżowania, które są. Oczywiście w ramach tej kwoty powstanie również parking park and ride. To też jest znaczna kwota z całej tej puli. Natomiast no, oczywiście ostateczne kwoty będziemy znali po rozstrzygnięciu przetargu, a właściwie jeszcze wcześniej po otwarciu ofert. Zaznaczam, że po stronie miasta wkład własny mamy już zabezpieczony. W obecnych dokumentach finansowych, zarówno w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie ma zabezpieczone finansowanie, więc tu w tym zakresie nie ma przeszkód do tego, aby te prace dalej prowadzić. No i zresztą nasz plan jest taki, aby w tym czwartym kwartale zamówienie na realizację robót budowlanych ogłosić.
0: Skoro mamy zabezpieczone pieniądze i w wieloletniej prognozie finansowej, i w budżecie miasta, skoro mamy zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, to kiedy ta inwestycja może wystartować? Oczywiście to jest duża inwestycja, droga inwestycja. Nie od razu będziemy mogli cieszyć się tym tramwajem, ale jaka jest taka realna perspektywa na to, by ten tramwaj tam pojechał?
1: Tak jak wspomniałem, teraz w czwartym kwartale robimy wszystko, aby ogłosić to zamówienie. To będzie tak naprawdę ogłoszenie zamówienia w oparciu o dokumentację, którą miasto już tutaj przygotowało. Będziemy, zakładam, że też dysponować decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ na tą chwilę już nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić dokumenty i również dalej procedować to postępowanie. Nasz plan jest taki, aby w pierwszym kwartale otworzyć oferty w tym przetargu, no i w drugim kwartale wybrać w miarę możliwości i podpisać umowę. Oczywiście dzisiaj mamy świadomość tego, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, które miasto ogłasza. Przetarg, który ostatnio prowadziliśmy, 12 chętnych, z uwagi na to, że właściwie dwa razy byliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to postępowanie się przedłużyło. No i dzisiaj to jest 10 miesiąc, jak właściwie mówimy o czasie od tak naprawdę ogłoszenia do momentu, kiedy właściwie możemy to, czy moglibyśmy to, tą umowę podpisać. Czekamy jeszcze na, w tym drugim postępowaniu oczywiście mówię, czekamy na rozstrzygnięcie stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargowego, więc zakładam, że pewnie tutaj możemy mieć podobny scenariusz, dlatego wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, to zakładam, że te dwa lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te dwa kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła.
0: A co z pociągnięciem tej nitki już dalej do Bronowic? Tutaj mamy też zapięte wszystko na ostatni guzik, czy jeszcze nie?
1: Na tą chwilę jeszcze nie. To czym dysponujemy na tą chwilę, to jest decyzja środowiskowa. Próbujemy zabezpieczyć środki finansowe w nowych dokumentach finansowych. Mówię tutaj o nowej wieloletniej prognozie tak naprawdę, bo zadanie, które pojawi się jako kontynuacja linii tramwajowej z pętli Azory w kierunku Bronowic, będzie wymagała na pewno aktualizacji koncepcji tej, która kilka lat temu została opracowana, aktualizacji wszystkich warunków, uzgodnień. Ślad za tym przyjmujemy, że pewnie 2028 rok to byłby czas, kiedy moglibyśmy te dokumenty pozyskać. No i oczywiście w zależności od decyzji albo opracować program funkcjonalno-użytkowy i realizować ją w formule zaprojektuj i zbuduj, lub też przygotować, podobnie jak w przypadku tutaj tej linii z Krowodrzegórki na Azory, dokumentację projektową i w następstwie ogłaszać tylko realizację robót budowlanych.
0: I jeszcze raz, na sam koniec musimy podkreślić to, że na Azorach nie powstanie tradycyjna pętla, nie będzie tam zawrotki, tylko tak jak w przypadku różnych inwestycji, tramwaj wjeżdża, jest właśnie taki żeberko, jak to państwo fachowo mówią, i zmienia kierunek.
1: Tak, to żeberko jest właśnie takim, nazwijmy, naszym potoczną nazwą dla toru odstawczego, który umożliwi zatrzymanie tramwaju, wysadzenie pasażerów. W tym czasie ma też motorniczy możliwość jakby przejścia na drugą stronę tego tramwaju.
0: Ja chyba za długo z wami inżynierami przebywam, albo rozmawiam za często.
1: Tak, ale myślę, że to akurat sformułowanie jest bardzo dobre, trafne i myślę, że dla większości osób jasne i zrozumiałe. No, wiele razy przy różnych inwestycjach kończyliśmy takim żeberkiem.
0: A więcej informacji na temat tej wyczekiwanej od, przypomnę, 60 lat inwestycji znajdziecie na stronach Urzędu Miasta. Teraz krótka przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: koncerty, festiwale i spektakle. To tylko drobny wycinek wydarzeń, jakie w tym sezonie artystycznym będą odbywały się na scenie NCK.
4: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
5: To rzeczywiście coś, czym się możemy bardzo mocno chwalić, z czego jesteśmy znani. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Scena Nowochódzkiego Centrum Kultury jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Małopolsce, bo tutaj wiemy, że mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Nowej Huty, to dla nich jest taka, można powiedzieć, scena domowa, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości do nas bardzo chętnie przyjeżdżają, bo repertuar jest różnorodny, bo się dzieje bardzo dużo i w obszarze koncertów, i w obszarze teatru, i balet, i musicale, i kabaret na najwyższej próby, kabaret, stand-upy tak modne ostatnio. To wszystko będzie także jesienią w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pozwolę sobie kilka chociaż nazwisk wymienić tego, co będzie się u nas działo, więc gościć będziemy choćby Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorz Turnał zagra u nas, Leszek Możdżer w grudniu, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski i z udziałem Tomasza Karolaka, kwartet pod smutną okoliczność śmierci Jana Frycza, ale to zagramy z Tomaszem Karolakiem. Joanna Szczepkowska i jej spektakl Separatka, Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki, kochani, uwielbiani w Krakowie artyści. Katarzyna Groniec, Katarzyna Moś. Ci wszyscy wspaniali artyści będą koncertować, grać, pokazywać spektakle w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK. Oczywiście najwięcej informacji to są media społecznościowe. Zawsze polecam tutaj polubić profile NCK-u i sceny NCK, bo tam nas wtedy nic nie ominie. Oczywiście strona internetowa i te nasze bardzo charakterystyczne plakaty, takie kostki i trójkąty, gdzie mamy to nazwisko, mamy zdjęcie i możemy sobie tutaj też w łatwy sposób coś wybrać. Ja chciałbym o jednym cyklu powiedzieć tak bardziej szczegółowo, a może o dwóch. Jeden cykl to jest jazz w Nowej Hucie. Niesamowita historia za sprawą wsparcia, bo tutaj to wsparcie finansowe rzeczywiście jest bardzo ważne. Poprawki pani radnej Magdaleny Mazurkiewicz, przewodniczącej Komisji Kultury, która na ten jazz w Krakowie, w Nowej Hucie zawsze zwraca uwagę i dzięki tej poprawce, dzięki tym środkom możemy pewną pulę koncertów jazzowych, które, tak jak powiedziałem, wymagają wsparcia, zrealizować. Więc do tej pory kilku znakomitych artystów już wystąpiło w Nowochódzkim Centrum Kultury. Choćby pamiętamy jubileusz Big Bandu Małopolska, niezwykły koncert, ale przed nami także kilka znakomitych koncertów, choćby Krystyna Prońko, Lora Szafran zaśpiewa piosenki naszej krakowskiej, wspaniałej Ewy Demarczyk.
0: Wojtek Mazolewski widzę.
5: Wojtek Mazolewski będzie Szymon Mika, także dużo koncertów jazzowych właśnie za sprawą cyklu Jazz Nowej Hucie, a jak do tego dodamy jeszcze Noc Jazzu w lipcu, która się odbywa przed NCK-iem, absolutnie magiczna, wtedy Anna Maria Jopek wystąpiła. Jak dodamy do tego zaduszki jazzowe, które także w tym roku zagoszczą w Nowochódzkim Centrum Kultury, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten jazz jest obecny, jest grany w NCK-u i będzie grany, mam nadzieję. I drugi cykl, o którym chciałem powiedzieć, to scena piosenki autorskiej Basia Stępniak-Wilk, która tutaj zaprasza wielu znakomitych artystów i najpiękniejsze piosenki. Pierwszy cykl odbywa się w sali kameralnej, takiej przestrzeni dla 100 osób publiczności, tam gdzie mamy artystę bardzo blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki i gdzie jest niesamowicie dobra akustyka. Tutaj trzeba podkreślić rzeczywiście, że te walory akustyczne sali kameralnej, sali numer 203, tak jak to w Nowochódzkim Centrum Kultury mówimy, są genialne, ale też duża scena i tam cykl najpiękniejsze. Krzysztofa Klęczona będzie śpiewał w październiku zespół Piramidy i Piotr Kajetan Matczuk. Właśnie piosenki Ewy Demarczyk będą w grudniu, a w listopadzie, jak dobrze pamiętam, będą piosenki Magdy Umer, wykonywane przez znakomitą, najmniejszą scenę świata. To jest taki zespół z Tarnowa, tam na rynku tarnowskim mają swoją siedzibę, ale także podróżują na szczęście po Polsce i na szczęście coraz częściej są w Krakowie. U nas śpiewali kiedyś kolędy, absolutnie wyjątkowe, a teraz zaśpiewają piosenki Magdy Umer, także niedawno zmarłej, wspaniałej artystki, więc przypomnimy to wszystko i to wszystko w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK.
0: Na scenie NCK oferta dla dorosłych, ale jest też oferta dla dzieci. Używając haseł teatr, muzyka, kolej żelazna, święty Mikołaj i wielkie emocje.
5: Rzeczywiście, aż nawet wydaliśmy specjalną broszurę związaną ze sceną dla dzieci. Do tej pory tego jeszcze nie było, więc to też jest jakiś znak czasu, że tych spektakli, a także koncertów przybywa, bo choćby wspomnę tutaj o koncercie Czereśnie wśród zwierząt, bardzo popularny zespół, który dla dzieciaków występuje. Cukierku Tyłobuzie w październiku, Którędy do Yellowstone, spektakl, który nie tak dawno był na Festiwalu Teatrów dla Dzieci, po raz kolejny zagości w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teatr Figurki i ich spektakl Szepty, spektakl Co w trawie piszczy, to rzeczywiście także oferta dla dzieci, a Teatr Figurki czuje się u nas bardzo dobrze i występuje regularnie.
0: Musical też się świetnie czuje w NCK-u i Aladdin wraca.
5: Aladdin to był wielki hit, Krakowska Akademia Musicalu, Tadeusz Płatek, wyjątkowy artysta, reżyser, który co roku zaskakuje nas kolejną edycją znakomitych musicali. Przypomnę, że już od kilku lat na stałe, regularnie występuje w Nowochódzkim Centrum Kultury, zawsze w czerwcu, kiedy jest prezentacja tego, nad czym pracują w danym roku, i później listopad i grudzień to są powroty, i teraz także tak będzie, 24-25 listopada właśnie Aladdin na scenie NCK. Wystawa makiet kolejowych to także jest w tej ofercie dla dzieci i młodzieży, chociaż tu zastanawiam się, czy tu poprawnie żeśmy umieścili tą wystawę makiet kolejowych, czy to nie jest przypadkiem wystawa dla dorosłych, dla ojców, którzy pod pozorem wyjścia z dziećmi idą po prostu na wystawę makiet kolejowych i sami oglądają, fotografują, kupują.
0: Owszem.
5: Owszem, zgadzamy się, widzę z tym. Także ta wystawa już w listopadzie, pod koniec. No i oczywiście spektakle mikołajowe. To będzie coś, co wybitnie już jest skierowane dla dzieciaków. Zapraszamy. Z reguły Mikołaj wręcza prezenty w Nowochódzkim Centrum Kultury tak kilku tysiącom dzieciaków, także myślę, że to jedna z takich baz, można powiedzieć, mikołajowych, gdzie Mikołaj czuje się świetnie, gdzie zawsze jest dobra atmosfera, gdzie zawsze jest świetny spektakl, a na koniec właśnie wręczanie prezentów, sanie, które wjeżdżają, które już Mikołaj tak tajemnicy powiem tylko między mną a państwem, że te sanie są tam zaparkowane na stałe. Czyli odrobina Laponii jest tutaj w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie spektakle w sali teatralnej, na scenie NCK, także dla dzieci.
3: Zmieniamy temat, ale zostajemy w NCK-u, który 3 października stanie się prawdziwą sceną zbrodni. Przyznaję, to nieco tandetne wprowadzenie mające przykuć waszą uwagę, no i wpisujące się w nurt kryminału klasy C odnosi się do startującego tego dnia krakowskiego festiwalu kryminału Crime 2026. Przez cały weekend na uczestników czekają spotkania autorskie, debaty i warsztaty.
4: Kryminalny Kraków.
6: Kryminał niepodzielnie od wielu, wielu lat rządzi i jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Bartosz Soczówka, Fundacja Cienie Kultury. No i chcieliśmy, żeby Kraków miał swój festiwal, który zmierzy się z tym fenomenem. Tegoroczny Crime to 2 dni spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów z absolutną czołówką polskich kryminalistów.
0: Ja muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było przełamać się i zacząć czytanie kryminałów, ale sięgnąłem po chyba Sławka Gortycha. Sławek, nie pomyliłem imienia, seria schroniskowa, Karkonosze są mi bardzo bliskie i uznałem, że jednak jest to literatura, którą od czasu do czasu można sobie podarować. Jak to jest z tym kryminałem? To dobrze, że ludzie czytają kryminały? No nie jest to często literatura jakichś wysokich lotów, produkowana często masowo, fabrycznie. Tutaj nie będę nazwisk wymieniał, bo ktoś mógłby mi proces wytoczyć i bym się pewnie nie wypłacił nigdy, ale chyba nie jest tak źle z tym ludzkim czytaniem po prostu. No lepiej, żeby ludzie czytali kryminały niż nie czytali wcale.
6: Myślę, że jak w każdym gatunku literackim są mocniejsze i są słabsze pozycje. Natomiast to, na co zwrócę uwagę, to fakt, że polski kryminał bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia i dzisiaj to jest za każdym razem literatura, która mówi coś o nas samych, opowiada o człowieku. I tak jak sami twórcy często podkreślają, ta zbrodnia jest tak naprawdę dla nich tylko pretekstem, żeby opowiedzieć jakąś ważną społecznie historię. Więc dzisiaj ten kryminał naprawdę jest nośnikiem refleksji, przemyśleń i jest takim, powiedziałbym, lustrem, w którym my czytelnicy czasami boimy się przeglądać.
0: To powiedzmy w takim razie, nie pokrótce, możemy trochę rozwinąć te nasze myśli, co nas czeka, 3 października, co nas czeka 4 października, bo tu patrzę, w radiu niestety nie widać. Radio ma masę zalet, ale to jest chyba ta wada, że nie zawsze widać, więc nasza w tym rola, żeby opowiadać o tym, co będzie się działo. To są i spotkania autorskie, i dyskusje, i debaty, i sięgamy też po tematy ważne, jak na przykład sztuczna inteligencja w świecie wydawniczym. To rozstrzał i rozrzut tematów jest gargantuiczny.
6: Tak, powiedziałbym z takiego lotu ptaka. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą i w sobotę, i w niedzielę ci najpoczytniejsi, najpopularniejsi. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską. I czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, z zakresu tworzenia dialogu, warsztaty z self-publishingu, z prawa autorskiego, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony. Więc mam takie poczucie, że program naprawdę jest bardzo bogaty i każdy w nim znajdzie coś dla siebie.
0: No i też patrzę, coś dla miłośników bania się, chyba mogę tak powiedzieć, horror wraca na salony, czy groza odbierze kryminałowi koronę. To jest tak, że nie jestem namiętnym czytelnikiem kryminałów, że horror gdzieś jest częścią kryminału, czy raczej należy to traktować jako zupełnie odrębny gatunek i gdzieś, nie wiem, Kinga nie zestawiamy, nie wiem, z Mrozem albo Nesbo.
6: Tak, horror i literatura grozy funkcjonuje faktycznie jako samodzielny gatunek literacki, natomiast nie jest jakimś odkryciem, jeżeli powiem, że te gatunki bardzo mocno się przenikają. Podobnie jest z thrillerem. W ogóle mamy do czynienia coraz częściej z takimi hybrydami, że pojawiają się powieści nazywane thrillerami kryminalnymi. Natomiast ten nasz panel został zainspirowany tym, że nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce rocznie ukazuje się ponad 700 polskich kryminałów, co oznacza, że każdego dnia, niedzielę i święta, świętujemy dwie premiery. To jest naprawdę olbrzymi ocean i ktoś jakiś czas temu postawił taką tezę, że być może zmęczymy się troszeczkę tym kryminałem i właśnie wtedy groza wróci do łask. No i chcemy zapytać naszych ekspertów, czy to jest taka zbyt śmiała teza, czy może coś jest na rzeczy.
0: A jak wypada nasz rynek? Powiedziałeś dwie premiery w zestawieniu no chyba z tym najbardziej rozpoznawalnym rynkiem, czyli rynkiem skandynawskim. Ja tak sobie myślę, nieraz nie dwa patrząc na półki w księgarniach, które uginają się właśnie od skandynawskiego kryminału, że tam to chyba się kiepsko jednak mieszka, bo tych nazwisk jest cała masa. Jak my wypadamy na tle naszych sąsiadów przez Bałtyk?
6: Radzimy sobie naprawdę coraz lepiej i to, co cieszy, to, że pojawia się taka solidarność i taki, powiedziałbym, patriotyzm, że Polacy coraz częściej cenią i sięgają po swoich rodzimych autorów. Jeżeli chodzi o kryminały takie zagraniczne, no to tutaj faktycznie cały czas mocno trzymają się nazwiska. Coben, King, Patterson i wielu, wielu innych, natomiast faktycznie nasz polski kryminał jest coraz bardziej ceniony, jest naprawdę literaturą na wysokim poziomie właśnie ze względu na to, że za każdym razem oprócz tej klasycznej zbrodni, tego złego, dobrego policjanta, niesie jednak jakieś przesłanie i za to nasi autorzy są cenieni nie tylko w kraju, ale także na świecie.
3: A ja dopowiem jeszcze, że ostatnio wielką popularnością cieszą się powieści, których fabuła osadzona jest w czasach PRL-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: 1 października Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią niemal każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
4: Nie możesz tego przegapić.
5: 9 raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Photo i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, po pierwsze wtedy wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Photo. Nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane. Być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Photo i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
0: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które no, NCK snuje na temat tych fotografii.
5: NCK snuje opowieści i samo WordPress Photo snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się z czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia historii, zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymujemy na pewien czas. Ale do WordPress Photo chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa Siłą Fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Photo będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź Kaliska pokażę Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch, warstwy kamuflażu. To takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. Kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic, to Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem i tam no też tragiczne historie wokół tym związane, również laureat WordPress Photo. A w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku. Warto w tą przestrzeń zaglądać. Tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. Się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
3: A odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by koniecznie zabrać ze sobą słuchawki i telefon. Po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia mogą być drastyczne i wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na tę wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winny być pod opieką dorosłych.
2: Zmieniamy temat.
3: Temat zmieniamy, ale lokalizacja ta sama, czyli Nowa Huta, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne takie dwa podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
2: Wędrówki po Krakowie.
7: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, było odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa, Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki, a także rośliny cebulowe, wiosenne. Szczególną troską objęty zostanie też istniejący dojrzały drzewostan. W sąsiedztwie starych włoskich topoli zastosowana zostanie specjalna punktowa nadwieszana konstrukcja alejek, która pozwoli na ochronę systemów korzeniowych tych drzew, które już tam rosną. Przebudową objęte też są istniejące ciągi piesze. nawierzchnia zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko. Odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane, a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace no, nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, no, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
3: Więcej na stronie ZZM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Za nami krótka przerwa, a przed nami kolejny ważny temat. Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody rzemieślników i specjalnie stworzona strona internetowa. To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja uchwały o najmie gminnych lokali użytkowych. Dzięki nim procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców. Posłuchajcie.
4: Nasi reporterzy informują.
8: Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie.
0: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. Się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
8: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
0: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
8: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to to, aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
0: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego. Dlaczego ma być łatwiej?
8: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji. Zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebom i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
0: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet no, sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
8: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
0: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
8: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
0: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą 270 dni nawet.
8: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
0: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
8: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane i dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
0: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność. Dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
8: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakiejś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
0: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę. To ponawigujemy nieco po tej witrynie. To wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
8: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
0: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
8: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal, na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
0: Ma dyrektor rozmach.
8: No i możemy, i dajemy szukaj, i wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe. W dwóch pierwszych przetargach, a więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
0: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę, akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie, czy testujemy dopiero to narzędzie?
8: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
0: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
8: Można się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
3: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlow u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Melo Radio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

of My Love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są w was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: ta zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
10: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość. Oczywiście ze wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Marlon Hofstadt.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsuwał Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie 100

0: szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na 4 wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
0: Po reklamie.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. No a skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run River będzie pierwsze.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 2956.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Struma. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

No i można powiedzieć, że wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
0: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: O, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej, a ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. No mąka, to... ciepła woda, garnek z wrzątkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami,
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie, nie przegryj

0: ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio.

0: Call on me, Eric Pryca, już za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Rumors, Thomas Gray. I to wszystko w Weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami. Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsuwam Poreszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Lecę, bo chcę, Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo, można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: take home.
1: Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to 4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką. Na co przydałoby wam się siano? No bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste. No ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bebe Rexha i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo. To Meloradio, to 27 minut po 15. A to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Felix Jany i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16, oj, też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: Melo w Melo, pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Μελωράδιο. Η Βίδαγιο. Να τσαρτίζω χτες.
1: Potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.

Bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

καλό ράδιο.

0: Fast Boy w Meloradio jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Ce? Reclama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
18: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

0: Josh Baker i My Place w Melo Tak Pop. Kręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcję, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... To znaczy...
0: Idę w melo.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

Barbra Streisand v Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać, i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy...

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
15: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo. Nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
0: W Media Expert. Ekspert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: Felix e Andy Weiss, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: Tomel Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
0: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Credit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
24: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Credit Agricole.
0: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
25: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: O reklamie.
30: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
31: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Konrad Strażyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB, Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i Nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years i Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła Fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Ten temat zdominuje naszą dzisiejszą audycję, na którą zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy.
8: Powietrze w Krakowie.
9: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
7: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
9: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie, ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
7: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, bo tu różnica jest kolosalna.
9: Tak, w przypadku, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
7: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
9: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
7: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
9: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy, to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają. ją wielokrotnie. I w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
3: Czyli mówimy o mniej więcej milionie ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
9: No, według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób. Ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
3: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów. Ale przed wyborami mieliśmy festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje albo w radykalny sposób ograniczy strefę czystego transportu. Mnie, jako rodzicowi świeżo upieczonemu, otwiera się nóż w kieszeni, bo nie tylko ja, ale moje małe dziecko oddycha złym powietrzem i ktoś wpada na chory pomysł zlikwidowania strefy czystego transportu. Mnie się to w głowie nie mieści. A to nie jest tak, że te normy będziemy wdrażać w 2030 roku. One już powinny obowiązywać od 1 stycznia.
9: Dokładnie, te normy muszą być osiągnięte 1 stycznia, ale tak naprawdę z punktu widzenia ochrony zdrowia to nam powinno zależeć na tym, żeby one jak najszybciej zostały osiągnięte, nawet przed tą datą, bo tu mówimy cały czas o zdrowiu, o życiu ludzi i tak jak wspomniałeś o swoim dziecku, no to dzieci są najbardziej narażone właśnie na szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te komunikacyjne. I tak jak powiedziałeś też, że dwutlenek azotu, ten, którym oddychamy na ulicach krakowskich miast, pochodzi niemal wyłącznie z emisji z tych starszych samochodów. Ta substancja też jest emitowana przez przemysł, ale ona nie trafia tutaj na nasze krakowskie ulice prawie w ogóle. No i tak, to co widzimy, porównując raport GIOŚ-u z granicami strefy czystego transportu, to że ten obszar przekroczeń wskazany w raporcie GIOŚ-u, no pokrywa się w dużej mierze z granicami obecnej strefy czystego transportu.

0: transportu. Jakiekolwiek pomysły związane z jej radykalnym zmniejszaniem, no to jest po prostu głupota. Zwłaszcza, że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba będzie tą strefę, trzeba by było tą strefę przywracać znowu, co najmniej do tych granic, które obowiązują obecnie, a być może nawet rozszerzyć.
1: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
2: GIOŚ opublikował na wniosek Fundacji Frank Bold dane dotyczące przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu. Jeżeli mówimy o normach, to już mówimy o normach, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Z waszej strony, jako Polskiego Krakowskiego Alarmu Smogowego, ten raport co oznacza?
1: To jest taka dodatkowa ocena GIOŚ-u, która uwzględnia już normy, które zaczną obowiązywać od 2030 roku. Czyli tak naprawdę dosyć niedługo, bo tak naprawdę za 3 lata z 4 miesiącami, tak? Obecna norma to 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ją spełniamy na granicy w Krakowie, tylko na jednej stacji tak naprawdę, która to poważnie rejestruje, czyli na alejach. Natomiast gdyby patrzeć na te nowe normy, które wynoszą 20 mikrogramów na metr,

0: ma doprowadzić do tego, byśmy oddychali w końcu dobrym czy dobrej jakości powietrzem, a tu nie. Okazuje się, że strefy można używać jako politycznego obucha do okładania siebie nawzajem po głowach.
1: Tak jest, no już strefa czystego transportu dawno przestała być tematem merytorycznym i stał się, od dawna jest tak naprawdę tematem politycznym. Całe meritum dotyczące strefy czystego transportu już dawno zniknęło, nigdzie się nie pojawia i tak naprawdę wszystkie argumenty, które mówią o tym, po co ona jest, po co jest wprowadzana, jak to ma wyglądać i do czego służy, nie istnieją w dyskursie publicznym. Interesuje wszystkich zawodników startujących, że tak powiem, w zawodach o to, jak dobrze rozegrać te kwestie, tylko i wyłącznie ograniczenie wolności, ograniczenie, rzekome ograniczenie wolności oczywiście i wielkość oraz ucisk ludu. Na tym to nie polega. Dobrze wiemy, że strefy czystego transportu za granicą jest wdrażane od lat w wielu miejscach, ponad kilkuset miejscach w Europie, miastach. Działają, spełniają swoje zadanie, istnieją i wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców miasta.
0: No i mało tego, bo w kwietniu GIOŚ upublicznia dane, te regularne z uwzględnieniem aktualnych norm. Rozmawialiśmy w kwietniu na temat tego raportu i doszliśmy do wniosku, że już sama dyskusja o wprowadzeniu strefy czystego transportu pozytywnie wpłynęła na subtelne, bo subtelne, minimalne, bo minimalne, ale jednak obniżenie poziomu tych zanieczyszczeń.
1: Tak, z całą pewnością. No, samo mówienie o tym oraz mimo, że strefa w Krakowie tak naprawdę jeszcze w pełni nie działa, ponieważ w dalszym ciągu można wjeżdżać, do 2029 roku można wjeżdżać za opłatą, to na pewno część ludzi, którzy przyjeżdżały tutaj samochodami, z tego zrezygnowała i porusza się komunikacją publiczną. Mimo, że sieć parkingów Park and Ride i nasza komunikacja publiczna w ostatnim czasie nie jest jakoś wyjątkowo dobrze oceniana przez mieszkańców i polityków również, to jednak na pewno coś się zmieniło. Ale też o to chodzi, tak? Miasto to gęsta struktura, gęsta siatka i przemieszczanie się samochodem trochę mija się z celem w wielu miejscach.
2: Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw klimatu i jakości powietrza.
0: Panie pełnomocniku, Fundacja Frank Bolt dotarła do danych GIOŚ-u na temat zanieczyszczeniami tlenkami azotu. Okazuje się, że te informacje nie są pocieszające. 80% ponad mieszkanek i mieszkańców oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczonym w ujęciu norm, które zaczną dopiero obowiązywać za mniej więcej 3,5 roku, ale jest to jednak pewien poważny sygnał alarmowy. Może nie syrena, ale gdzieś tam czerwona lampka, że powinniśmy chyba się trochę na poważniej zająć dostosowaniem miasta do tych norm, które wejdą w życie w 2030 roku. Pan jako pełnomocnik do spraw jakości powietrza, jak patrzy na te dane, czy z niepokojem, czy ze spokojem, no i co dalej ze strefą czystego transportu, bo to wydaje się być tematem, który chyba najbardziej podgrzewa emocje, często w zupełnym oderwaniu od merytoryki.
2: Tak, rzeczywiście ta ocena jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie napawa optymizmem, ale warto wspomnieć, że te nowe normy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, one zmieniają trochę krajobraz nie tylko Krakowa, miasta wojewódzkiego, ale krajobraz całej Polski, bo będą one zmniejszone rzeczywiście o połowę. I to dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, jak i dwutlenku azotu. Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się, jak reagować na te zmiany, bo w Krakowie, jak Państwo doskonale wiecie, zlikwidowaliśmy niską emisję. Mamy jeszcze emisję w dużej części napływową. Mamy oczywiście emisję z transportu. Tutaj główne zadanie to jest strefa czystego transportu. I wydaje mi się, że z perspektywy tej oceny jakości powietrza, ta strefa, granice tej strefy no, są właściwie wyznaczone. Jeżeli mówimy o tym, że ponad 62% mieszkańców Krakowa jest narażony na ekspozycję NO2.
0: Już teraz.
2: Już teraz. W przypadku tych nowych norm na pewno to się może nie poprawić, bo mamy tylko tak naprawdę około 3-4 lat, więc to nie jest taki długi okres czasu. Widzimy teraz, że to jest okres przejściowy. Osoby, które wjeżdżają do Krakowa spoza miasta, mogą wjechać tymi starszymi autami po dokonaniu zapłaty, więc jakby ja tutaj nie oczekuję jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jakość powietrza w zakresie tej emisji transportowej, dopiero w momencie, kiedy faktycznie ten wjazd będzie niemożliwy. No więc wydaje mi się, że na pewno warto to utrzymać, zastanowić się ewentualnie nad takimi rozwiązaniami, które spowodują, że faktycznie będzie możliwy dojazd do Park and Ride'ów. Co się będzie działo dalej, zobaczymy. No mamy wybory, będzie nowy prezydent, wtedy będzie mógł ewentualnie wykonywać jakieś zmiany w tym zakresie, natomiast ostateczna decyzja oczywiście należy do Rady Miasta Krakowa.

0: To powiedzmy jeszcze wprost, żeby wybrzmiało to. Nie da się, niezależnie od politycznej woli, bezkarnie majstrować przy strefie czystego transportu, bo mamy przepisy lokalne, czyli uchwałę w sprawie STT, mamy uchwałę samorządu województwa małopolskiego, mamy przepisy krajowe, plus mamy jeszcze przepisy unijne, które nas też obowiązują, więc nie da się po prostu grubą kreską oddzielić i wyjść na mównicę przy Placu Wszystkich Świętych i powiedzieć nie, od dzisiaj strefa nie będzie obowiązywała albo będzie obowiązywała, nie wiem, wokół plant.
1: To jest na tyle ważna uchwała, że i regulowana przez ustawę Sejmu również, że jakakolwiek zmiana, która ma być w niej dokonana, musi być dokonana też w procesie konsultacji społecznych. Natomiast no, niektórzy tam rzucają hasła, że będą robili referendum konsultacyjne. Nie wiem, czy taka forma jest w ogóle przez prawo przewidziana. Wszystkie zmiany, które są robione w mieście dotyczące strefy czystego transportu, muszą przejść przez konsultacje społeczne, szerokie. Muszą też znaleźć jakieś odzwierciedlenie w tym, jak będą głosowali politycy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melora.
0: Wracamy do tematu raportu GIOŚ, z którego wynika, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha powietrzem mocno zanieczyszczonym tlenkami azotu. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie. Pełnomocnik prezydenta do spraw klimatu i jakości powietrza Paweł Ścigalski, Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego i Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold, która do tegoż raportu dotarła.
3: Ja rozmawiałem z Miłoszem z Fundacji Frank Bold i z Filipem z krakowskiego alarmu smogowego. Obaj panowie stwierdzili, że nie można bezkarnie, bez żadnych prawnych konsekwencji gmerać przy SCT. Nie może tak się stać.
4: Strefa czystego transportu jest determinowana przepisami, regulacjami ustawowymi. Tutaj jak najbardziej pełna zgoda co do takiego postawienia sprawy. Zmiany mogą oczywiście być wprowadzane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez miejskich radnych, natomiast na pewno nie może być zlikwidowana. Likwidacja strefy może nastąpić wyłącznie po okresie 3 lat, jeśli faktycznie te normy jakości powietrza nie są przekraczane w danej strefie i wtedy faktycznie może rada danej gminy podjąć decyzję o tym, żeby tą strefę zlikwidować.
0: Ale to i tak wcześniej konsultując z mieszkankami i mieszkańcami.
4: Tak, dlatego no w tej chwili jedyne możliwości, jakie są, no to jest ewentualnie korekta granic lub jakieś inne kwestie związane chociażby z normami emisji. Natomiast patrząc przez pryzmat tej oceny jakości powietrza, którą otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu, no wynika jasno, musimy utrzymać te granice, jeżeli chcemy faktycznie zadbać o zdrowie krakowian.
0: Wcześniejszy raport GIOŚ-u, kwietniowy, dotyczący stężeń tlenków azotu, pokazał, że już sama dyskusja o strefie czystego transportu wpłynęła pozytywnie na jakość powietrza. Tak przynajmniej twierdzą aktywistki i aktywiści krakowskiego alarmu smogowego. Mieszkańcy zaczęli powoli wymieniać gdzieś tam te samochody na spełniające normy, które wynikają z uchwały o SCT. Więc ta zmiana już powoli nam zaszła. Nie dochodzi do tak radykalnych przekroczeń. Jest to oczywiście jeszcze na granicy, ale nie jest źle. Dlaczego? Skąd bierze się nie tylko u nas, ale i w Warszawie, i na Śląsku to poczucie, że strefa czystego transportu jest jakimś złem wcielonym i ograniczaniem naszych swobód obywatelskich? Ja tego nie rozumiem, bo dane medyczne są jasne. Prowadzone przez kilkanaście ośrodków. Tlenki azotu szkodzą najbardziej osobom starszym i naszym dzieciom. Dlaczego?
5: Znaczy, no, ja mam wrażenie, że jest to po prostu taki temat, który przez pewne środowiska został mocno nagłośniony i wykorzystany w różnych sporach politycznych, tak? Przede wszystkim te środowiska takie bardziej skrajnie prawicowe wzięły sobie na sztandary tę, moim zdaniem, fałszywie pojmowaną wolność dla nich ten samochód i możliwość poruszania się jakimkolwiek samochodem, gdziekolwiek mają na to ochotę, jest jakimś takim symbolem tej nieograniczonej wolności i każda próba ograniczenia ruchu samochodowego to jest zamach na tę ich osobistą wolność. No i to się sprzedaje przede wszystkim wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych i chyba to jest główny powód i mam wrażenie, że niestety bardzo wielu polityków różnych opcji, nie tylko tych prawicowych, uwierzyła w to, że jest jakiś masowy sprzeciw obywatelski dotyczący stref czystego transportu, gdzie no, dane na przykład z badań opinii publicznej pokazują, że wcale to nie jest takie oczywiste i bardzo wielu krakowian popiera strefę czystego transportu, co najwyżej oczekują pewnych zmian. To jest też zrozumiałe, sama strefa nie jest idealna i też przede wszystkim nie była wprowadzona w sposób optymalny. Zabrakło informacji, zabrakło, myślę, edukacji i wiadomo, że ona wymaga jakichś zmian. Natomiast tak, no, myślę, że to jest taki efekt tego, że wielu polityków różnych opcji, od prawa do lewa, z jakiegoś powodu uwierzyła, że sprzeciw wobec strefy czystego transportu to jest jedyna akceptowalna społecznie postawa. Dobrze by było, gdyby dotarło do nich, że jest inaczej.
0: Podkreślić też trzeba, że te normy wejdą w życie 1 stycznia 2030 roku, więc to nie jest tak, że my dopiero w 2030 roku powinniśmy się zabrać za to, by dostosować się do tych norm. Nie, my powinniśmy już teraz być gotowi na to.
1: Te obecne normy to jest jakby specjalnie taki okres przejściowy, który mieliśmy wiele lat, żeby się do niego dostosować, po to, żeby potem wprowadzić już te właściwe, tak? W Unii Europejskiej na razie nie mówi się o tym, żeby osiągać normy takie, jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, uznawane za tolerowalne, jako już w miarę akceptowalne z punktu widzenia zdrowia, tylko 20. No do 20 to nam jeszcze daleko. Jesteśmy na granicy ledwo obecnie norm.
0: Można chyba powiedzieć, że prawnicy Franka Bolda obronili strefę czystego transportu, czy bronili strefy czystego transportu przed sądami administracyjnymi. Co zamierzacie zrobić z tą wiedzą, z tym raportem GIOŚ-u? No i czy będziecie też tak stanowczo bronić SCT, no, w przypadku zakusów na jej ograniczenie przez kolejnego prezydenta albo prezydentkę?
5: Tak, to mogę zdecydowanie zadeklarować, że będziemy bronić strefy czystego transportu. Uważam, że jest potrzebna, jest konieczna w Krakowie i jest narzędziem służącym do ochrony życia, zdrowia mieszkanek, mieszkańców miasta. Faktycznie posługiwaliśmy się już tymi danymi z GIOŚ-u w sprawie dotyczącej obecnej SCT. Powoływaliśmy się na nie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, pokazując, że granice tej SCT nie są określone w sposób dowolny i nie są oderwane od danych na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie. Pokazywaliśmy, że te granice SCT mniej więcej pokrywają się z obszarem przekroczeń tych właśnie nowych norm jakości powietrza. Tu trzeba zauważyć jedną rzecz. Ta strefa czystego transportu w Krakowie, ona swój pełen efekt ekologiczny osiągnie dopiero gdzieś w roku 2029, kiedy skończą się opłaty za wjazd do strefy, bo o tym trzeba pamiętać, że te opłaty są pobierane tylko w okresie przejściowym wynoszącym 3 lata. Czyli w tym roku 2029, czyli właściwie w przededniu wejścia w życie tych nowych norm, ona dopiero osiągnie swój docelowy efekt i dlatego o tej strefie należy myśleć właśnie pod kątem nie osiągnięcia obecnie obowiązujących norm, ale już tych, które zaczną obowiązywać za 3,5 roku i na tej podstawie należy ją oceniać. Sprawa obecnej SCT trafiła po licznych skargach kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na pewno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na rozprawie również będziemy się powoływali na te dane i będziemy wykazywali, że po prostu ta strefa, jej granice są adekwatne do skali problemu.
0: Powiedzmy jeszcze tak podsumowując, jaki wpływ na nasze zdrowie, na nasze organizmy mają tlenki azotu. Tu dwie grupy szczególnie narażone, czyli najmłodsi mieszkańcy, najmłodsze mieszkanki plus seniorki i seniorzy.
1: Choroby serca, choroby płuc, uczulenia, uzdrowienie z oczu. Mój ulubiony przykład to jest to, co jest najważniejsze, czyli nasza młoda generacja. Tlenki azotu upośledzają funkcje kognitywne i ich wyższe stężenia powodują, że dzieci mają gorsze wyniki w nauce.
0: Czyli po prostu głupiejemy.
1: Można tak powiedzieć. To są zresztą badania wykonane przez Uniwersytet Jagielloński w projekcie Neurosmog.
0: Pan jest jedną z osób, która doprowadziła do tego, że oddychamy powietrzem nie w tak wielkim stopniu zanieczyszczonym pyłami. Oczywiście ten napływ złego powietrza z gmin ościennych cały czas jest. Ale Kraków pozbył się niskiej emisji. Walczymy z emisją transportową. Szczerze, bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Czy powinniśmy zaostrzyć jako Kraków strefę czystego transportu, żeby dostosować się do tych norm? Czy powinniśmy podjąć jednak
3: radykalne kroki w walce o lepsze powietrze, bo to nie jest wymysł, to nie jest w cudzysłowie oczywiście, jak to część prawicowych komentatorów używa sformułowania, lewacka ideologia. Nie, to są twarde dane naukowe. Tlenki azotu wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie i życie. Dzieci mają problemy z nauką, z astmą, do tego dochodzą choroby płuc, serca, alergie i tak dalej, i tak dalej. To jest cała litania pewnych szkodliwych działań i efektów oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem. Pytanie, czy tak jak w przypadku kopciuchów, powinniśmy radykalnie po prostu rąbnąć siekierą i zakazać wjazdu na przykład całkowicie w pewne obszary miasta tych samochodów niespełniających norm, czy nie? Czy wystarczy to, co mamy i będziemy niestety gdzieś tam cały czas kłaniać się lobby samochodowemu i ulegać gdzieś?
4: Przede wszystkim trzeba sobie jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Po pierwsze, czemu ma służyć strefa? Jeżeli ma służyć temu, żebyśmy zadbali o zdrowie mieszkańców, no to ona musi mieć jakiś określony obszar. Każdy obszar, który będzie mały, niewielki, na jakimś odcinku, no niestety nie będzie przynosił takich efektów. Więc większa strefa, lepsze działanie, większe efekty. To jest chyba jasne. Jeżeli mówimy o normach, no to tutaj też nie otwieramy drzwi otwartych na oścież. Badania międzynarodowe pokazują jasno, tutaj kluczem są samochody napędzane silnikiem diesla i tutaj rzeczywiście ta norma Euro 6 wydaje się być właściwa. Jeśli chodzi o benzynę, to też w przypadku Krakowa mówimy o pojazdach ponad 20-letnich, więc to nie jest jakieś obciążenie w mojej ocenie dla mieszkańców, zwłaszcza, że sami mieszkańcy Krakowa są z tego wyłączeni. Strefa jest dużym kompromisem, widać, że wzbudza ogromne kontrowersje.
3: Ona została wykastrowana, panie pełnomocniku, ona została wykastrowana, bo pierwotne założenia były dużo ostrzejsze.
4: Tak, rzeczywiście były dużo ostrzejsze, natomiast ja zostawiłbym decyzję o tym, jak ona ma wyglądać nowym władzom, bo myślę, że ta decyzja na pewno będzie podejmowana.
3: Ale nie cofamy się.
4: W mojej ocenie nie powinniśmy się cofać, jeśli chodzi o sam kształt strefy, dlatego że badania jakości powietrza jasno pokazują, że ona powinna pozostać przynajmniej w takim kształcie jak obecnie.
3: Raport znajdziecie na stronie fundacji, a my zmieniamy temat i kierujemy się na Wawel. Tam od czwartku przez cały weekend czwarta odsłona festiwalu Wawel jest wasz.
2: Muzea w Krakowie.
6: Zaczynamy czwartek wystawą Lary i Penaty, bezpieczeństwo w architekturze. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do spraw edukacji i komunikacji. To wystawa, która była prezentowana w Pawilonie Polskim w czasie Biennale Architektury w Wenecji, a wystawa powstała przy współudziale z Zachętą.
3: No i właśnie to bezpieczeństwo przez cały festiwal będzie nam się przewijało, gdzie się także zahaczymy odrobinę o takie myślenie magiczne.
6: Trochę tak, bo czymże innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie przestrzeni, którą lubimy, której ufamy i która lekko albo nawet bardzo oddziela nas od tego niebezpiecznego świata. Niebezpiecznym światem oczywiście może być wszystko. Mogą być ludzie obok, mogą być nasze przekonania, nasze lęki. Teraz jak się tego pozbyć? Tu właśnie o tym mówi tegoroczna edycja festiwalu Wawel jest wasz. Możemy schronić się w literaturze, możemy schronić się w wierszu, możemy schronić się w teatrze, możemy schronić się w starych ludowych wierzeniach, w amuletach. My to robimy, robili nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć, jak czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach, wiszą amulety. to nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego, obronnego przedmiotu.
3: No i światło daje nam też poczucie bezpieczeństwa i tych świateł na Wawelu nie zabraknie. No mieliśmy latarnie morskie, gdzieś tam zawsze noc skrywała tajemnice, mrok skrywał tajemnice, strachy, lęki. No właśnie, światło było takim wybawieniem od strachów.
6: Dokładnie. A my je będziemy, tą ciemność postaramy się rozproszyć. Postaramy się ją rozproszyć w ogrodach królewskich, ogrody światło odmalowane. Każdego dnia, czwartek, piątek, sobota i niedziela od godziny 19 do 23 wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, znowu magicznej, znowu bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam też zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie.
7: A więcej na stronie Zamku Królewskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Bunkier Sztuki rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają nas spotkania z polskim designem, ale też z egzotyką, bo z tropikami i KKM.
2: Muzea w Krakowie.
9: Delfina Jałowik, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.
8: Jaka będzie jesień w Bunkrze Sztuki?
9: Intensywna, energetyczna, kolorowa, bogaty program wydarzeń i wystaw. Trzy nowe prezentacje. Wystawa indywidualna Kingi Nowak, Żarmi Tropików, kuratorowana przez Anię Batko. Niesamowita wystawa, jeśli chodzi o instytucję, która prezentuje sztuki wizualne, czyli wystawa zatytułowana Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. 16 sylwetek projektantów i projektantek, ich przedmioty użytkowe, dyskusja i rozmowy o procesie. I trzecia wystawa, która powstaje we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Ewy Edel, wystawa Mirelli von Chrupek zatytułowana Romans o szokola.
8: Ale jeszcze działania Państwa wykraczają poza sam budynek Bunkra Sztuki, więc może powiedzmy kilka słów o współpracy zagranicznej, o działaniach międzynarodowych.
9: Zdecydowanie skupiamy się na tym, żeby Bunkier Sztuki to nie był tylko i wyłącznie adres przy Placu Szczepańskim 3A, tylko taka instytucja, która faktycznie skupia promocję polskich artystów i artystek. Najbliższa wystawa, pierwsza prezentacja kolekcji Bunkra Sztuki za granicą w Reykjavik Art Museum, wystawa zatytułowana Nieszczelne ciała, wspólne światy. To wybór najlepszych prac z naszej kolekcji. To jest dyskusja o temacie ciała i człowieku w relacji z kulturą i naturą, ale my poza bunkier będziemy jeszcze dalej wychodzić, bo pod koniec października otworzymy naszą zewnętrzną wieczorną w galerię przy pałacu przy ulicy Piłsudskiego 4 i zainaugurujemy przyszłoroczny sezon rezydencji artystycznych właśnie w tym miejscu.
10: Aleksandra Koperda, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Przede wszystkim wybrałyśmy kilkunastu projektantów polskich, współcześnie tworzących, którzy pokazują na wystawie swoje projekty, ale jednocześnie z projektami pokazują swoje przedmioty osobiste, czyli każdemu projektantowi towarzyszy taka para przedmiotów, jego projekt zaprojektowany, na przykład krzesło i przedmiot osobisty, na przykład ważna dla tej osoby rzecz, pamiątka rodzinna, przedmiot, z którą ta osoba ma duży związek, czuje sentyment, różnego rodzaju przedmioty, jak na przykład książki, figurki, ołówek z czasu studiów, czy drewniana figura psa wykonana przez ludowego twórcę.
11: Agata Kiedrowicz, kuratorka wystawy Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta.
10: Zobaczymy parę przedmiotów projektantów i projektantek zaproszonych do wystawy. Przedmiot wybrany z bogatego portfolio twórczego oraz przedmiot osobisty, który pełni ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu bądź stanowi taki sentymentalny talizman czy obiekt, który nas wręcz przenosi w czasie i przestrzeni. I poprzez te pary przedmiotów wzbogacone także taką materialną biografią procesu, każdy z twórców pokazuje te szkice, notatki, próbki materiałów, czyli jakieś elementy procesu twórczego i one za każdym razem są bardzo różne. I poprzez te zestawy wybrzmiewają historie o życiu, zanurzeniu w świecie materii, inspiracjach, o historiach także rodzinnych, o tym, w jaki sposób każdy z twórców, twórczeń kształtuje i kształtował swoją wrażliwość. Na przykład bardzo ciekawy zestaw prezentuje Mati Sipiora. Jest to przedmiot osobisty, to zabawka Pucci, pierwsza zabawka robotyczna na rynku, piesek, który, jak sam mówi projektant, zdeterminował nieco jego estetykę, taką oscylującą w okolicach sci-fi, nieco, i tu cytuję, dziwną. I w zestawie z ikonicznym już fotelem Poodle, który powstał z kolei jako twórcza interpretacja, czy wręcz eksperyment na bazie odpadu, mianowicie elementu fontanny, pałki wodnej, którą z kolei wykonał tata projektanta na zamówienie. Ona stoi do dziś w centrum Gryfina i ta fontanna przedstawia Suma w szuwarach. Mati po prostu zainspirował się odpadem właśnie, który znalazł w przestrzeni zakładu metalowego, w którym na co dzień pracuje, i zaczął eksperymentować i z tych eksperymentów stworzył już, jak powiedziałam, ten właśnie ikoniczny fotel. Więc możemy zobaczyć i przekonać się o tym, że tworzenie ikon designu, to co możemy podziwiać właśnie na czy w przestrzeni medialnej, wymaga czułości, wymaga uważności, wymaga eksperymentu, wymaga zanurzenia rąk w brudnej materii.
12: Ale też odbieram tę wystawę jako taką sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa.
10: Z pewnością jest bardzo dużo, a wręcz one nawet dominują, przedmiotów, które wiążą się z emocjonalnymi, sentymentalnymi historiami. Są na przykład pamiątką po przodkach i tak jest w przypadku gry Nasz Studio. Mamy nici, które stworzyła własnoręcznie prababcia projektantki oraz dłuta, którymi posługiwał się ojciec Dawida Grynasza, i one na co dzień stoją w pracowni i są takim jakby strzegą procesu twórczego. Mamy psa Asa, bo on ma też swoje imię, stworzonego przez artystę ludowego Józefa Felczyńskiego, który stoi, strzeże, pilnuje pieca ceramicznego w pracowni pani Jurek, studia pani Jurek. Mamy na przykład płytę winylową u Adama Skotarczaka, której słuchali jego rodzice i którą on też dzisiaj słucha. Muzyka jest też bardzo ważnym elementem procesu twórczego i to wybrzmiewa też na przykład u Piotra Kuchcińskiego. On pokazuje gitarę, którą nam przekazał w zaufaniu, bo musiał ją przecież przekazać na kilka miesięcy, która na co dzień wprowadza taki rytm, ukojenie i wyzwala wenę twórczą. Więc zapraszamy do zanurzenia się w tę historię, poczytania i współodczuwania.
12: Mirela von Chrupek, artystka wizualna. Jesień oczywiście kojarzy się z ciepłymi, długimi wieczorami w domu oraz oczywiście z ciepłymi napojami, ale także z czekoladą. I tutaj Państwo odpowiadają na to podczas właśnie wystawy, która właśnie ma zaczerpniętą nazwę z języka francuskiego. Tak, to jest Romance au Chocolat. Jest to wystawa, powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
13: Wygląda łudząco podobnie. W pierwszej z dioram zobaczymy scenę z lasu i nie brakuje oczywiście tych jesiennych akcentów, czyli na przykład ludzików wyglądających no jak z kasztanów.
12: Tak, a tak de facto to są, to mamy tutaj scenkę rodzajową właśnie trochę właśnie z takich dokumentalnych programów Davida Attenborough, czyli możemy oglądać co w trawie piszczy, co w mchu piszczy i bohaterami tej akurat dioramy są mrówki, gąsienice, biedronki, które robią jesienne zapasy.
13: Łącznie zobaczymy 5 różnych światów.
12: Tak, 5 światów, każda diorama opowiada inną historię i mamy scenkę leśną, morską, kosmiczną, mamy też scenę glamour oraz bardzo taką scenkę odwołującą się do literatury.
13: Która dla Pani jest z tych scenek najbliższa?
12: Trudno mi powiedzieć, która jest najbliższa, bo wszystkie są świetliste, przyjemne. Potraktowałam je z humorem i mam nadzieję, że też tak ludzie oglądając te prace będą mieli takie same odczucia.
13: To jest taki świat marzycielski, bo rozumiem, że adresatem też dzięki temu są dzieci.
12: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że pojęcie piękna, baśni jest to tak szerokie pojęcie, że nie jest ono tylko zarezerwowane dla młodego widza, ale też dla dorosłych, więc myślę, że tutaj widząc reakcje osób odwiedzających, myślę, że tutaj nie ma żadnej granicy wieku.
13: Nie wiem, czy mogę tak nieśmiało się zapytać, ale co było inspiracją? Bo kiedy ja słyszę w kulturze hasło czekolada, to moje pierwsze skojarzenie to jest Charlie i fabryka czekolady.
12: No to też jest całkiem ciekawe uniwersum, prawda, w którym dużo się dzieje, ale tutaj zostałam zaproszona do współpracy, do stworzenia 5 dioram, 5 mini światów, no i właśnie 5 różnych mini światów, no i tego mamy tutaj reprezentację.
13: Czyli efektem jest wystawa, która można powiedzieć, no wręcz pachnie.
12: Mam nadzieję, że pachnie i że oglądając te dioramy napłynie ludziom również odwiedzającym Ślinka i że w te właśnie zimowe albo jesienne jeszcze wieczory no skuszą się na jakąś kawałek czekolady.
14: Myślę, że z punktu widzenia programowego na pewno różnorodność jest dla nas niesamowicie ważna. No, pokazujemy Kingę Nowak, która z założenia jest malarką, ale na wystawie możecie Państwo zobaczyć poza malarstwem także jej rzeźby, obiekty i tkaninę, monumentalną tkaninę. Jakbym miała powiedzieć, co łączy te wszystkie 3 prezentacje, to na pewno byłaby ta niesamowita energia wynikająca z kolorów i z kompozycji, które będziecie mogli tam Państwo zobaczyć, natomiast tematycznie to są całkiem różne opowieści.
15: Marta Chlanda, kierowniczka działu powszechniania Galerii Bunkier Sztuki. Staramy się, żeby do każdej wystawy pojawiały się nowe zabawki sensoryczne, nowe materiały edukacyjne, które są właśnie inspirowane wystawami, które obecnie mamy w Bunkrze. I tak właśnie tej jesieni w Bunkrze Sztuki, dzięki współpracy z naszymi partnerami, dzieci, ale myślę, że dorośli też znajdą wielką frajdę z korzystaniu z nowych zabawek sensorycznych, różnych zagadek, zadań. Mamy taką rzeźbę, nazywa się Znajdywanka. I zadaniem odwiedzających jest znaleźć różne przedmioty na wystawie, wpisać je w specjalną kartę, a potem sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Przygotowaliśmy też dużo nowych zabawek sensorycznych z pracownikami UKEN-u, Instytutu Designu. I to są różne zabawki, które pobudzają wyobraźnię, pobudzają sensorycznie, pozwalają nie tylko zobaczyć, ale poczuć pewne rzeczy.
13: Mi się bardzo podoba nazwa Stacja Kreacja.
15: No to takie miejsce, z jednej strony stacja, czyli takie miejsce odpoczynku, zatrzymania się, bo my sobie zdajemy sprawę, że zwiedzanie wystaw, zwłaszcza z małymi dziećmi, jest trudne. A myślę nawet, że osoby dorosłe, kiedy, nie wiem, mają do zwiedzania trzy duże wystawy, potrzebują czasami usiąść i po prostu odpocząć. Więc stacja, bo można tutaj usiąść i odpocząć, poczytać. A kreacja, bo to jest miejsce, gdzie u nas się odbywają warsztaty twórcze, kreatywne. I to są takie warsztaty, my słyszymy od rodziców, którzy przychodzą, że im się to bardzo podoba, ponieważ to są warsztaty prowadzone równolegle dla dzieci i dla dorosłych. Czyli przychodzi rodzina razem, ale potem dzieci spędzają czas z edukatorką w swojej grupie, a dorośli spędzają czas z edukatorką w swojej grupie. Pracujemy metodami warsztatowymi, tworzymy własne dzieła. Wszystkie te prace są inspirowane pracami z kolekcji Bunkra Sztuki, które specjalnie na te warsztaty przywozimy z naszych magazynów. Więc nie dość, że twórczość, to jeszcze możliwość zobaczenia dzieła jeden na jeden na takim mini specjalnym pokazie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest cykl warsztatów związanych z wystawą o polskim designie. I to są też warsztaty dla starszych, dla młodzieży, dla dorosłych i to są warsztaty graficzne.
8: A w planach m.in. hafty, litografia i projektowanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: A teraz mam propozycję nie tylko dla najmłodszych. Dzika Banda. Pod takim tytułem kryje się najnowsze przedstawienie w Teatrze Groteska, którego realizacji domagali się sami widzowie. Spektakl jest inspirowany twórczością Rachel Bright, popularnej brytyjskiej pisarki i ilustratorki książek dla dzieci. U nas jest znana głównie z opowieści o emocjach i zwierzętach.
2: Krakowska premiera.
16: Do lasu wprowadza się nowe zwierzę. Zamieszka na polanie. Biegnę tam. Biegnę!
17: Będę pierwszy!
16: Wygram!
18: Hej!
17: A z kim on wygra?
18: Z kimś. Z kim się ściga?
17: A z kim on się ściga?
18: Nie. Hej! A czemu on coś wie? A my nie.
17: O! Ja bym te wieści przekazała lepiej!
18: A ja najlepiej w całym kraju.
19: Paweł Kuźma, aktor, lalkarz, a w tym spektaklu również reżyser.
20: O czym to jest spektakl?
19: O czym jest spektakl? Spektakl jest o grupie przyjaciół, która tak naprawdę boi się nieznanego, ale wspólnie przezwycięża strach, żeby to nieznane poznać. Jak się zwykle okazuje, strach ma wielkie oczy tylko. Więc... tak, o tym jest ten spektakl, o grupie przyjaciół, o tym, że przyjaciele są najważniejsi, bo to dzięki nim oni tak naprawdę nas budują i to dzięki wspólnym jakimś naszym cechom możemy przezwyciężać nasze słabości, ale też możemy więcej poznawać, więcej doznawać, to oni nas rozwijają.
20: Proces produkcji nie był łatwy, bo pierwotnie plany były inne, a skończyło się jeszcze inaczej.
19: Tak, tak, tak. No, miała być inna autorka, na szczęście, tak powiem, na szczęście, Malina Przyśluga, zdolna nasza polska autorka, napisała tekst, który, myślę, jest fajną warstwą do tego, żeby zbudować świat dla dzieciaków taki, w którym one też się odnajdą i z którego będą sobie czerpały coś dla siebie. Generalnie stawiamy na dobrą zabawę i na to, żeby to nie był spektakl przeintelektualizowany dla trzylatków, tylko właśnie, żeby to był taki spektakl, w którym oni dostają różne bodźce i różne emocje, od strachu, przez radość, przez po prostu wygłupy wręcz naszych bohaterów scenicznych. I myślę, że to jest chyba ta najważniejsza warstwa, bo często robiąc spektakle zapominamy o tym, że to są dzieci, które tak naprawdę będą miały czas na naukę jeszcze tego wszystkiego, a tu mają zobaczyć kawał historii i takim moim personalnym marzeniem jest to, żeby po spektaklu padły słowa: mamo, tato, chcę jeszcze raz.
20: Bo przypomnijmy, spektakl jest inspirowany, luźno inspirowany twórczością Rachel Bright.
19: Dokładnie tak. Z racji tego, że nie mogliśmy użyć tamtego tekstu, to Malina Przyśluga inspirowała się gdzieś tą twórczością, co też było wyznacznikiem jakby, żeby powstały teksty na bazie czy zbliżone do twórczości Rachel Bright.
20: Ale wszystko wzięło się stąd, że państwo Teatr Groteska zapytał najmłodszych, jaką powieść chcieliby zobaczyć właśnie na scenie państwa teatru.
19: Tak, i padła właśnie wcześniej wymieniona autorka. Natomiast myślę, że dostaną to, co chcieli, z małym bonusem, ponieważ jest więcej postaci i ta historia jest, myślę, bliżej nas, bo jest pisana stricte pod to, żeby ją wystawić na deskach teatru.
5: No tamto!
16: No, ale co?
5: No, to, że ktoś nowy wprowadza się do lasu. O!
16: W takim razie ja go najlepiej przywitam!
5: Wiadomo, że ja! Żabto, idziesz ze mną?
21: Ale, no bo ja właśnie miałam jeść.
16: Wydaj się prosić.
5: Chodź!
21: No dobrze, czemu nie?
20: Jak wyglądał sam proces już przygotowania państwa? Jak wyglądały próby? Jak przede wszystkim tak zbudować tutaj spektakl, tak go stworzyć, żeby zatrzymać właśnie tych najmłodszych odbiorców? Bo przypomnijmy, spektakl jest adresowany do dzieci od 3 roku życia, czyli naprawdę maluszków.
19: Tak, na szczęście, mówię na szczęście, wielkie szczęście, mam córkę 2-letnią i syna 4-letniego, więc wiem, w jakich klimatach mógłbym się obracać. Myślę, że to było najważniejszym walorem tego wszystkiego, że wiedziałem, co tak naprawdę chciałby mój syn zobaczyć na scenie, i tak też chciałem i myślę, udało mi się poprowadzić próby, żeby z segmentami to robić, prawda? Od tych najmniejszych scen, dwójkowych, trójkowych, po te kobyły wielkie, gdzie są wszyscy, gdzie trzeba już ich ustawić. No stąd też dużo kolorów, dużo muzyki, dużo sytuacji gagowych, albo jak to mówią, gagowych, i co? No, wiś to wioło.
20: Czyli zaczyna się historia w jakim momencie?
19: Historia zaczyna się tak naprawdę od końca. To znaczy zostajemy już sytuację, gdzie jest ciemno i gdzie padają pierwsze słowa, czyli ale ciemno, prawda? Tak ciemno. Spokojnie, też się jeszcze do niedawna bałam ciemności, więc to jest taki już znak, że hej, nie bójcie się. My was przeprowadzimy przez tę opowieść, jak my przezwyciężyliśmy strach, a wy sobie to weźcie i idźcie z tym do domu i też przezwyciężajcie strach. Tak jak powiedziałem, dużo pomagają przy tym przyjaciele. Co będziemy chcieli pokazać?
20: A jakich bohaterów zobaczymy?
19: Zobaczmy żabkę, ropuchę, lisa, lisiczkę, którzy są dynamicznym rodzeństwem, można powiedzieć, srokę, jelenia, ślimaka. No i takim największym wyzwaniem był jeleń, ponieważ konstrukcyjnie było dla nas wielkie wyzwanie, ponieważ musi jakoś chodzić w tył i w przód, a mało tego, jest rozmiarów jelenia, więc umieścić go na tej scenie i jakoś go zakomponować. Na szczęście jeleń jest tak przebojowy, że mam nadzieję, szczerą nadzieję, że każdy będzie czekał tylko, aż wejdzie ponownie na scenę.
20: Jeleń wejdzie cały na biało i dodatkowo ten kostium, jaki nosi, przypomina kostiumy Elvisa Presleya.
19: Tak, nie bez powodu, ponieważ on też wykonuje swoje songi. Tutaj jeleń. I no cóż mogę o nim powiedzieć, prócz tego, że zachwyca.

0: Michał Wereda, jestem realizatorem dźwięków Teatrze Animacji w Poznaniu na co dzień, a komponowanie muzyki to jest takie moje hobby, ale też dziś już tak kilka spektakli zrobiłem.
1: No właśnie, bo tutaj w tym spektaklu bardzo ważna jest muzyka. Jakie piosenki usłyszymy i w jakim klimacie są one utrzymane?
0: Każda postać ma swoją piosenkę, może oprócz Wilczka. Jest też piosenka finałowa. Każda piosenka jest inna, trochę w innym stylu. Miały być disneyowskie, ale raczej były robione pod każdą postać. Na przykład lisy mają zupełnie inną piosenkę. Mają piosenkę taką rapową, jakby, która troszeczkę wybija się w stosunku do piosenki Żabki, którą pani dzisiaj na przykład słyszała. I każda piosenka jest zrobiona pod charakter postaci.
1: To tym bardziej proszę zdradzić, co zaśpiewa nam jeleń, bo jeleń wygląda jak gwiazdor.
0: Tak, Elvis Presley, może troszeczkę będzie bardziej nowocześniej, ale ja chyba nie będę zdradzał. Trzeba posłuchać, zobaczyć.
1: Czyli ile utworów usłyszymy przez tą niespełna godzinę spektaklu?
0: Piosenek jest 7, 8 i gdzieś tam są jakieś łączniki. Postać nowego, czyli ten tajemnicza postać, też ma swoją piosenkę. No i potem jest piosenka finałowa, która jest takim łącznikiem wszystkich postaci.
1: Czyli opuścimy mury Teatru Groteska naładowani pozytywną energią.
0: Zdecydowanie.

0: Mróz i w spektaklu Dzika Banda gram po prostu jelenia.
1: Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, jaki to jest bohater?
0: To jest bohater, powiedzmy, wzorowany na znanej na pewno wszystkim postaci z dawnego show biznesu, na postaci Elvisa Presleya. To znaczy tak wizualnie jest wzorowany na nim, natomiast jest to taki klasyczny próżniak, zadufany w sobie, tak właśnie próżniak.
1: To teraz, jak pan tak powiedział, to mi się skojarzyło z Johnem Bravo.
0: Troszkę tak, aczkolwiek zdecydowanie wolę porównanie do Elvisa Presleya.
1: Ale ta postać, jeleń, jest najbardziej taki widowiskowy. Jest po pierwsze duży, po drugie ten kostium robi ogromne wrażenie. Jak panu się pracowało właśnie przy takiej postaci?
0: Tak, przede wszystkim to jakby to jest i lalka, i kostium w jednym, czyli to jest taka wielka forma, no niemalże jeden do jeden wielkości jelenia. No pracuje się w ogóle z formą lalkową, pracuje się tak dość specyficznie, ponieważ najpierw trzeba tak jakby no przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda ta lalka, ta forma z zewnątrz, i potem się pod nią podpasowywać, jako że no to ewidentnie wygląda, jakby przypomina właśnie Elvisa Presleya przykładowo, także no ja też staram się gdzieś tam w jakiś sposób nawiązywać do tego i staram się działać tak, żeby to jakkolwiek się wpasować w tę postać. No.
1: Przyznam szczerze, że dla mnie coś jest niesamowitego w teatrze lalkowym, bo nagle, jak państwa obserwowałam, to te miny, jakie państwo tutaj, wasze twarze wyrażały, to nagle te lalki również, one ożywały, te same miny miały.
0: Tak, dokładnie tak. Inaczej się nie da. Choć są dwie szkoły, jeżeli tak mogę na chwilę taką dygresyjkę zrobić, a propos animacji lalek. Ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby całą taką swoją ekspresję i nawet te miny, które my robimy, przekładać na formę lalkową. To jest jedna, powiedzmy, szkoła, a druga jest taka, że o której ja wiem, może się mylę, także ktoś mnie może skarci za to, a druga jest taka, że człowiek wydaje się, że jest niezmieniony na twarzy, natomiast wszystkie emocje mają zmieścić się tylko i wyłącznie w lalce, w formie.
2: Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
1: Tu warto podkreślić, że tym spektaklem pan rozpoczyna drugą kadencję w Teatrze Groteska. Jakie państwo mają plany na najbliższe miesiące?
2: Ten sezon poświęcamy głównie widzowi dziecięcemu, starszemu i młodszemu. Zaczynamy Dziką Bandą. W grudniu będziemy mieli premierę Kurs Grubej Rury na podstawie serii książek Justyny Bednarek. To propozycja dla dzieci nieco starszych. Później znowu dzieci młodsze, czyli Karmelek Marty Głuśniowskiej, a na finał druga część naszego hitu sprzed półtora roku, czyli Miś Tymoteusz, tym razem Tymoteusz wśród ptaków.
1: A jeśli chodzi o scenę dla dorosłych?
2: Scena dla dorosłych pojawi się dopiero w przyszłym sezonie. Otworzymy sezon 27-28 realizacją Macbetha w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, a później po jakimś czasie Ferdydurkę Gombrowicza w reżyserii Wojtka Brawera.
1: A po więcej informacji odsyłam do mediów społecznościowych Teatru Groteska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Twój dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na...

0: trójkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Choć jesień dopiero się zaczyna, to przygotowania do świąt już trwają. Ruszyła bowiem rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty i zrobić coś, co daje poczucie sensu i jednocześnie pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.
0: Krakowianie z pasją.
2: Konrad Kruczkowski, Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka jest po to, żeby w środku zimy była wiosna, zwłaszcza dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli dla osób, które cierpią z powodu biedy i niedostatku, ale żeby to mogło się wydarzyć, czyli żeby wydarzyła się Szlachetna Paczka, to dzisiaj potrzebujemy wolontariuszy, wciąż ich szukamy, wciąż potrzebujemy blisko 2,5 tysiąca wolontariuszy w całej Polsce.
3: A w naszym regionie?
2: W Małopolsce około 200 wolontariuszy, w samym Krakowie wciąż potrzebnych jest 100 wolontariuszy. To jest bardzo ważne, dlatego że jeden wolontariusz to średnio 3 rodziny, które w grudniu mogą otrzymać pomoc i wielka szansa na to, żeby zmienić czyjeś życie.
3: Czyli szybko przeliczając, blisko 600 rodzin potrzebuje pomocy.
2: Tak, to jest oczywiście pewne uproszczenie, bo są wolontariusze, którzy zwiedzają rodzin więcej, są wolontariusze, którzy odwiedzają rodzin mniej, a są wolontariusze, którzy zajmują się w Paczce innymi rzeczami, bo to jest taki pojemny projekt i każdy znajdzie taką aktywność, która będzie jemu odpowiadać.
3: No właśnie, to skoro o tym mówimy, to jaki jest zakres obowiązków? W czym mogą wybierać wolontariusze?
2: To, co najważniejsze, to rzeczywiście praca z rodziną, czyli wolontariusz Szlachetnej Paczki. To jest ta osoba, która odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje i to już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki i pomocy, bo Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem i budowanie takiego przekonania w tych, którzy czują się niewidzialni tak naprawdę, często są niewidzialni przez system, że ktoś ich zauważył, ale wiem, że gościni audycji, która jest z nami, będzie mogła tu się podzielić takimi historiami z pierwszej linii i co na takim spotkaniu się dzieje. No a później, kiedy wolontariusz już pozna rodzinę, pozna jej potrzeby, no to w połowie listopada następuje wielkie otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki i wtedy każdy może zostać darczyńcą i taką pomoc przygotować. Pomoc do rodziny trafi w połowie grudnia, w weekend cudu. Natomiast ta pomoc do rodziny nie trafi, jeśli wolontariuszy nie będzie, dlatego bardzo zachęcamy.
3: Ale weekend cudów to można powiedzieć jest taki prezent dla wolontariusza, prawda? To jest zwieńczenie wszelkich działań, to jest zobaczenie tego uśmiechu na twarzach osób potrzebujących. No ale jednak samo odwiedzanie tych rodzin to jest olbrzymi bagaż emocjonalny.
2: To prawda, bo mierzenie się z biedą to jest bagaż emocjonalny z jednej strony, bo jest druga strona tego medalu, czyli takie przekonanie, że nie jesteśmy wobec tej trudnej rzeczywistości, bo często to są ludzie, których odwiedzamy, którzy muszą dokonywać takich dramatycznych wyborów, czy dzisiaj kupić leki, czy jedzenie, czy zapłacić rachunek za prąd, czy iść do lekarza. Więc wolontariusze mierzą się z tymi dramatami. Ale z drugiej strony to jest taki wolontariat, który pokazuje, że nie musimy być wobec tej rzeczywistości tak całkiem bezradni i całkiem bezsilni. No i daje takie poczucie wielkiej sprawczości. To jest jednak wielki przywilej, że mogę komuś przywrócić nadzieję i zbudować w nim takie przekonanie, że nie jestem sam. No przypomina mi się taka historia sprzed 2 lat, gdzie była pani Aniela, seniorka z Krakowa, która w Szlachetnej Paczce otrzymała 2 nowe sukienki i chustę, taką apaszkę. I można by się zastanawiać, czy to jest na pewno coś, co powinno być pomocą charytatywną. Sukienki i chusta. Ale pani Aniela zaczęła wychodzić z domu. Po bardzo długim okresie przerwy zaczęła wychodzić z domu, zaczęła wychodzić do kościoła. Bardzo chciała co niedzielę wyjść do kościoła, ale wstydziła się źle wyglądać po prostu. I myślę, bardzo ludzka rzecz. I Szlachetna Paczka też jest po to, żeby przywracać godność. No i to właśnie wolontariusz Szlachetnej Paczki w rozmowie usłyszał trochę wprost, trochę między wersami, że obok oczywiście tej pomocy takiej podstawowej, żywności, to będzie ten prezent, który zmieni życie pani Anieli na dobre i dopisze dobre zakończenie do tej historii.
3: W końcu to jest weekend cudów, to są święta, więc to też jest czas prezentów.
2: Szlachetna paczka jest prezentem. Zawsze dbamy o to, darczyńcy dbają o to, a wolontariusze tego pilnują, bo wolontariusz oprócz tego, że jest przy rodzinie, jest też takim dobrym duchem przy darczyńcy. Prowadzi darczyńcę przez ten proces, podpowiada, odpowie na wszystkie pytania typu jaki numer buta, jaki kolor, jest pod telefonem. Bo tak, paczka to prezent. My bardzo chcemy, żeby dobroczynność nie była jałmużną, takim zbytkiem łaski, tylko żeby ten drugi człowiek czuł, że jest ważny i obdarowany.
3: Ale dzisiaj te potrzeby, tak przynajmniej odnoszę wrażenie, są coraz większe, że jednak to już nie jest tak jak kiedyś, że rodzina może pomóc drugiej rodzinie, tylko na daną paczkę składa się no, kilka osób, czasami dział w firmie.
2: To prawda, 1/3 paczek w ogóle powstaje w instytucjach, w szkołach, w firmach. Średnio jedną paczkę przygotowuje około 30 osób, więc dużo. Natomiast znów, no, te 30 osób się nie zbierze, te 30 osób nie będzie mogło wybrać rodziny, której historię zmienią, jeśli nie wolontariusz, który teraz powinien wejść na szlachetnapaczka.pl i się zgłosić do wolontariatu, żeby móc tą machinę dobra uruchamiać. Bo tak, paczka to jest i prezent, i wielka machina dobra, ale to wolontariusze ją uruchamiają.
3: Czyli raz jeszcze podsumujmy. Wolontariusz weryfikuje, prawda, te rodziny i ich potrzeby, ale w jaki sposób państwo mają dostęp do osób potrzebujących? Skąd państwo wiedzą, że gdzieś tam jest osoba, która naprawdę potrzebuje tej pomocnej dłoni?
2: Bardzo często od samych wolontariuszy, jak ktoś pyta, gdzie w Polsce jest bieda, to prawdziwa odpowiedź brzmi dwie ulice dalej. Ale wiemy też o osobach, które potrzebują pomocy i których nasi wolontariusze mogą odwiedzić od lokalnego środowiska, od z MOPS-u, od dzielnicowego, który odwiedza rodziny, od nauczyciela, który no, zna historię swoich uczniów i ich kontekst, bo wie, że na przykład ktoś od 5 lat nie jedzie na szkolną wycieczkę. I może ten rok to będzie ten pierwszy, w którym na tą szkolną wycieczkę ktoś pojedzie. To jest ksiądz, który zna swoją parafię i może taką rodzinę do szlachetnej paczki zgłosić.
3: Czyli wiele różnych źródeł.
2: Wiele różnych źródeł, bo paczka działa bardzo lokalnie. To jest 700 miejsc w całym kraju. Około 700 miejsc w całym kraju. Co roku staramy się, żeby też paczka była w tych miejscach, w których nie była wcześniej. Tam też potrzebujemy wolontariuszy. No ale to wciąż. To są jednak też duże miasta. Bieda też tu jest. No właśnie, dwie ulice dalej. I tu też potrzebujemy wolontariuszy. Bardzo w Krakowie.
3: Właśnie a propos biedy, to państwo rokrocznie przygotowują raport na temat biedy w kraju. W ubiegłym roku państwo braliście nawet takie miasto fikcyjne Biedańsk, do którego właśnie nawiązaliście, jak ta bieda prezentuje się.
2: Biedańsk nie zniknął. No, wciąż mówimy, że to jest największe miasto w Polsce i ono jest największe, bo wciąż bieda ta skrajna, taka, która zagraża życiu, zagraża zdrowiu, to 2 miliony osób w całym Polsce. No, Warszawa ma 1 900 000 mieszkańców, więc to jest miasto, które jest większe niż stolica. Na pewno większe niż Kraków. I chyba najbardziej taką tragiczną sytuacją jest to, że wciąż, a w tym roku już wiemy, że ta liczba wzrosła, to, że ta skrajna bieda, taka zagrażająca zdrowiu, dotyka też dzieci najmłodszych i seniorów, czyli te osoby najstarsze. To są takie dwie grupy, które, no jeśli my im nie pomożemy, to im nie pomoże. Dzieci same nie zmienią swojej sytuacji. Seniorzy, którzy już nie są w stanie podejmować pracy zarobkowej, mierzą się z różnymi trudnymi sytuacjami, też bez naszej pomocy tej sytuacji na pewno nie,

0: A prawda jest taka, że my ludzie, którzy żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie, mijamy w kolejce w sklepie albo w kolejce do biletomatu i to są ludzie, którzy mają dokładnie taką samą koszulę jak ja. Różnica polega na tym, że albo mają taką samą zawartość koszyka jak ja, tylko różnica polega na tym, że oni w domu mają jedną taką koszulę, a ja mam trzy, a ich zakupy są na miesiąc, a moje są na trzy dni. Ale tak na pierwszy rzut oka tych różnic nie widać. Pamiętam takie zdziwienie, z którym się mierzyliśmy, a czasami się wciąż mierzymy, jak to możliwe, że ktoś jest biedny, a ma telefon komórkowy albo komputer, ale no na litość. Dzisiaj to są takie urządzenia, które, bez których nie da się funkcjonować. No, telefon jest dzisiaj naprawdę jedną z takich podstawowych potrzeb do tego, żeby móc zadzwonić do lekarza, zadzwonić do urzędu, skorzystać z pomocy, skontaktować się z bliskimi, a bardzo często zrobić zakupy, zwłaszcza jak nie można wychodzić z domu.
1: To teraz spójrzmy od drugiej strony. Co wolontariat w Szlachetnej Paczce daje samym wolontariuszom?
0: Tylu ilu wolontariuszy, tyle jest odpowiedzi na to pytanie. Z tymi wolontariuszami, z którym ja rozmawiam, to najczęściej słyszę, że daje dwie rzeczy. Trzy. Po pierwsze, daje takie przekonanie, że jednak ja mam w życiu trochę szczęścia. I to często jest tak, że ludzie przychodzą do wolontariatu, no i trochę narzekają. Na pracę, na studia, na brak czasu, na to, że chcieliby dłuższe wakacje albo lepsze wakacje, a potem mierzą się z tymi sytuacjami, w których znaleźli się podopieczni Szlachetnej Paczki i nagle wszyscy sobie uświadamiamy, że może nie jest tak źle. I nie chodzi o to, żeby nie polepszać i nie dbać o swoją sytuację, ale o właściwe proporcje. Więc myślę, że Szlachetna Paczka bardzo szybko tak resetuje proporcje. Trudniej się narzeka po tym, jak się jest w wolontariacie. To jedna rzecz i docenia się to, co ma się wokół siebie. Druga rzecz to ten wolontariat daje bardzo dużo kompetencji. Znaczy to jest z jednej strony zarządzanie dużym projektem, budowanie relacji, takich kompetencji interpersonalnych. Ludzie, którzy przez ten wolontariat przychodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce i wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie. I trzecia rzecz to są relacje, bo żaden wolontariusz nie pracuje sam, to jest rejon, rodzina odwiedza się zawsze w parach i to są takie relacje i często przyjaźnie, które zostają z nami na lata.
1: A słyszałam nawet, że i miłości.
0: Tak, to się zdarza. Mamy kilka małżeństw. Mamy też takie związki senioralne. Ja akurat lubię tą historię, bo ona jest jeszcze z czasów pandemii, gdzie jeden z naszych wolontariuszy w ramach innego naszego projektu, właśnie covidowego, odwiedzał seniorkę, starszą panią, która była samotna. No i tak od spotkania do spotkania, od kawy do kawy. Dzisiaj są parą i oboje angażują się w wolontariat w Szlachetnej Paczce.
1: Zdaję sobie sprawę, że dla Państwa pracujących bezpośrednio przy tym projekcie od lat czasami pewnie te emocje się wyłączają, ale na pewno są takie historie, które właśnie zostają, tak jak chociażby ta od wolontariatu, które zostają z Państwem na lata. Czy jest taka historia w Szlachetnej Paczce, która właśnie, którą dalej Pan opowiada innym?
0: Tych emocji nie da się wyłączyć, bo zawsze mamy do czynienia z żywym, prawdziwym człowiekiem, który znalazł się w jakiejś tragicznej sytuacji, a zwykle ci ludzie są bardzo dzielni, oni sobie próbują radzić, po prostu potrzebują czasami naprawdę pomocy przez chwilę, żeby stanąć na własnych nogach. Ale taka rzecz, która jakoś chodzi za mną od kilku lat, to historia chłopca, którego tata zginął i oni dość szybko znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, był jedynym żywicielem rodziny. Musieli sprzedać mieszkanie, znaleźli się w mieszkaniu socjalnym, trudna sytuacja. No i wolontariusze zobaczyli, że ten chłopiec, kiedy jest zimno, a mieli nieszczelne mieszkanie, no to raz, że śpi w ubraniu, a dwa, że przykrywa się dodatkowo kurtką po tacie. No więc znaleźli potrzeb, znalazła się ciepła kołdra, ciepła piżama i to wszystko dostał. Kiedy to dostał, to nagle się okazało, że on no nie tylko, że nie okazuje wdzięczności, bo my w ogóle tego nie oczekujemy, ludzie bardzo różnie reagują na pomoc, ale był wystraszony. Tak nie chciał przyjąć tego konkretnego prezentu. No i po chwili rozmowy okazało się, że on się wystraszył, że jeśli dostanie tą kołdrę, to będzie musiał oddać kurtkę taty. A kurtka taty jeszcze tatą pachniała i on się bardzo nie chciał z nią rozstawać. No i to pokazuje, z czym my się mierzymy, że to nie jest tylko pomoc materialna. To jest też pokazanie temu drugiemu człowiekowi, nawet takiemu małemu człowiekowi, że nawet w takiej trudnej sytuacji po prostu nie jest sam. I druga historia, która za mną chodzi, to też chłopiec, 12-latek, który dostał pierwszy raz nowe zimowe buty. zawsze miał jakieś buty już schodzone, trochę zniszczone po starszym rodzeństwie. No i jak dostał te buty w weekend cudów

0: temu, to uznał, że on rozumie, że to są buty na zewnątrz, ale dzisiaj to on chce w nich spać, więc spędził pierwszą noc w Weekend Cudów w sobotę na niedzielę w zimowych butach.
1: Ja teraz na chwilę znikam, ale wracam po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Tak jak zapowiadałem, wracamy do tematu rekrutacji do tegorocznej odsłony Szlachetnej Paczki. Swoim doświadczeniem dzieli się z nami pani Aneta, nauczycielka, która udziela się w strukturach Stowarzyszenia Wiosna już od 3 lat.
3: Czyli reasumując, jaki jest zakres obowiązków wolontariusza i do kiedy można się zgłosić?
0: Zgłosić można się do końca września. Im szybciej, tym lepiej. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ważne, żeby i tak wszedł na szlachetnapaczka.pl, wypełnił formularz, dlatego że pierwszy krok to jest rozmowa z rekruterem. A rozmowa z rekruterem to jest też to miejsce, gdzie można zadać wszystkie pytania, podzielić się wątpliwościami, sprawdzić na takim pierwszym etapie, czy to na pewno jest wolontariat dla mnie. Więc najważniejsze to się zgłosić. Jak ktoś tą rekrutację przejdzie i stwierdzi, że chcecie, to wtedy jeszcze są wdrożenia i wdrożenia to jest też taki moment, gdzie my wyposażamy wolontariuszy w wiedzę, już w relacje, poznają innych wolontariuszy i wiedzą, że mogą liczyć na siebie nawzajem. No i wtedy rzeczywiście wolontariusze zaczynają odwiedzać rodziny, to są zwykle 2 spotkania, czasami więcej, powstaje lista potrzeb, otwarcie bazy rodzin, wtedy wszyscy czekamy na to, żeby znaleźli się darczyńcy, na to pracujemy, a potem Weekend Cudów, czyli magazyny i dostarczanie paczek do potrzebujących.
4: Aneta Łas-Jurkowska, w paczce 3 rok.
3: Jak to się zaczęło? Co panią przekonało, żeby zostać wolontariuszką?
4: To się zaczęło bardzo prosto. Przekonała mnie moja koleżanka, która w paczce jest od chyba samego początku. Ja tak podpatrywałam. Że z dziećmi się da, że da się pogodzić z pracą, że da się pogodzić właśnie z dziećmi, że da się pogodzić z edukacją domową. I pomyślałam sobie, to ja też spróbuję. To jest ten moment, kiedy ja też chcę spróbować. No i zgłosiłam się. I tak to się właśnie zaczęło. Po koleżeńsku, po prostu.
3: Czyli momencik, muszę sobie to wszystko wyobrazić. Czyli pani jest mamą, a dodatkowo jeszcze pani swoje pociechy uczy w domu.
4: Nie ja, koleżanka uczy w domu. I to mnie właśnie zainspirowało, że jeśli ona może, to ja też mogę. Ja uczę, ale w szkole. Bo jestem nauczycielką, więc staram się przekładać te wartości też nie swoim, ale szkolnym dzieciom właśnie.
3: Szapoba, chylę czoła, ale czy u Państwa w szkole też była organizowana szlachetna paczka?
4: W poprzedniej szkole, w której pracowałam, tak, za moją inicjatywą została zorganizowana pomoc dla wybranej rodziny. Była to właśnie seniorka, starsza pani, szkoła, rodzice, uczniowie, wszyscy się bardzo zaangażowali w ten projekt, więc tak, dobra robota i dobro przenosi się dalej.
3: Czyli teraz zakres pani działań jest jeszcze większy, bo to nie jest przygotowanie paczki tutaj z klasą, tylko jednak pani jest wolontariuszką i odwiedza rodziny, tutaj bierze udział w działaniach fundacji.
4: Dokładnie tak. Ja jestem wolontariuszką, jestem liderką rejonu, więc też działam ze swoimi wolontariuszami.
3: To jak wspomina pani tą pierwszą rozmowę, tą właśnie z rekruterem?
4: Ja wspominam bardzo dobrze. Właśnie zostałam zaopiekowana jako nowy wolontariusz zgłaszający się. Wszystko zostało mi opowiedziane jakby od A do Z. Na każde swoje pytanie dostałam odpowiedź. Na każdym etapie tej rozmowy, tak jak mówiłam, czułam się bardzo zaopiekowana, bo dopytywano mnie, czy jest okej, czy ja wszystko rozumiem, czy chciałabym o coś dopytać, czy coś jest dla mnie niejasne, czy w jakiś sposób jeszcze mogą mi pomóc. Więc naprawdę rekruterzy to są też ludzie, którzy wspaniałą robotę robią, zachęcając i właśnie dbając bardzo o tego człowieka, który się do wolontariatu zgłasza.
3: Czyli ta pierwsza edycja jaka dla pani była?
4: To był roller coaster emocji, totalny. Od płaczu do złości, od złości do euforii. No, tego się nie da opisać słowami, naprawdę, bo to są tak różne emocje, bo tak różne rodziny się odwiedza, tak różne sytuacje dotykają te rodziny, że no ciężko to opowiedzieć jednym słowem. Ja wsiąknęłam w to po prostu bardzo, bo co mnie uderzyło w tej pierwszej edycji, to było to, że właśnie ludzie są niewidzialni. I my naprawdę, często jest tak, że idąc do takiej rodziny, my jesteśmy pierwszymi osobami, które od lat w ogóle zauważyły tę rodzinę. I to jest coś niesamowitego, jak po prostu danie człowiekowi tylko drugiego czasu i wysłuchanie jego historii potrafi już coś w tej osobie zmienić. To, że ona potem dostanie paczkę i tak dalej, to jest jedna strona medalu, ale samo to, że ta osoba miała dla kogo otworzyć ciastka, miała z kim się napić herbaty, to jest niesamowite. I to naprawdę tak buduje relacje, że warto tego spróbować.
3: Ale rozumiem, że to są te pani wspomnienia z przygotowywania paczki dla seniorki.
4: To są wspomnienia z przygotowywania paczki, to są też wspomnienia z odwiedzania rodzin, tego jak w pierwszym roku zostałam wolontariuszką i tego jak zaczęłam odwiedzać rodziny. To jest ten moment właśnie, kiedy ja poczułam, że tak, że choć to trudny emocjonalnie wolontariat, to jednak warty każdej minuty poświęconej na to.
3: A czy spotkała się pani z sytuacją, że po prostu ktoś nie chciał rozmawiać o swojej trudnej sytuacji materialnej?
4: Tak, to też są dosyć częste sytuacje, bo ludzie się po prostu zwyczajnie wstydzą. Ten wstyd jest taką barierą, gdzie ludzie nie chcą mówić. Czasami jest to też na przykład przemoc, która doprowadza do ciężkiej sytuacji. No, wtedy rzeczywiście jest bardzo ciężko, żeby ktoś o tym opowiadał, no bo jednak ludzie nie chcą się uzewnętrzniać, że ktoś z rodziny czy ktoś bliski okazał się no jednak nie do końca dobrym człowiekiem, tak? Więc my to też rozumiemy jako wolontariusze. Też trzeba takiego wyważenia, jak się jest z taką rodziną. Oczywiście, że my musimy poznać tę historię i co do niej doprowadziło, bo to jest ważne w kontekście tego, żeby darczyńcy potencjalnemu tę rodzinę przedstawić, ale to nigdy nie jest taka wścibskość, to nigdy nie jest drążenie czy zadawanie trudnych pytań, bo ja to zawsze powtarzam, że postaw się w sytuacji tej drugiej osoby. Jak ty chciałbyś, czy chciałabyś, żeby ciebie zapytano o takie rzeczy. Czasami są pewne sprawy, które po prostu zostają przemilczane, ale one między wersami wybrzmiewają. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak należy gdzieś tam z tymi rodzinami rozmawiać.
3: Ale to jednak też wymaga takiej dyplomacji i takich wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, jak właśnie delikatnie poruszać te ciężkie tematy.
4: Tak, no jest to trudne. Tego też uczymy się na wdrożeniach, więc to też jest kolejny właśnie etap, gdzie możemy zweryfikować swoje chęci i to, czy ten wolontariat jest rzeczą dla nas. Staramy się to, przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, jako liderka rejonu też na spotkaniach z moimi wolontariuszami po prostu rozmawiamy o tym, jak rozmawiać, w jaki sposób, kiedy odpuścić, kiedy jednak gdzieś tam spróbować dopytać, no bo nie chodzi o to, żeby zrazić do siebie rodzinę, tylko chodzi o to, żeby tej rodzinie pomóc. Więc ja poruszam te tematy z moimi wolontariuszami, omawiamy sobie to razem. Zresztą to jest też tak, jak Konrad wspomniał, chodzimy zawsze parami do rodziny. Więc jeżeli jest tak, że ktoś prowadzi rozmowę i w jakimś momencie wydaje mu się, że jest trudno, nie wie co dalej, jak poprowadzić dalej tę rozmowę, no to zawsze może wkroczyć drugi wolontariusz, pomóc. My jesteśmy razem, jesteśmy teamem, zespołem, pomagamy sobie. To nie jest tak, że idą dwie osoby, jedna niezależnie od drugiej, tylko idzie zespół i działamy jako zespół, więc pomagamy sobie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga.
3: No i to też jest dobre przydzielenie obowiązków każdemu wolontariuszowi, bo faktycznie są osoby, które nie będą czuły się komfortowo prowadząc taką rozmowę.
4: Dokładnie tak. Są takie osoby, które lepiej będą się czuły na przykład w rozmowach z seniorami. Są takie osoby, które będą się lepiej czuły w rozmowach tam, gdzie jest rodzina wielodzietna, na przykład gdzie są dzieci. Więc to też trzeba wybadać. To też nie jest tak, że każdy wolontariusz musi jechać do jakiegoś określonego rodzaju rodziny, tak? Czy do seniora właśnie, czy do rodziny z dziećmi, czy gdzieś tam do singla. Po prostu szyjemy na miarę. Tak samo jak szlachetna paczka jest pomocą szytą na miarę, tak samo szyjemy sobie ten wolontariat tak naprawdę. Bo tu jest tyle rzeczy do wyboru, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Ale czy dla pani, nauczycielki z zawodu, co się pani nauczyła przez ten czas, przez te 3 lata?
4: Nie oceniać, słuchać, tego, że szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielisz. To jest taki truizm, który ludzie powtarzają, ale to jest prawda. To naprawdę bardzo widać. I takiego dzielenia się też tym doświadczeniem z innymi, bo myślę sobie, jako nauczycielka, jako mama, że kto da lepszy przykład niż ja, która sama to robię. No, wszyscy uczymy się poprzez naśladowanie, więc pokazuję, że można znaleźć czas wtedy, kiedy się po prostu chce ten czas znaleźć, bo wolontariusz nie musi jeździć do rodzin 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wolontariusz może poświęcić na to, nie wiem, jedną sobotę na przykład. Może na to poświęcić jedną niedzielę, może poświęcić dwa wieczory w tygodniu. Robi to wtedy, kiedy ma czas, bo każdy robi 100% siebie. Każdy daje swoje 100%. I to nie ma znaczenia, czy to będzie jeden dzień w tygodniu, czy 7 dni w tygodniu, bo ludzie są różni, mają różne zasoby i korzystajmy z tych zasobów tak, jak mamy, tak jak możemy i tak, jak chcemy.
3: A czy ma Pani taką historię właśnie z tych odwiedzanych rodzin, która dalej gdzieś tam w Pani rezonuje?
4: Tak, no tych historii nie da się wyłączyć. Te rodziny się pamięta, bo jednak jak jesteśmy na rozmowach z tymi rodzinami, potem jedziemy z tą paczką, rozpakowujemy razem, no to są takie emocje, które zostają w człowieku na długo. Ja pamiętam jedną taką rodzinę, gdzie tak naprawdę zgłoszona została babcia. Babcia z różnych względów jednak nie została w końcu w tej paczce, ale po rozmowie z rodziną okazało się, że to jest rodzina paczkowa, taka, której naprawdę warto by było pomóc. I jak zaproponowaliśmy im to, że oni są rodziną paczkową, że my chcemy wam pomóc, to najpierw był szok, niedowierzanie, ale nie, im nigdy nikt nie pomógł, to w ogóle nie ma sensu. Że gdzie tam oni, no jakoś sobie radzą, inni mają gorzej. O, to jest po prostu ulubione zdanie większości rodzin w paczce. Inni mają gorzej. I ja rozumiem, że inni mają gorzej, ale wy jesteście tu i teraz i też warto by wam było pomóc. No i zgodzili się, ostatecznie się zgodzili, zostali włączeni do paczki. No ich radość na tę paczkę podczas weekendu Cudowna Noc było coś niesamowitego. Oni nie prosili dla siebie, naprawdę, oni prosili dla babci, a koniec końców no to było coś niesamowitego, jak widać było, że uwierzyli z powrotem w to, że oni też mogą coś od kogoś dostać, że ktoś może ich zauważyć i że dla nich też może to słońce na nowo zaświecić. Wspaniała to była historia. Była też historia takiego pana, który właśnie trzymał ciastka na specjalną okazję. I jak pojechałyśmy do niego z koleżanką, to on wyciągnął te ciastka. On się prawie popłakał nad tymi ciastkami, że on w końcu może te ciastka z kimś zjeść, no bo on sam, no to po co będzie otwierał. Więc zjadłyśmy te ciastka z nim, rozmawiałyśmy z nim i pan tak, no ale no ja nie wiem co, no ja mam, no kołdra stara, ale mam, no poduszka stara, ale mam, no przecież nic jej się nie dzieje. Lodówka, a no jest zima, to ja sobie wystawiam na parapet i jakoś tam daję radę. Udało nam się stworzyć te potrzeby, które, znaczy spisać te potrzeby, które pan jednak wyraził gdzieś tam bardzo, bardzo powoli, bardzo tak nieśmiało, ale wyraził. No i przy kategorii specjalnych upominków pan nie bardzo umiał powiedzieć, co by chciał dostać. No bo już w ogóle to, że myśmy tam były, to jest najlepszy prezent, że ktoś go tam zauważył. Więc wpisałyśmy niespodziankę. No i darczyńca zakupił panu zegarek. Pan się popłakał nad tym zegarkiem. Jak otworzył ten zegarek, to powiedział, wiecie co, panie, ten darczyńca to się zachował jak mój przyjaciel, bo przyjaciel to wie, czego komuś brakuje, a ja nawet nie wiedziałem, że mi tak bardzo brakowało zegarka na rękę. To jest po prostu historia taka w zasadzie z drobiazgu, ale robi, no ja się zawsze wzruszam, jak o tym mówię, bo to jest niesamowita historia, jak zegarek na rękę potrafi po prostu wzbudzić emocje w człowieku, takie, których on od dawna nie miał. I osoby, której nigdy w życiu nie widział na oczy, bo przecież nie widział darczyńcy, dziękował i uznał go za swojego przyjaciela. No niesamowita historia.
1: Więcej na stronie Szlachetnej Paczki, a tym tematem zajęła się Ola Wasilewska.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek 21 września nie udało się uruchomić nowej linii tramwajowej z Wieczystej do Mistrzejowic. To przez usterkę oprogramowania w tunelu. Pomimo to trasa uzyskała jednak pozwolenie na użytkowanie.
2: Tym żyje Kraków.
5: Nowa linia tramwajowa KST4 do Mistrzejowic, zgodnie z zapowiedziami wykonawcy z ubiegłego tygodnia, miała ruszyć w poniedziałek 21 września. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tak jednak się nie stało, a przyczyną tego przede wszystkim były względy bezpieczeństwa i wynikające z nich kłopoty z kalibracją systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu linii tramwajowej KST4. I cały czas trwają prace, tak przynajmniej zapewnia nas wykonawca, nad rozwiązaniem tego właśnie problemu, tej właśnie usterki, która niemniej jednak jest tutaj kluczowa, gdy idzie o uruchomienie nowej linii tramwajowej KST4. Natomiast z dobrych informacji, jakie mamy, to aktualnie został nam przedstawiony jeden z dwóch takich kluczowych dokumentów, które to dokumenty pozwalają na to, żeby uruchomić linię tramwajową. To jest dokument z PINB-u, czyli Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego. W piątek taki dokument został wydany, mówiący o tym, że jest pozwolenie na użytkowanie właśnie tej linii. Natomiast drugi dokument jeszcze tutaj czekamy na niego ze strony inżyniera kontraktu, czyli takiego organu, który jest pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą, w tym wypadku pomiędzy firmą Gulermaki i miastem. Tutaj rzeczywiście czekamy, dopóki ta usterka związana z sygnalizacją świetlną w tunelu nie zostanie usunięta, po to, żeby właśnie tą linię tramwajową móc uruchomić. Oczywiście zostanie jeszcze sporo takich drobnych rzeczy do naprawienia, drobnych usterek, jednakże te pozostałe usterki to są kwestie głównie natury estetycznej, więc one nie wpływają absolutnie na bezpieczeństwo funkcjonowania linii tramwajowej.
1: Na razie nikt, ani wykonawca, ani urzędnicy nie są w stanie powiedzieć, kiedy na nowych torach pojawią się tramwaje. Nieoficjalnie mówi się o połowie października.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz dobra wiadomość, bo po mniej więcej 60 latach przybliża się, i to znacznie, perspektywa budowy linii tramwajowej na Azory. Miasto otrzyma na ten cel prawie 173 miliony złotych unijnej dotacji. Azory to w cudzysłowie stacja pośrednia, bo docelowo linia poprowadzi nieco dalej.
2: Czekamy na to od lat.
6: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi. Oprócz oczywiście tej końcówki powstaje nowy terminal autobusowy z nowymi peronami. Będą również miejsca do pozostawienia rowerów. Faktycznie, odnosząc się do tego, co pan redaktor powiedział, same plany pojawiły się około 60 lat temu, natomiast nieszczęśliwie się zdarzyło, że kilka lat temu straciło miasto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest tak naprawdę elementem podstawowym do starania się o środki zewnętrzne. Stąd to wszystko się nam o te ostatnie kilka lat przesunęło.
1: Ale pieniądze już są. Dlaczego linia poprowadzi z Krowodrzy Górki na Azory, a nie na przykład z innych lokalizacji? Bo tutaj wariantów było kilka. Ostatecznie pełniące obowiązki prezydenta Stanisław Kracik powiedział: nie, drodzy państwo, nie będzie linii z Cichego Kącika, nie będzie linii przez Głowackiego, żadne takie fanaberie, będziemy te linie prowadzić właśnie z Krowodrzy Górki. Dlaczego ta trasa, licząca prawie 2,5 kilometra, to tak dodam jeszcze.
6: Z perspektywy mieszkańców Azorów to oczywiście jest najkrótsza możliwa trasa do spięcia z istniejącą linią tramwajową, która nie tak dawno była modernizowana. Mówimy tutaj tutaj o pętli Krowodrza-Górka, realizowanej w ramach dużej inwestycji budowy nowej linii ponad 5-kilometrowej na Górkę Narodową. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy naszego systemu transportu szynowego, transportu tramwajowego, to jest to kolejny etap rozbudowy linii szybkiego tramwaju, tym razem w kierunku zachodnim. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to znowu etap większego odcinka, a mianowicie w kierunku osiedla Bronowice. Ta całość oczywiście była w tych dokumentach dotychczasowych, które obowiązywały w mieście i również jeśli chodzi o te dokumenty, które miasto teraz przygotowuje, ona również jest brana pod uwagę z perspektywy między innymi dużych osiedli mieszkaniowych, które ta linia tramwajowa może obsługiwać.
1: Czyli ona się na Azorach nie skończy. Docelowo tym tramwajem pojedziemy jakby nowym śladem, czy zupełnie nowym śladem do Bronowic, ale też do tych Bronowic nie Wyspiańskiego albo Rydla, tylko gdzieś pewnie bliżej centrów handlowych.
6: Tak, dokładnie potwierdzam, to jest w rejon tak naprawdę centrum handlowego Bronowice i właściwie hipermarketu OBI. Natomiast no, wracając trochę do tej decyzji, to o czym pan mówił, o decyzji pełniącego funkcję pana prezydenta Stanisława Krecika, no to oczywiście takie było założenie, że my tą linię tramwajową z osiedla Azory poprowadzimy wzdłuż ulicy Weissa, dalej Głowackiego, Piastowska, aż do Cichego Kącika. To też byłby taki element nie tylko podnoszący, czy właściwie skracający czas przejazdu, ale również podnoszący komfort z perspektywy jakichkolwiek awarii. Więc pewnie będziemy to dalej analizować. Na tą chwilę w planach miasta jest odcinek od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych, Głowackiego, Piastowska i do tego skrzyżowania tak naprawdę tą linię analizujemy. Ten dalszy odcinek oczywiście wymaga tutaj uzgodnień zarówno z konserwatorem, z perspektywy tutaj pewnych budynków, które mamy w ewidencji zabytków, ostatecznej decyzji, jak tą część Krakowa chcielibyśmy zmienić po ewentualnym wprowadzeniu tej linii tramwajowej, jeśli oczywiście taka decyzja będzie.
1: Powiedzmy w takim razie, ja wiem, że w radiu bardzo trudno obrazowo, ale jakoś staniemy, myślę, na wysokości zadania i opowiedzmy o tym, jak ta linia będzie przebiegała, bo sporo zmian w tej części dzielnicy czwartej zaszło, odkąd powstała linia tramwajowa na Górkę Narodową. Tam jest dość ciasno i mi na przykład bardzo trudno wyobrazić sobie, którędy pojedzie ten tramwaj, bo z jednej strony mamy bardzo blisko bloki, z drugiej strony mamy ruchliwą ulicę, gdzieś tam jeszcze park krowoderski nam się wciska. Jak to wszystko będzie wyglądało?
6: Jeśli chodzi o przebieg, linia ta zaczyna się na już przebudowanej pętli Krowodrza-Górka, tam również mamy już wyprowadzone tory w kierunku ulicy Opolskiej i właściwie generalny jej przebieg będzie wzdłuż tej ulicy, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich skrzyżowań, które będą w ramach tej inwestycji przebudowane. Będzie również dobudowa windy, tak aby tą kładkę, którą mamy dzisiaj, która właściwie jest właściwie dla osób pieszych, żeby ją też otworzyć dla osób o ograniczonych możliwości poruszania się.
1: I tak jak dyrektor powiedział, to nie tylko budowa samej linii tramwajowej, ale też zmiana układów drogowych, powstaną też drogi dla rowerów, bardzo potrzebne w tym rejonie, więc też dopniemy się do istniejącej infrastruktury i parking Park and Ride.
6: Tak, ten parking Park and Ride powstanie w łącznicy pomiędzy ulicą Konrada a ulicą Weissa. Będzie to parking kubaturowy, wielokondygnacyjny na około 200 miejsc postojowych. Na poziomie zero oczywiście będą też dodatkowe miejsca dla rowerzystów, tak aby też tam można było swój rower pozostawić i przesiąść się odpowiednio albo na autobus, albo na tramwaj, zależy się od tego, jaką podróż wybierzemy.
1: Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 174 miliony. Cała inwestycja ma kosztować 250 milionów, czyli ćwierć miliarda. Linia długa na 2,5 kilometra. Drogo to wychodzi.
6: Faktycznie, jeżeli popatrzymy na przebieg, popatrzymy na szacunkowe koszty, bo zwróćmy uwagę, że to są nasze szacunki w oparciu o kosztorysy inwestorskie, którymi miasto dysponuje, to wychodzi ta proporcja około 100 milionów za kilometr. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że w ramach tej inwestycji my nie budujemy wyłącznie torowiska. My przebudowujemy te wszystkie skrzyżowania, które mamy po drodze. Musimy w wielu miejscach przebudować również infrastrukturę podziemną. W wielu miejscach dobudowujemy drogi rowerowe, poszerzamy dodatkowe pasy, które umożliwią sprawny przejazd nie tylko komunikacji zbiorowej, ale również kierowców indywidualnych, którzy w tym obszarze poruszają się. Oczywiście to nie jest celem zwiększania atrakcyjności dla transportu indywidualnego, niemniej jednak w wielu miejscach będziemy istotnie ingerować w te skrzyżowania, które są. Oczywiście w ramach tej kwoty powstanie również parking Park and Ride. To też jest znaczna kwota z całej tej puli. Natomiast oczywiście ostateczne kwoty będziemy znali po rozstrzygnięciu przetargu, a właściwie jeszcze wcześniej po otwarciu ofert. Zaznaczam, że po stronie miasta wkład własny mamy już zabezpieczony. W obecnych dokumentach finansowych, zarówno w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie ma zabezpieczone finansowanie, więc tu w tym zakresie nie ma przeszkód do tego, aby te prace dalej prowadzić. No i zresztą nasz plan jest taki, aby w tym czwartym kwartale zamówienie na realizację robót budowlanych ogłosić.
1: Skoro mamy zabezpieczone pieniądze i w wieloletniej prognozie finansowej, i w budżecie miasta, skoro mamy zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, to kiedy ta inwestycja może wystartować? Oczywiście to jest duża inwestycja, droga inwestycja. Nie od razu będziemy mogli cieszyć się tym tramwajem, ale jaka jest taka realna perspektywa na to, by ten tramwaj tam pojechał?
6: Tak jak wspomniałem, teraz w czwartym kwartale robimy wszystko, aby ogłosić to zamówienie. To będzie tak naprawdę ogłoszenie zamówienia w oparciu o dokumentację, którą miasto już tutaj przygotowało. Będziemy, zakładam, że też dysponować decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ponieważ na tą chwilę już nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić dokumenty i również dalej procedować to postępowanie. Nasz plan jest taki, aby w pierwszym kwartale otworzyć oferty w tym przetargu, i w drugim kwartale wybrać w miarę możliwości i podpisać umowę. Oczywiście dzisiaj mamy świadomość tego, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami, które miasto ogłasza. Przetarg, który ostatnio prowadziliśmy, 12 chętnych, z uwagi na to, że właściwie dwa razy byliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to postępowanie się przedłużyło. I dzisiaj to jest 10 miesiąc, jak właściwie mówimy o czasie od tak naprawdę ogłoszenia do momentu, kiedy właściwie możemy to, czy moglibyśmy to, tą umowę podpisać. Czekamy jeszcze w tym drugim postępowaniu oczywiście mówię, czekamy na rozstrzygnięcie stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście prawidłowości przeprowadzonego postępowania przetargowego, więc zakładam, że pewnie tutaj możemy mieć podobny scenariusz, dlatego wydaje się, że ten drugi kwartał, nawet biorąc pod uwagę ewentualne odwołania, wydaje się być realny. Drugi, ewentualnie początek trzeciego kwartału. Gdyby tak się zdarzyło, to zakładam, że te 2 lata powinny być wystarczające dla wykonawcy, żeby te 2 kilometry zrealizować. W ślad za tym 2029 rok, trzeci kwartał, moglibyśmy myśleć o tym, żeby ta linia tramwajowa ruszyła.
1: A co z pociągnięciem tej nitki już dalej do Bronowic? Tutaj mamy też zapięte wszystko na ostatni guzik, czy jeszcze nie?
6: Na tą chwilę jeszcze nie. To czym dysponujemy na tą chwilę, to jest decyzja środowiskowa. Próbujemy zabezpieczyć środki finansowe w nowych dokumentach finansowych. Mówię tutaj o nowej wieloletniej prognozie tak naprawdę, bo zadanie, które pojawi się jako kontynuacja linii tramwajowej z pętli Azory w kierunku Bronowic, będzie wymagała na pewno aktualizacji koncepcji tej, która kilka lat temu została opracowana, aktualizacji wszystkich warunków, uzgodnień. W ślad za tym przyjmujemy, że pewnie 2028 rok to byłby czas, kiedy moglibyśmy te dokumenty pozyskać. Oczywiście w zależności od decyzji albo opracować program funkcjonalno-użytkowy i realizować ją w formule zaprojektuj i zbuduj, lub też przygotować, podobnie jak w przypadku tutaj tej linii z Krowodrzy Górki na Azory, dokumentację projektową i w następstwie ogłaszać tylko realizację robót budowlanych.
1: I jeszcze raz, na sam koniec musimy podkreślić to, że na Azorach nie powstanie tradycyjna pętla, nie będzie tam zawrotki, tylko tak jak w przypadku różnych inwestycji, tramwaj wjeżdża, jest takie żeberko, jak to państwo fachowo mówią, i zmienia kierunek.
6: Tak, to żeberko jest właśnie takim, nazwijmy, naszym potoczną nazwą dla toru odstawczego, który umożliwi zatrzymanie tramwaju, wysadzenie pasażerów. W tym czasie ma też motorniczy możliwość jakby przejścia na drugą stronę tego tramwaju.
1: Ja chyba za długo z wami inżynierami przebywam, albo rozmawiam za często.
6: Tak, ale myślę, że to akurat sformułowanie jest bardzo dobre, trafne i myślę, że dla większości osób jasne i zrozumiałe. Wiele razy przy różnych inwestycjach kończyliśmy takim żeberkiem.
1: A więcej informacji na temat tej wyczekiwanej od, przypomnę, 60 lat inwestycji znajdziecie na stronach Urzędu Miasta. Teraz krótka przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Koncerty, festiwale i spektakle to tylko drobny wycinek wydarzeń, jakie w tym sezonie artystycznym będą odbywały się na scenie NCK.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
8: To rzeczywiście coś, czym się możemy bardzo mocno chwalić, z czego jesteśmy znani. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Scena Nowochódzkiego Centrum Kultury jest rozpoznawalna, myślę, że w całej Małopolsce, bo tutaj wiemy, że mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Nowej Huty, to dla nich jest taka, można powiedzieć, scena domowa, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości do nas bardzo chętnie przyjeżdżają, bo repertuar jest różnorodny, bo się dzieje bardzo dużo i w obszarze koncertów, i w obszarze teatru, i balet, i musicale, i kabaret na najwyższej próby, kabaret, stand-upy tak modne ostatnio. To wszystko będzie także jesienią w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pozwolę sobie kilka chociaż nazwisk wymienić tego, co będzie się u nas działo, więc gościć będziemy choćby Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorz Turnał zagra u nas, Leszek Możdżer w grudniu, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski i z udziałem Tomasza Karolaka, kwartet pod smutną okoliczność śmierci Jana Frycza, ale to zagramy z Tomaszem Karolakiem. Joanna Szczepkowska i jej spektakl Separatka. Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki, kochani, uwielbiani w Krakowie artyści. Katarzyna Groniec, Katarzyna Moś. Ci wszyscy wspaniali artyści będą koncertować, grać, pokazywać spektakle w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK. Oczywiście najwięcej informacji to są media społecznościowe. Zawsze polecam tutaj polubić profile NCK-u i sceny NCK, bo tam nas wtedy nic nie ominie. Oczywiście strona internetowa i te nasze bardzo charakterystyczne plakaty, takie kostki i trójkąty, gdzie mamy to nazwisko, mamy zdjęcie i możemy sobie tutaj też w łatwy sposób coś wybrać. Ja chciałbym o jednym cyklu powiedzieć, tak bardziej szczegółowo, a może o dwóch. Jeden cykl to jest Jazz w Nowej Hucie. Niesamowita historia za sprawą wsparcia, bo tutaj to wsparcie finansowe rzeczywiście jest bardzo ważne. Poprawki pani radnej Magdaleny Mazurkiewicz, przewodniczącej Komisji Kultury, która na ten jazz w Krakowie, w Nowej Hucie zawsze zwraca uwagę i dzięki tej poprawce, dzięki tym środkom możemy pewną pulę koncertów jazzowych, które, tak jak powiedziałem, wymagają wsparcia, zrealizować. Więc do tej pory kilku znakomitych artystów już wystąpiło w Nowochódzkim Centrum Kultury. Choćby pamiętamy jubileusz Big Bandu Małopolska, niezwykły koncert, ale przed nami także kilka znakomitych koncertów, choćby Krystyna Prońko, Lora Szafran zaśpiewa piosenki naszej krakowskiej, wspaniałej Ewy Demarczyk.
1: Wojtek Mazolewski widzę.
8: Wojtek Mazolewski będzie Szymon Mika, także dużo koncertów jazzowych właśnie za sprawą cyklu Jazz Nowej Hucie, a jak do tego dodamy jeszcze Noc Jazzu w lipcu, która się odbywa przed NCK-iem, absolutnie magiczna, wtedy Anna Maria Jopek wystąpiła. Jak dodamy do tego zaduszki jazzowe, które także w tym roku zagoszczą w Nowochódzkim Centrum Kultury, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten jazz jest obecny, jest grany w NCK-u i będzie grany, mam nadzieję. I drugi cykl, o którym chciałem powiedzieć, to scena piosenki autorskiej Basia Stępniak-Wilk, która tutaj zaprasza wielu znakomitych artystów i najpiękniejsze piosenki. Pierwszy cykl odbywa się w sali kameralnej, takiej przestrzeni dla 100 osób publiczności, tam gdzie mamy artystę bardzo blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki i gdzie jest niesamowicie dobra akustyka. Tutaj trzeba podkreślić rzeczywiście, że te walory akustyczne sali kameralnej, sali numer 203, tak jak to w Nowochódzkim Centrum Kultury mówimy, są genialne, ale też duża scena i tam cykl najpiękniejsze. Krzysztofa Klęczona będzie śpiewał w październiku zespół Piramidy i Piotr Kajetan Matczuk. Właśnie piosenki Ewy Demarczyk będą w grudniu, a w listopadzie, jak dobrze pamiętam, będą piosenki Magdy Umer, wykonywane przez znakomitą, najmniejszą scenę świata. To jest taki zespół z Tarnowa, tam na rynku tarnowskim mają swoją siedzibę, ale także podróżują na szczęście po Polsce i na szczęście coraz częściej są w Krakowie. U nas śpiewali kiedyś kolędy, absolutnie wyjątkowe, a teraz zaśpiewają piosenki Magdy Umer, także niedawno zmarłej, wspaniałej artystki, więc przypomnimy to wszystko i to wszystko w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie NCK.
9: Na scenie NCK oferta dla dorosłych, ale jest też oferta dla dzieci. Używając haseł teatr, muzyka, kolej żelazna, święty Mikołaj i wielkie emocje.
8: Rzeczywiście, aż nawet wydaliśmy specjalną broszurę związaną ze sceną dla dzieci. Do tej pory tego jeszcze nie było, więc to też jest jakiś znak czasu, że tych spektakli, a także koncertów przybywa, bo choćby wspomnę tutaj o koncercie Czereśnie wśród zwierząt, bardzo popularny zespół, który dla dzieciaków występuje. Cukierku Ty Łobuzie w październiku, Którędy do Yellowstone, spektakl, który nie tak dawno był na Festiwalu Teatrów dla Dzieci, po raz kolejny zagości w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teatr Figurki i ich spektakl Szepty, spektakl Co w trawie piszczy, to rzeczywiście także oferta dla dzieci, a Teatr Figurki czuje się u nas bardzo dobrze i występuje regularnie.
9: Musical też się świetnie czuje w NCK-u i Aladdin wraca.
8: Aladdin to był wielki hit, Krakowska Akademia Musicalu, Tadeusz Płatek, wyjątkowy artysta, reżyser, który co roku zaskakuje nas kolejną edycją znakomitych musicali. Przypomnę, że już od kilku lat na stałe, regularnie występuje w Nowochódzkim Centrum Kultury, zawsze w czerwcu, kiedy jest prezentacja tego, nad czym pracują w danym roku, i później listopad i grudzień to są powroty, i teraz także tak będzie, 24-25 listopada właśnie Aladdin na scenie NCK. Wystawa makiet kolejowych to także jest w tej ofercie dla dzieci i młodzieży, chociaż tu zastanawiam się, czy tu poprawnie żeśmy umieścili tą wystawę makiet kolejowych, czy to nie jest przypadkiem wystawa dla dorosłych, dla ojców, którzy pod pozorem wyjścia z dziećmi idą po prostu na wystawę makiet kolejowych i sami oglądają, fotografują, kupują.
9: Owszem.
8: Owszem, zgadzamy się, widzę z tym. Także ta wystawa już w listopadzie, pod koniec. No i oczywiście spektakle mikołajowe. To będzie coś, co wybitnie już jest skierowane dla dzieciaków. Zapraszamy. Z reguły Mikołaj wręcza prezenty w Nowochódzkim Centrum Kultury tak kilku tysiącom dzieciaków, także myślę, że to jedna z takich baz, można powiedzieć, mikołajowych, gdzie Mikołaj czuje się świetnie, gdzie zawsze jest dobra atmosfera, gdzie zawsze jest świetny spektakl, a na koniec właśnie wręczanie prezentów, sanie, które wjeżdżają, które już Mikołaj, tak tajemnicy powiem tylko między mną a państwem, że te sanie są tam zaparkowane na stałe, czyli odrobina Laponii jest tutaj w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszamy bardzo serdecznie na wszystkie spektakle w sali teatralnej, na scenie NCK, także dla dzieci.
1: Zmieniamy temat, ale zostajemy w NCK-u, który 3 października stanie się prawdziwą sceną zbrodni. Przyznaję, to nieco tandetne wprowadzenie mające przykuć waszą uwagę, no i wpisujące się w nurt kryminału klasy C odnosi się do startującego tego dnia Krakowskiego Festiwalu Kryminału Crime 2026. Przez cały weekend na uczestników czekają spotkania autorskie, debaty i warsztaty.
7: Kryminalny Kraków.
10: Kryminał niepodzielnie od wielu, wielu lat rządzi i jest najchętniej czytanym gatunkiem literackim przez Polaków. Bartosz Soczówka, Fundacja Cienie Kultury. No i chcieliśmy, żeby Kraków miał swój festiwal, który zmierzy się z tym fenomenem. Tegoroczny Crime to 2 dni spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów z absolutną czołówką polskich kryminalistów.
9: Ja muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było przełamać się i zacząć czytanie kryminałów, ale sięgnąłem po chyba Sławka Gortycha. Sławek, nie pomyliłem imienia, seria schroniskowa, Karkonosze są mi bardzo bliskie i uznałem, że jednak jest to literatura, którą od czasu do czasu można sobie podarować. Jak to jest z tym kryminałem? To dobrze, że ludzie czytają kryminały? No nie jest to często literatura jakichś wysokich lotów, produkowana często masowo, fabrycznie, tutaj nie będę nazwisk wymieniał, bo ktoś mógłby mi proces wytoczyć i bym się pewnie nie wypłacił nigdy, ale chyba nie jest tak źle z tym ludzkim czytaniem po prostu. No lepiej, żeby ludzie czytali kryminały niż nie czytali wcale.
10: Myślę, że jak w każdym gatunku literackim są mocniejsze i są słabsze pozycje. Natomiast to, na co zwrócę uwagę, to fakt, że polski kryminał bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia i dzisiaj to jest za każdym razem literatura, która mówi coś o nas samych, opowiada o człowieku. I tak jak sami twórcy często podkreślają, ta zbrodnia jest tak naprawdę dla nich tylko pretekstem, żeby opowiedzieć jakąś ważną społecznie historię. Więc dzisiaj ten kryminał naprawdę jest nośnikiem refleksji, przemyśleń i jest takim, powiedziałbym, lustrem, w którym my czytelnicy czasami boimy się przeglądać.
9: To powiedzmy w takim razie, nie pokrótce, możemy trochę rozwinąć te nasze myśli, co nas czeka, 3 października, co nas czeka 4 października, bo tu patrzę, w radiu niestety nie widać. Radio ma masę zalet, ale to jest chyba ta wada, że nie zawsze widać, więc nasza w tym rola, żeby opowiadać o tym, co będzie się działo. To są i spotkania autorskie, i dyskusje, i debaty, i sięgamy też po tematy ważne, jak na przykład sztuczna inteligencja w świecie wydawniczym. To rozstrzał i rozrzut tematów jest gargantuiczny.
10: Tak, powiedziałbym z takiego lotu ptaka. Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wśród nich będą i w sobotę, i w niedzielę ci najpoczytniejsi, najpopularniejsi. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską. I czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, z zakresu tworzenia dialogów, warsztaty z self-publishingu, z prawa autorskiego, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony. Więc mam takie poczucie, że program naprawdę jest bardzo bogaty i każdy w nim znajdzie coś dla siebie.
9: No i też patrzę, coś dla miłośników bania się, chyba mogę tak powiedzieć, horror wraca na salony, czy groza odbierze kryminałowi koronę. To jest tak, że nie jestem namiętnym czytelnikiem kryminałów, że horror gdzieś jest częścią kryminału, czy raczej należy to traktować jako zupełnie odrębny gatunek i gdzieś, nie wiem, Kinga nie zestawiamy, nie wiem, z Mrozem albo Nesbo.
10: Tak, horror i literatura grozy funkcjonuje faktycznie jako samodzielny gatunek literacki, natomiast nie jest jakimś odkryciem, jeżeli powiem, że te gatunki bardzo mocno się przenikają. Podobnie jest z thrillerem. W ogóle mamy do czynienia coraz częściej z takimi hybrydami, że pojawiają się powieści nazywane thrillerami kryminalnymi. Natomiast ten nasz panel został zainspirowany tym, że nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce rocznie ukazuje się ponad 700 polskich kryminałów, co oznacza, że każdego dnia, niedzielę i święta, świętujemy 2 premiery. To jest naprawdę olbrzymi ocean i ktoś jakiś czas temu postawił taką tezę, że być może zmęczymy się troszeczkę tym kryminałem i właśnie wtedy groza wróci do łask. No i chcemy zapytać naszych ekspertów, czy to jest taka zbyt śmiała teza, czy może coś jest na rzeczy.
9: A jak wypada nasz rynek? Powiedziałeś 2 premiery w zestawieniu no chyba z tym najbardziej rozpoznawalnym rynkiem, czyli rynkiem skandynawskim. Ja tak sobie myślę, nie raz, nie dwa, patrząc na półki w księgarniach, które uginają się właśnie od skandynawskiego kryminału, że tam to chyba się kiepsko jednak mieszka, bo tych nazwisk jest cała masa. Jak my wypadamy na tle naszych sąsiadów przez Bałtyk?
10: Radzimy sobie naprawdę coraz lepiej i to, co cieszy, to to, że pojawia się taka solidarność i taki, powiedziałbym, patriotyzm, że Polacy coraz częściej cenią i sięgają po swoich rodzimych autorów. Jeżeli chodzi o kryminały takie zagraniczne, no to tutaj faktycznie cały czas mocno trzymają się nazwiska. Coben, King, Patterson i wielu, wielu innych, natomiast faktycznie nasz polski kryminał jest coraz bardziej ceniony, jest naprawdę literaturą na wysokim poziomie właśnie ze względu na to, że za każdym razem oprócz tej klasycznej zbrodni, tego złego, dobrego policjanta, niesie jednak jakieś przesłanie i za to nasi autorzy są cenieni nie tylko w kraju, ale także na świecie.
1: A ja dopowiem jeszcze, że ostatnio wielką popularnością cieszą się powieści, których fabuła osadzona jest w czasach PRL-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mylę.

0: Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: 1 października Nowochódzkie Centrum Kultury stanie się prawdziwą mekką dla miłośników fotografii. To za sprawą kolejnej już odsłony wydarzenia pod nazwą Siła Fotografii. Zdjęcia wypełnią niemal każdy kąt NCK-u, a zobaczyć będzie można m.in. pracę członków grupy Łódź Kaliska, fotografię wojenną i niebanalne zdjęcia psów. Nie zabraknie także najlepszej nagradzanej fotografii prasowej. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
2: Nie możesz tego przegapić.
3: 9 raz w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się WordPress Foto i Siła Fotografii. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. No i tu warto powiedzieć, że właśnie te 9 lat temu wymyśliliśmy, po pierwsze wtedy wymyśliliśmy, że warto pokazać WordPress Foto, nawet pomijając to, że te fotografie być może już gdzieś krążą w internecie, być może są znane, być może ktoś, kto interesuje się fotografią, już dawno wie, kto wygrał, bo to w okolicach czerwca zawsze jest werdykt, ale jest to jedyna ekspozycja taka namacalna, prawdziwa w Polsce. Duże formaty też inaczej trochę działają na wyobraźnię, inaczej się to przeżywa. Opisy do zdjęć, które są gdzieś tam przy zdjęciach i przede wszystkim klimat Białej Galerii Centrum, czyli przestrzeń 340 metrów, prawie 10 metrów wysoka, więc tam jest taka pewna atmosfera skupienia. Tutaj zachęcam przede wszystkim całe grupy, klasy, które chcą przyjść na WordPress Foto i czegoś więcej dowiedzieć się o współczesnym świecie. No wiadomo, zdjęcia w różnych kategoriach i prezentujące to, co w ubiegłym roku było ważne na świecie. Czasem ten świat w ostatnich latach przyspieszył na tyle, że czasem te informacje do nas docierają wcześniej, ale warto się zatrzymać na te kilkadziesiąt minut, warto tą wystawę zobaczyć, żeby to wyobrażenie o współczesnym świecie było jak największe.
4: I to też nie jest tak, że widz, odbiorca tych fotografii, tych zdjęć zostaje z nimi sam ze sobą, no bo też można skorzystać z opowieści, które NCK snuje na temat tych fotografii.
3: NCK snuje opowieści i samo WordPress Foto snuje opowieści. Tam można sobie zeskanować kod, można dowiedzieć się czegoś więcej o tym zdjęciu. To jest bardzo ważne, przeczytanie tych opisów i kontekstów zrobienia, historii zrobienia tych zdjęć, a zawsze te opisy są i to skupienie też jest, które czasami w tym przelatywaniu przez strony internetowe, czy to na komputerze, czy w komórce, jest takie szybkie, błyskawiczne, a tutaj się jednak zatrzymujemy na pewien czas. Ale do WordPress Foto chcieliśmy, żeby to miało trochę szerszy wymiar i wymyśliliśmy coś, co się nazywa Siłą Fotografii. Wszystkie przestrzenie fotograficzne, wszystkie galerie, które także na co dzień są niepoświęcane fotografii, tylko malarstwu, grafice, w tym okresie, czyli w październiku, są przeznaczone na fotografię i w tym roku aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Foto będzie można także zobaczyć w przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury w Szarej Galerii Łódź Kaliska pokażę Macbetha. Na końcu foyer, w takiej przestrzeni troszeczkę wydzielonej, będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch, warstwy kamuflażu. To takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie, pokazywane w skrzynkach po amunicji i wykonane taką szlachetną techniką gumy chromianowej. W większości fotografie są tak zrobione, więc tą fotografię bardzo polecam. Krakowski Klub Fotograficzny, w związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, Wajda Inspiracje, to w fotogalerii Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tomasz Tomaszewski w Galerii Czarnej, Rzut Beretem, taka wystawa prezentująca no już świat, którego nie ma, świat PGR-ów lat 90. i świat, który odchodził właśnie. Tomasz Tomaszewski to wszystko świetnie zarejestrował. kilkanaście lat temu był w Nowochódzkim Centrum Kultury, potem miał długą przerwę, ale po raz kolejny gościmy właśnie Tomasza Tomaszewskiego. I kolejna wystawa Kule nie mają granic. To Ebrahim Alipur, fotograf z Kurdystanu, który także pokazuje nam takich przemytników, ludzi, którzy przenoszą towary między Iranem a Irakiem i tam no też tragiczne historie wokół tym związane. Również laureat World Press Photo. A w plenerze za Nowochódzkim Centrum Kultury, tam przy smoku, warto w tą przestrzeń zaglądnąć, tam specjalnie ten smok po to jest, żeby zachęcić wszystkich do odwiedzenia tej przestrzeni. Powiem, że tu lewą stroną NCK-u najlepiej jest zejść po schodach i tam się od razu wchodzi w rynek NCK. Tam będzie wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowne fotografie dla wszystkich miłośników psów. Się te fotografie na pewno spodobają, więc to taka trochę relaksacyjna wystawa w tej cudnej przestrzeni przyrodniczej na tym balkonie skierowanym na Łąki Nowochódzkie, a przypominam, to 60 hektarów absolutnie wyjątkowych terenów. Warto tam zejść, warto zobaczyć wystawę, warto odetchnąć tym nowochódzkim powietrzem.
1: A odwiedzając NCK, pamiętajcie o tym, by koniecznie zabrać ze sobą słuchawki i telefon. Po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii usłyszycie historię takiego zdjęcia. Organizatorzy uprzedzają także, że na ekspozycji World Press Photo niektóre zdjęcia mogą być drastyczne i wzbudzać lęk oraz poczucie niepokoju. Wejście na tę wystawę na własną odpowiedzialność, a dzieci winny być pod opieką dorosłych.
0: Zmieniamy temat.
1: Temat zmieniamy, ale lokalizacja ta sama, czyli Nowa Huta, której jedną z wizytówek są unikatowe podwórka wewnątrz charakterystycznej kwartałowej zabudowy. No i okazuje się, że kolejne takie dwa podwórka na osiedlach Stalowym i na Skarpie przejdą rewitalizację.
0: Wędrówki po Krakowie.
5: Wiele z nowochódzkich podwórek na przestrzeni ostatnich lat było rewitalizowanych. Zmieniała się ich przestrzeń, było odnawiane, modernizowane. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I to nie koniec tych działań, bo kolejne takie podwórka, które przejdą zmiany, to podwórko na osiedlu Stalowym oraz na osiedlu na Skarpie. Oba te podwórka będą rewitalizowane, modernizowane i na oba te działania udało nam się uzyskać dofinansowanie. Jest to dofinansowanie z funduszy unijnych i dotyczy adaptacji do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększaniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa Nowej Huty. Są to środki z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 i dzięki temu dofinansowaniu właśnie dwa projekty zostały wsparte zewnętrznymi środkami. Mowa tutaj, tak jak wspomniałam, o osiedlu na Skarpie oraz osiedlu Stalowym. Jeśli chodzi o działania dotyczące osiedla i podwórka na osiedlu na Skarpie, to zakończyliśmy już postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni w ramach tej rewitalizacji. Modernizacja obejmie przestrzeń międzyblokową na osiedlu na Skarpie w rejonie bloków o numerach 28-31. Ten skwer znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego wszystkie zmiany będą nawiązywać do historycznego układu z lat 70., łączyć tradycję z wygodą mieszkańców. Bardzo ważne w tych projektach jest dla nas, żeby zachowywać tożsamość miejsca. Nowa Huta jest takim miejscem wyjątkowym pod tym kątem, ale no we wszystkich projektach staramy się, aby zachować to genius loci, aby nawiązywać do tego, co tworzyło i tworzy tożsamość tego miejsca, żeby tego nie zatracać. W ramach prac na osiedlu na Skarpie odświeżony zostanie centralny gazon oraz przedogródki, które uzupełnią nowe nasadzenia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Pojawią się tam m.in. hortensje, jaśminowce, barwinki, lilaki,

0: sztucznymi płytami betonowymi układanymi z tak zwanym przesunięciem. Odrestaurowane zostaną charakterystyczne murki, schody z wykończeniem z lastriko. Odświeżeniu też zostaną poddane charakterystyczne dla nowochódzkich podwórek trzepaki, suszarki na bieliznę. Całość uzupełnią nowe stylizowane ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED oraz ławko-huśtawka. Więc mówimy tutaj o zmianach, które z jednej strony modernizują, wprowadzają nowe elementy, ale z zachowaniem tego, co tworzy tożsamość tego miejsca i co jest bardzo ważne dla mieszkańców, których to miejsce jest takim najważniejszym punktem ich codzienności i życia, bo rzeczywiście tutaj rewitalizacja tych wnętrz, kwartałów i podwórek to jest działanie charakterystyczne, bo to jest przestrzeń, która jest stricte, całkowicie pod mieszkaniami, pod blokami i jakby tworzy tą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców. Więc osiedle na Skarpie uzyskało właśnie w ramach tego projektu unijnego dofinansowanie. Te działania właśnie będą wsparte środkami zewnętrznymi. Jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę z wykonawcą, natomiast drugie z osiedli to jest osiedle Stalowe. Tutaj jesteśmy w trakcie przetargu. Oferty do tego przetargu można składać do 25 września. Mamy nadzieję, że uda się nam go również rozstrzygnąć pozytywnie. Jest to działanie, które również zostało wsparte tym dofinansowaniem. I tutaj również to, co będzie wykonane, to budowa nowych nawierzchni z kostki, z płyt betonowej, z betonu szlifowanego, ale też nawierzchni asfaltowych i mineralnych, renowacja obiektów małej architektury, czyli właśnie tutaj znów te trzepaki, suszarki, napranie, to, co można odrestaurować i co jest tożsamością tego miejsca, będzie właśnie zmodernizowane, ale też dostawienie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, również wykonanie oznaczeń drogowych, czyli jakby uporządkowanie komunikacji wewnątrz tego podwórka, ale też wykonanie nasadzeń i pielęgnacja tych nasadzeń, bo to, co istotne, ta pielęgnacja nasadzeń posadzonej roślinności jest już zawarta w przetargu. Stąd tutaj można w nim zauważyć, że ten termin wykonania tych działań jest bardzo długi, bo jest wpisany do roku 2031, ponieważ właśnie obejmuje również pielęgnację tych nasadzeń. Więc cieszymy się, że w ramach środków zewnętrznych te działania zostaną wsparte i że kolejne podwórka nowochódzkie przejdą modernizację, przejdą rewitalizację i staną się przestrzeniami odświeżonymi, ale z zachowaniem ich tożsamości. Osiedle na Skarpie, tutaj mamy już rozstrzygnięty przetarg. Osiedle Stalowe do 25 września można składać oferty w przetargu. Mamy nadzieję, że tutaj ten przetarg również pozytywnie się rozstrzygnie i już w tym roku wykonawcy będą mogli przystąpić do działań, które na pewno będą tymi działaniami takimi na zapleczu, czyli skompletowanie materiałów, zamówienie pewnych rzeczy, tak żeby w kolejnym roku można było rozpocząć już prace budowlane, a nie utrudniać tutaj życia mieszkańcom przed rozpoczęciem zimy, kiedy te prace no, nie mogą się toczyć pełną parą, więc na pewno tutaj będziemy chcieli tak to zorganizować, żeby ten pierwszy etap w tym roku, który w większości przypada na miesiące zimne, zimowe, no, nie stanowił jeszcze utrudnienia dla mieszkańców, ale na pewno tu będziemy informować o harmonogramie tych prac i tym, jak one w kolejnym roku będą się toczyć.
1: Więcej na stronie ZZM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Za nami krótka przerwa, a przed nami kolejny ważny temat. Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody rzemieślników i specjalnie stworzona strona internetowa. To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja uchwały o najmie gminnych lokali użytkowych. Dzięki

0: tym procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców. Posłuchajcie.
1: Nasi reporterzy informują.
2: Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie.
3: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. Się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
2: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
3: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
2: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
3: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
2: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji. Zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebom i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
3: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
2: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów, czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
3: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
2: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
3: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą 270 dni nawet.
2: Do 270 dni, a więc to jest ten maks. Wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
3: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
2: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane i dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
3: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność, dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
2: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach, albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakieś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
3: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę, to ponawigujemy nieco po tej witrynie. No, to wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
2: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zwk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
3: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
2: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal, na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
3: Ma dyrektor rozmach.
2: No i możemy, i dajemy szukaj, wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach, a więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwia organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
3: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę, akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie, czy testujemy dopiero to narzędzie?
2: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
3: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
2: Można się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc no, staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
0: A jeżeli zainteresował Was ten temat, bądź być może sami chcielibyście wynająć taki gminny lokal użytkowy, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową ZBK.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Tak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego dotarła Fundacja Frank Bold. Według GIOŚ stężenia tlenków azotu zatrważająco przekraczają normy, które zaczną obowiązywać już za nieco ponad 3 lata. Ten temat zdominuje naszą dzisiejszą audycję, na którą zaprasza mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy.
1: Powietrze w Krakowie.
4: Jest to taki dodatkowy raport o jakości powietrza przygotowany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o normy określone w nowej unijnej dyrektywie o jakości powietrza. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold. Ta dyrektywa została przyjęta 2 lata temu, natomiast normy w niej określone zaczną w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.
0: Jakie to są normy, jeszcze powiedzmy?
4: To są normy stężeń zanieczyszczeń, które są znacznie bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących obecnie i to wynika z dostosowania norm unijnych do aktualnej wiedzy medycznej na temat tego, jak zanieczyszczenia wpływają na ludzkie zdrowie, ale tu warto zastrzec jedną rzecz, że te nowe normy unijne jeszcze nie są zbieżne z jeszcze bardziej rygorystycznymi wytycznymi, które formuje Światowa Organizacja Zdrowia, która kieruje się wyłącznie tymi kwestiami naukowymi, medycznymi. Na poziomie unijnym jest to cały czas jakiś taki troszeczkę, można powiedzieć, kompromis.
3: Jakie normy obowiązują teraz i jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, bo tu różnica jest kolosalna.
4: Tak, w przypadku, przede wszystkim ta różnica jest ogromna w przypadku pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu, gdzie te normy ulegają, można powiedzieć, zaostrzeniu dwukrotnemu, czyli przykładowo przy pyle PM2,5 z normy średniorocznej 20 mikrogramów schodzimy do 10 mikrogramów i podobnie to wygląda właśnie też z dwutlenkiem azotu i z tego względu będzie dużo trudniej osiągnąć te normy nowe niż te, które obowiązują obecnie, one w większości obowiązują od kilkunastu lat i są, można powiedzieć, przestarzałe.
3: A ile wynoszą teraz te normy i ile będą wynosiły, jeżeli mówimy o tlenkach azotu w 2030?
4: Jeżeli chodzi na przykład o stężenie dopuszczalne średnioroczne, obecnie mamy 40 mikrogramów na metr sześcienny, a to zostanie obniżone do 20 mikrogramów na metr sześcienny. I to jest ogromna różnica.
3: Ogromna różnica, która ma bardzo poważne konsekwencje, patrząc na ten raport, do którego dotarliście, bo to też nie jest tak, że GIOŚ chętnie dzieli się tymi danymi. No to co wynika z tego raportu? No i dlaczego jest się czym martwić? No to od razu zdradzimy.
4: Tak, o ile na gruncie obecnie obowiązujących norm mamy w Polsce przekroczenia stężeń dopuszczalnych dwutlenku azotu, ale one są nieliczne i obszary przekroczeń są stosunkowo niewielkie, chociaż pewnie nie mamy pełnego obrazu sytuacji, bo też te pomiary nie są prowadzone na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Natomiast w oparciu o te nowe normy, to te obszary występowania przekroczeń, można powiedzieć, że się znacząco zwiększają wielokrotnie i w przypadku Krakowa ten obszar przekroczeń obejmuje ponad 60% miasta, ale to jest ta część najgęściej zaludniona, więc w praktyce ponad 80% mieszkańców miasta zamieszkuje właśnie na tym obszarze, gdzie te przekroczenia by występowały.
3: Czyli mówimy o mniej więcej milionie ludzi. Wiadomo, Kraków oficjalnie ma 800 tysięcy z haczykiem mieszkańców. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że mamy 1 200 000 mieszkańców. Ile osób może oddychać, mówiąc wprost, bardzo szkodliwym powietrzem?
4: Według tych oficjalnych danych, które są podane w raporcie, to jest niemal 700 tysięcy osób, ale tak jak mówisz, gdyby wziąć pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących, przebywających na dłuższy czas w Krakowie, to pewnie ta liczba byłaby nawet większa. I tu jeszcze raz podkreślam, że nawet te nowe normy, na których opiera się GIOŚ i które wynikają z nowej dyrektywy, one jeszcze nie odpowiadają wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia, które są jeszcze bardziej rygorystyczne, bo tam zalecenie jest takie, żeby średnioroczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 10 mikrogramów na metr sześcienny.
3: No i tu kłania nam się strefa czystego transportu, która w swoim założeniu ograniczyć ma emisję tlenków azotu, bo też warto wspomnieć, że tlenki azotu emitowane są głównie z samochodów starych diesli niespełniających norm jakości powietrza, czy norm euro. I właśnie, wchodzi nam strefa czystego transportu, strefa obowiązuje, ale przed wyborami mieliśmy festiwal populizmów i kandydaci prześcigali się w tym, kto szybciej zlikwiduje albo w radykalny sposób ograniczy strefę czystego transportu. Mnie, jako rodzicowi świeżo upieczonemu, otwiera się nóż w kieszeni, bo nie tylko ja, ale moje małe dziecko oddycha złym powietrzem i ktoś wpada na chory pomysł zlikwidowania strefy czystego transportu. Mnie się to w głowie nie mieści. A to nie jest tak, że te normy będziemy wdrażać w 2030 roku. One już powinny obowiązywać od 1 stycznia.
4: Dokładnie, te normy muszą być osiągnięte 1 stycznia, ale tak naprawdę z punktu widzenia ochrony zdrowia to nam powinno zależeć na tym, żeby one jak najszybciej zostały osiągnięte, nawet przed tą datą, bo tu mówimy cały czas o zdrowiu, o życiu ludzi i tak jak wspomniałeś o swoim dziecku, no to dzieci są najbardziej narażone właśnie na szkodliwe zanieczyszczenia, w tym te komunikacyjne. I tak jak powiedziałeś też, że dwutlenek azotu, ten, którym oddychamy na ulicach krakowskich miast, pochodzi niemal wyłącznie z emisji z tych starszych samochodów. Ta substancja też jest emitowana przez przemysł, ale ona nie trafia tutaj na nasze krakowskie ulice prawie w ogóle. No i tak, to co widzimy, porównując raport GIOŚ-u z granicami strefy czystego transportu, to że ten obszar przekroczeń wskazany w raporcie GIOŚ-u, no pokrywa się w dużej mierze z granicami obecnej strefy czystego transportu. Jakiekolwiek pomysły związane z jej radykalnym zmniejszaniem, no to jest po prostu głupota, zwłaszcza, że za kilka lat, zgodnie z prawem unijnym, no trzeba by było tą strefę przywracać znowu, co najmniej do tych granic, które obowiązują obecnie, a być może nawet rozszerzyć.
5: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
3: GIOŚ opublikował na wniosek Fundacji Frank Bold dane dotyczące przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu. Jeżeli mówimy o normach, to już mówimy o normach, które zaczną obowiązywać w 2030 roku. Z waszej strony, jako polskiego, krakowskiego alarmu smogowego, ten raport co oznacza?
5: To jest taka dodatkowa ocena GIOŚ-u, która uwzględnia już normy, które zaczną obowiązywać od 2030 roku. Czyli tak naprawdę dosyć niedługo, bo tak naprawdę za 3 lata z 4 miesiącami, tak? Obecna norma to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Ją spełniamy na granicy w Krakowie, tylko na jednej stacji tak naprawdę, która to poważnie rejestruje, czyli na alejach. Natomiast gdyby patrzeć na te nowe normy, które wynoszą 20 mikrogramów na metr sześcienny, no to jesteśmy wysoko ponad nimi.
3: No i właśnie, no i powinniśmy zacząć się martwić, zacząć myśleć o rozwiązaniach, które spowodowałyby, że poziom tych zanieczyszczeń spadnie, a tymczasem przed wyborami mieliśmy, tak jak rozmawiałem już z przedstawicielem Fundacji Frank Bold, festiwal populizmów i prześcigania się na to, kto bardziej ograniczy strefę czystego transportu, bo strefa w swoim założeniu ma doprowadzić do tego, byśmy oddychali w końcu dobrym czy dobrej jakości powietrzem, a tu nie. Okazuje się, że strefy można używać jako politycznego obucha do okładania siebie nawzajem po głowach.
5: Tak jest, no już strefa czystego transportu dawno przestała być tematem merytorycznym i od dawna jest tak naprawdę tematem politycznym. Całe meritum dotyczące strefy czystego transportu już dawno zniknęło, nigdzie się nie pojawia i tak naprawdę wszystkie argumenty, które mówią o tym, po co ona jest, po co jest wprowadzana, jak to ma wyglądać i do czego służy, nie istnieją w dyskursie publicznym. Interesuje wszystkich zawodników startujących, że tak powiem, w zawodach o to, jak dobrze rozegrać te kwestie, tylko i wyłącznie ograniczenie wolności, ograniczenie, rzekome ograniczenie wolności oczywiście, i wielkość oraz ucisk ludu. Na tym to nie polega. Dobrze wiemy, że strefy czystego transportu za granicą wdrażane od lat w wielu miejscach, ponad kilkuset miejscach w Europie, miastach, działają, spełniają swoje zadanie, istnieją i wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców miasta.
3: No i mało tego, bo w kwietniu GIOŚ upublicznia dane te regularne z uwzględnieniem aktualnych norm. Rozmawialiśmy w kwietniu na temat tego raportu i doszliśmy do wniosku, że już sama dyskusja o wprowadzeniu strefy czystego transportu pozytywnie wpłynęła na subtelne, minimalne, bo minimalne, ale jednak obniżenie poziomu tych zanieczyszczeń.
5: Tak, z całą pewnością. No, samo mówienie o tym oraz mimo, że strefa w Krakowie tak naprawdę jeszcze w pełni nie działa, ponieważ w dalszym ciągu można wjeżdżać do 2029 roku, można wjeżdżać za opłatą, to na pewno część ludzi, którzy przyjeżdżał tutaj samochodami, z tego zrezygnowała i porusza się komunikacją publiczną. mimo że sieć parkingów Park and Ride i nasza komunikacja publiczna w ostatnim czasie nie jest jakoś wyjątkowo dobrze oceniana przez mieszkańców i polityków również, to jednak na pewno coś się zmieniło. Ale też o to chodzi, tak? Miasto to gęsta struktura, gęsta siatka i przemieszczanie się samochodem trochę mija się z celem w wielu miejscach.
6: Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw klimatu i jakości powietrza.
0: Panie pełnomocniku, Fundacja Frank Bold dotarła do danych GIOŚ-u na temat zanieczyszczeniami tlenkami azotu. Okazuje się, że te informacje nie są pocieszające. 80% ponad mieszkanek i mieszkańców oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczonym w ujęciu norm, które zaczną dopiero obowiązywać za mniej więcej 3,5 roku, ale jest to jednak pewien poważny sygnał alarmowy. Może nie syrena, ale gdzieś tam czerwona lampka, że powinniśmy chyba się trochę na poważniej zająć dostosowaniem miasta do tych norm, które wejdą w życie w 2030 roku. Pan jako pełnomocnik do spraw jakości powietrza, jak patrzy na te dane, czy z niepokojem, czy ze spokojem, no i co dalej ze strefą czystego transportu, bo to wydaje się być tematem, który chyba najbardziej podgrzewa emocje, często w zupełnym oderwaniu od merytoryki.
6: Tak, rzeczywiście ta ocena jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie napawa optymizmem, ale warto wspomnieć, że te nowe normy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, one zmieniają trochę krajobraz nie tylko Krakowa, miasta wojewódzkiego, ale krajobraz całej Polski, bo będą one zmniejszone rzeczywiście o połowę. I to dotyczy zarówno pyłów zawieszonych, jak i dwutlenku azotu. Na pewno będziemy musieli tutaj zastanowić się, jak reagować na te zmiany, bo w Krakowie, jak Państwo doskonale wiecie, zlikwidowaliśmy niską emisję. Mamy jeszcze emisję w dużej części napływową. Mamy oczywiście emisję z transportu. Tutaj główne zadanie to jest strefa czystego transportu. I wydaje mi się, że z perspektywy tej oceny jakości powietrza, ta strefa, granice tej strefy no, są właściwie wyznaczone. Jeżeli mówimy o tym, że ponad 62% mieszkańców Krakowa jest narażony na ekspozycję NO2.
0: Już teraz.
6: Już teraz. W przypadku tych nowych norm na pewno to się może nie poprawić, bo mamy tylko tak naprawdę około 3-4 lat, więc to nie jest taki długi okres czasu. Widzimy teraz, że to jest okres przejściowy. Osoby, które wjeżdżają do Krakowa spoza miasta, mogą wjechać tymi starszymi autami po dokonaniu zapłaty, więc jakby ja tutaj nie oczekuję jakiejś wielkiej zmiany, jeśli chodzi o jakość powietrza w zakresie tej emisji transportowej, dopiero w momencie, kiedy faktycznie ten wjazd będzie niemożliwy. No więc wydaje mi się, że na pewno warto to utrzymać, zastanowić się ewentualnie nad takimi rozwiązaniami, które spowodują, że faktycznie będzie możliwy dojazd do Park and Ride'ów. Co się będzie działo dalej, zobaczymy. No mamy wybory, będzie nowy prezydent, wtedy będzie mógł ewentualnie wykonywać jakieś zmiany w tym zakresie, natomiast ostateczna decyzja oczywiście należy do Rady Miasta Krakowa.
0: To powiedzmy jeszcze wprost, żeby wybrzmiało to, nie da się niezależnie od politycznej woli bezkarnie majstrować przy strefie czystego transportu, bo mamy przepisy lokalne, czyli uchwałę w sprawie STT, mamy uchwałę samorządu województwa małopolskiego, mamy przepisy krajowe, plus mamy jeszcze przepisy unijne, które nas też obowiązują, więc nie da się po prostu grubą kreską oddzielić i wyjść na mównicę przy Placu Wszystkich Świętych i powiedzieć nie, od dzisiaj strefa nie będzie obowiązywała albo będzie obowiązywała, nie wiem, wokół plant.
5: To jest na tyle ważna uchwała, że i regulowana przez ustawę Sejmu również, że jakakolwiek zmiana, która ma być w niej dokonana, musi być dokonana też w procesie konsultacji społecznych. Natomiast no, niektórzy tam rzucają hasła, że będą robili referendum konsultacyjne. Nie wiem, czy taka forma jest w ogóle przez prawo przewidziana. Wszystkie zmiany, które są robione w mieście dotyczące strefy czystego transportu, muszą przejść przez konsultacje społeczne, szerokie. Muszą też znaleźć jakieś odzwierciedlenie w tym, jak będą głosowali politycy. Muszą być do tego politycy przekonani, którzy oczywiście jakby zostali wybrani przez mieszkańców miasta. A z tego, co widzimy po badaniach też opinii publicznej, no to widzimy, że jakby zrozumienie dla STT wśród mieszkańców jak najbardziej jest. To jest grubo ponad 50% ludzi, którzy rozumieją, że taka strefa w mieście powinna funkcjonować.
0: Do tego tematu wracamy po przerwie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: wracamy do tematu raportu GIOŚ, z którego wynika, że ponad 80% krakowianek i krakowian oddycha powietrzem mocno zanieczyszczonym tlenkami azotu. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie. Pełnomocnik prezydenta do spraw klimatu i jakości powietrza Paweł Ścigalski, Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego i Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold, która do tegoż raportu dotarła.
3: Ja rozmawiałem z Miłoszem z fundacji Frank Bold i z Filipem z krakowskiego alarmu smogowego. Obaj panowie stwierdzili, że nie można bezkarnie, bez żadnych prawnych konsekwencji gmerać przy SCT. Nie może tak się stać.
6: Strefa czystego transportu jest determinowana przepisami, regulacjami ustawowymi. Tutaj jak najbardziej pełna zgoda co do takiego postawienia sprawy. Zmiany mogą oczywiście być wprowadzane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez miejskich radnych, natomiast na pewno nie może być zlikwidowana. Likwidacja strefy może nastąpić wyłącznie po okresie 3 lat, jeśli faktycznie te normy jakości powietrza nie są przekraczane w danej strefie, i wtedy faktycznie może rada danej gminy podjąć decyzję o tym, żeby tą strefę zlikwidować.
3: Ale to i tak wcześniej konsultując z mieszkankami i mieszkańcami.
6: Tak, dlatego w tej chwili jedyne możliwości, jakie są, to jest ewentualnie korekta granic lub jakieś inne kwestie związane chociażby z normami emisji. Natomiast patrząc przez pryzmat tej oceny jakości powietrza, którą otrzymaliśmy z Głównego Inspektoratu, wynika jasno, musimy utrzymać te granice, jeżeli chcemy faktycznie zadbać o zdrowie krakowian.
3: Wcześniejszy raport GIOŚ-u, kwietniowy, dotyczący stężeń tlenków azotu, pokazał, że już sama dyskusja o strefie czystego transportu wpłynęła pozytywnie na jakość powietrza. Tak przynajmniej twierdzą aktywistki i aktywiści krakowskiego alarmu smogowego. Mieszkańcy zaczęli powoli wymieniać gdzieś tam te samochody na spełniające normy, które wynikają z uchwały o SCT. Więc ta zmiana już powoli nam zaszła. Nie dochodzi do tak radykalnych przekroczeń. Jest to oczywiście jeszcze na granicy, ale nie jest źle. Dlaczego? Skąd bierze się nie tylko u nas, ale i w Warszawie, i na Śląsku to poczucie, że strefa czystego transportu jest jakimś złem wcielonym i ograniczaniem naszych swobód obywatelskich? Ja tego nie rozumiem, bo dane medyczne są jasne. Prowadzone przez kilkanaście ośrodków, tlenki azotu szkodzą najbardziej osobom starszym i naszym dzieciom. Dlaczego?
4: Znaczy, ja mam wrażenie, że jest to po prostu taki temat, który przez pewne środowiska został mocno nagłośniony i wykorzystany w różnych sporach politycznych, tak? Przede wszystkim te środowiska takie bardziej skrajnie prawicowe wzięły sobie na sztandary tę, moim zdaniem, fałszywie pojmowaną wolność dla nich ten samochód i możliwość poruszania się jakimkolwiek samochodem, gdziekolwiek mają na to ochotę, jest jakimś takim symbolem tej nieograniczonej wolności i każda próba ograniczenia ruchu samochodowego to jest zamach na tę ich osobistą wolność. To się sprzedaje przede wszystkim w internecie, w mediach społecznościowych i chyba to jest główny powód i mam wrażenie, że niestety bardzo wielu polityków różnych opcji, nie tylko tych prawicowych, uwierzyła w to, że jest jakiś masowy sprzeciw obywatelski dotyczący stref czystego transportu, gdzie dane na przykład z badań opinii publicznej pokazują, że wcale to nie jest takie oczywiste i bardzo wielu krakowian popiera strefę czystego transportu, co najwyżej oczekuje o pewnych zmian. To jest też zrozumiałe, sama strefa nie jest idealna i też przede wszystkim nie była wprowadzona w sposób optymalny. Zabrakło informacji, zabrakło, myślę, edukacji i wiadomo, że ona wymaga jakichś zmian. Natomiast tak, myślę, że to jest taki efekt tego, że wielu polityków różnych opcji od prawa do lewa z jakiegoś powodu uwierzyła, że sprzeciw wobec strefy czystego transportu to jest jedyna akceptowalna społecznie postawa. Dobrze by było, gdyby dotarło do nich, że jest inaczej.
3: Podkreślić też trzeba, że te normy wejdą w życie 1 stycznia 2030 roku, więc to nie jest tak, że my dopiero w 2030 roku powinniśmy się zabrać za to, by dostosować się do tych norm. Nie, my powinniśmy już teraz być gotowi na to.
5: Te obecne normy to jest jakby specjalnie taki okres przejściowy, który mieliśmy wiele lat, żeby się do niego dostosować. zdecydować po to, żeby potem wprowadzić już te właściwe, tak? W Unii Europejskiej na razie nie mówi się o tym, żeby osiągać normy takie, jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, uznawane za tolerowalne, jako już w miarę akceptowalne z punktu widzenia zdrowia, tylko 20. No do 20 to nam jeszcze daleko. Jesteśmy na granicy ledwo obecnie norm.
3: Można chyba powiedzieć, że prawnicy Franka Bolda obronili strefę czystego transportu, czy bronili strefy czystego transportu przed sądami administracyjnymi. Co zamierzacie zrobić z tą wiedzą, z tym raportem GIOŚ-u? No i czy będziecie też tak stanowczo bronić SCT, no, w przypadku zakusów na jej ograniczenie przez kolejnego prezydenta albo prezydentkę?
4: Tak, to mogę zdecydowanie zadeklarować, że będziemy bronić strefy czystego transportu. Uważam, że jest potrzebna, jest konieczna w Krakowie i jest narzędziem służącym do ochrony życia, zdrowia mieszkanek, mieszkańców miasta. Faktycznie posługiwaliśmy się już tymi danymi z GIOŚ-u w sprawie dotyczącej obecnej SCT. Powoływaliśmy się na nie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, pokazując, że granice tej SCT nie są określone w sposób dowolny i nie są oderwane od danych na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie. Pokazywaliśmy, że te granice SCT mniej więcej pokrywają się z obszarem przekroczeń tych właśnie nowych norm jakości powietrza. Tu trzeba zauważyć jedną rzecz. Ta strefa czystego transportu w Krakowie, ona swój pełen efekt ekologiczny osiągnie dopiero gdzieś w roku 2029, kiedy skończą się opłaty za wjazd do strefy, bo o tym trzeba pamiętać, że te opłaty są pobierane tylko w okresie przejściowym wynoszącym 3 lata. Czyli w tym roku 2029, czyli właściwie w przededniu wejścia w życie tych nowych norm, ona dopiero osiągnie swój docelowy efekt i dlatego o tej strefie należy myśleć właśnie pod kątem nie osiągnięcia obecnie obowiązujących norm, ale już tych, które zaczną obowiązywać za 3,5 roku i na tej podstawie należy ją oceniać. Sprawa obecnej SCT trafiła po licznych skargach kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na pewno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na rozprawie również będziemy się powoływali na te dane i będziemy wykazywali, że po prostu ta strefa, jej granice są adekwatne do skali problemu.
3: Powiedzmy jeszcze tak podsumowując, jaki wpływ na nasze zdrowie, na nasze organizmy mają tlenki azotu. Tu dwie grupy szczególnie narażone, czyli najmłodsi mieszkańcy, najmłodsze mieszkańki plus seniorki i seniorzy.
5: Choroby serca, choroby płuc, uczulenia, uzdrowienie z oczu. Mój ulubiony przykład to jest to, co jest najważniejsze, czyli nasza młoda generacja. Tlenki azotu upośledzają funkcje kognitywne i ich wyższe stężenia powodują, że dzieci mają gorsze wyniki w nauce.
3: Czyli po prostu głupiejemy.
5: Można tak powiedzieć. To są zresztą badania wykonane przez Uniwersytet Jagielloński w projekcie Neurosmog.
3: Pan jest jedną z osób, która doprowadziła do tego, że oddychamy powietrzem nie w tak wielkim stopniu zanieczyszczonym pyłami. Oczywiście ten napływ złego powietrza z gmin ościennych cały czas jest. Ale Kraków pozbył się niskiej emisji. Walczymy z emisją transportową. Szczerze, bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Czy powinniśmy zaostrzyć jako Kraków strefę czystego transportu, żeby dostosować się do tych norm? Czy powinniśmy podjąć jednak radykalne kroki w walce o lepsze powietrze? Bo to nie jest wymysł, to nie jest w cudzysłowie oczywiście, jak to część prawicowych komentatorów używa sformułowania, lewacka ideologia. Nie, to są twarde dane naukowe. Tlenki azotu wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie i życie. Dzieci mają problemy z nauką, z astmą. Do tego dochodzą choroby płuc, serca, alergie i tak dalej, i tak dalej. To jest cała litania pewnych szkodników, działań i efektów oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem. Pytanie, czy tak jak w przypadku kopciuchów powinniśmy radykalnie po prostu rąbnąć siekierą i zakazać wjazdu na przykład całkowicie w pewne obszary miasta tych samochodów niespełniających norm, czy nie? Czy wystarczy to, co mamy i będziemy niestety gdzieś tam cały czas kłaniać się lobby samochodowemu i ulegać gdzieś?
6: Przede wszystkim trzeba sobie jasno odpowiedzieć na jedno pytanie. Po pierwsze, czemu ma służyć strefa? Jeżeli ma służyć temu, żebyśmy zadbali o zdrowie mieszkańców, no to ona musi mieć jakiś określony obszar. Każdy obszar, który będzie mały, niewielki, na jakimś odcinku, no niestety nie będzie przynosił takich efektów, więc większa strefa, lepsze działanie, większe efekty. To jest chyba chyba jasne. Jeżeli mówimy o normach, no to tutaj też nie otwieramy drzwi otwartych na oścież. Badania międzynarodowe pokazują jasno, tutaj kluczem są samochody napędzane silnikiem diesla i tutaj rzeczywiście ta norma Euro 6 wydaje się być właściwa. Jeśli chodzi o benzynę, to też w przypadku Krakowa mówimy o pojazdach ponad 20-letnich, więc to nie jest jakieś obciążenie w mojej ocenie dla mieszkańców, zwłaszcza, że sami mieszkańcy Krakowa są z tego wyłączeni. Strefa jest dużym kompromisem, widać, że wzbudza ogromne kontrowersje.
3: Ona została wykastrowana, panie pełnomocniku, ona została wykastrowana, bo pierwotne założenia były dużo ostrzejsze.
6: Tak, rzeczywiście były dużo ostrzejsze, natomiast ja zostawiłbym decyzję o tym, jak ona ma wyglądać nowym władzom, bo myślę, że ta decyzja na pewno będzie podejmowana.
3: Ale nie cofamy się.
6: W mojej ocenie nie powinniśmy się cofać, jeśli chodzi o sam kształt strefy, dlatego że badania jakości powietrza jasno pokazują, że ona powinna pozostać przynajmniej, powtarzam, przynajmniej w takim kształcie jak obecnie.
0: Raport znajdziecie na stronie fundacji, a my zmieniamy temat i kierujemy się na Wawel. Tam od czwartku przez cały weekend czwarta odsłona festiwalu Wawel jest wasz.
1: Muzea w Krakowie.
8: Zaczynamy czwartek wystawą Lary i Penaty, bezpieczeństwo w architekturze. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do spraw edukacji i komunikacji. To wystawa, która była prezentowana w pawilonie polskim w czasie Biennale Architektury w Wenecji, a wystawa powstała przy współudziale z Zachętą.
3: No i właśnie to bezpieczeństwo przez cały festiwal będzie nam się przewijało, gdzie się także zahaczymy odrobinę o takie myślenie magiczne.
8: Trochę tak, bo czymże innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie przestrzeni, którą lubimy, której ufamy i która lekko albo nawet bardzo oddziela nas od tego niebezpiecznego świata. Niebezpiecznym światem oczywiście może być wszystko. Mogą być ludzie obok, mogą być nasze przekonania, nasze lęki. Teraz jak się tego pozbyć? Tu właśnie o tym mówi tegoroczna edycja festiwalu Wawel jest wasz. Możemy schronić się w literaturze, możemy schronić się w wierszu, możemy schronić się w teatrze, możemy schronić się w starych ludowych wierzeniach, w amuletach. My to robimy, robili nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć, jak czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach wiszą amulety. To nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego, obronnego przedmiotu.
3: No i światło daje nam też poczucie bezpieczeństwa i tych świateł na Wawelu nie zabraknie. No mieliśmy latarnie morskie, gdzieś tam zawsze noc skrywała tajemnice, mrok skrywał tajemnice, strachy, lęki. No właśnie, światło było takim wybawieniem od strachów.
8: Dokładnie. A my je będziemy, tą ciemność postaramy się rozproszyć. Postaramy się ją rozproszyć w ogrodach królewskich, ogrody światło odmalowane. Każdego dnia, czwartek, piątek, sobota i niedziela od godziny 19 do 23 wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, znowu magicznej, znowu bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam też zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie.
0: A więcej na stronie Zamku Królewskiego.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Ej, pan tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku.

Yeah.

0: Μέλο. Μέλο Ράδιο.
1: Krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: wszyscy patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.